0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego? Co ciekawe?
1: Czary mary!
0: Czary mary!

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni, niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów, a ogon jego zmiata 1/3 gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszała

0: Słyszałem donośny głos, mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca.
1: Czytamy dzisiaj centralny rozdział Apokalipsy świętego Jana. Księga ta wyraźnie mówi nam o tym, że Maryja jest matką wszystkich idących za Jezusem. Jest naszą duchową matką. Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości, że chodzi tu o Maryję, kiedy mówi o niewieście. Nie znamy innej kobiety, która porodziłaby Jezusa. Trzeba jednak zaznaczyć, że tekst Apokalipsy jest wielowarstwowy. Figura niewiasty oznacza zarówno resztę Izraela, Kościół, Nowy Izrael, jak i w podstawowej, dosłownej warstwie oznacza niewiastę, Matkę Zbawiciela, a więc Maryję. Istotne jest to, że te znaczenia są równoległe, a nie alternatywne. Słowo niewiasta z Apokalipsy zawiera wszystkie te znaczenia. Maryja należała do ludu Bożego zarówno Starego, jak i Nowego Przymierza, a więc jest typem reszty Izraela. Wpisuje się to w zadanie Maryi jako wykonawczyni zadania powierzonego dawnemu Izraelowi, jako wzoru nowego ludu Bożego. Maryja jest typem Kościoła. Taka alternatywna konstrukcja znaczeń występuje w Biblii dość często. Również w czytanym dzisiaj fragmencie najważniejszy jest syn niewiasty, Mesjasz. Maryja zawsze wskazuje na Jezusa i prowadzi do Niego. Jesteśmy jej duchowym potomstwem, o ile należymy do tych, co strzegą przykazań i mają świadectwo Jezusa. Oddawajmy należną jej cześć jako matce, a nie jako Bogu. Czy to czynimy?

0: Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
1: Czy zdarzyło ci się kiedyś stać przy kimś, kto cierpi, i poczuć tę potworną, dławiącą ciszę? Ktoś stracił kogoś bliskiego, usłyszał diagnozę albo właśnie wali mu się życie, a ty stoisz i rozpaczliwie szukasz w głowie jakiegoś mądrego zdania. Chcesz pocieszyć, chcesz to naprawić, ale czujesz, że każde słowo będzie banalne, a może nawet raniące. Pod krzyżem nie ma kazań. Nie ma tam wielkich teologicznych debat. Jest Maryja, która, jak mówi stary łaciński tekst, stabat. Ona po prostu stała. W świecie, który każe nam zawsze działać, rozwiązywać problemy, mieć opinię, Maryja pod krzyżem robi rzecz najtrudniejszą. Towarzyszy w bezradności. Nie próbuje zdjąć Jezusa z krzyża, bo wie, że nie może, nie jest tego w stanie uczynić. Nie pociesza go tanimi tekstami, że będzie dobrze. Ona po prostu jest. Jej obecność to mur, o który Jezus może oprzeć się w tych ostatnich chwilach. I właśnie w tym miejscu, w samym centrum bólu, Jezus tworzy coś nowego. Mówi do Maryi: oto syn twój, do ucznia: oto matka twoja. Zauważ, on nie daje instrukcji, jak przetrwać żałobę. On daje im siebie nawzajem. I to jest właśnie definicja Kościoła i bliskości w Kościele. Kościół to nie grupa ludzi, którzy mają odpowiedzi na wszystkie pytania i nimi się teraz powymieniają. Kościół to wspólnota osób, które będą stać obok siebie nawet wtedy, gdy pytań jest dużo, a odpowiedzi brakuje. Czasami miłość to po prostu odwaga, by nie uciec, gdy robi się ciężko.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jej pośrednictwo jest zamysłem Boga, a nie ludzkim wymysłem. Duchowość maryjną przybliża arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Maryja po naszej stronie. Czy praca jest karą za grzechy, czy przywilejem i powołaniem człowieka? Wyjaśnia Barbara Stefańska w artykule Stworzeni do pracy. Opowieści biblijne to nowy cykl dla dzieci, którego autorką jest Lidia Molak. Zaczynamy od stworzenia świata.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13.00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moktis.pl.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Lubaczów Stadion, 3 czerwca 1991 roku. Homilia Jana Pawła II, wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana, wesele w Kani Galilejskiej, podczas uroczystości połączonej z koronacją obrazu Najświętszej Maryi Panny Tartakowskiej.
3: Tyś wielką chlubą naszego narodu. Słowa te odzywają się z jasnogórskiego szczytu w dniu patronalnego święta Królowej Polski. W naszych dziejach doznawaliśmy wielokrotnie szczególnej macierzyńskiej opieki Matki Chrystusa. Kazimierz Odnowiciel wzywa Boga Rodzice i odzyskuje utracone dziedzictwo piastowskie. Łokietek Wiślicy słyszy słowa: wstań, ufaj, zwyciężysz. Tymi słowa Matka Boża umacnia króla, który wyprowadził kraj z dzielnicowego rozbicia. Przełomowe w dziejach zwycięstwa Odlegnicy, Pochocim i Wiedeń. A w naszym stuleciu rok 1920 wszystkie wiązaliśmy ze wstawiennictwem Boga Rodzicy. A w szczególności to zdumiewające zwycięstwo jasnogórskiego klasztoru Warowni w 1655 roku. Stamtąd też z jasnogórskiego szczytu płyną w patronalne święto Królowej Polski słowa biblijnego wezwania: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Radio Warszawa na 106 i 2 FM. 3 minuty do godziny 7. Michał Wichrowski, witam bardzo serdecznie w sobotę 2 maja 2026 roku. Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski, przeniesiona z 3 maja, ponieważ jutro wypada piąta niedziela wielkanocna. Michał Wichrowski, tam raz jeszcze za kilka chwil połączymy się z Katedrą Warszawską Praską, skąd będziemy transmitować się poranną mszę świętą. Witam dziś dobre chwile z Radiem Warszawa.

Zbliża się godzina 7, powoli będziemy przenosić się do Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, skąd będziemy transmitować poranną mszę świętą.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Przeżywamy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny, która w naszej Ojczyźnie nosi piękny tytuł Królowa Polski. Obchodząc w dniu dzisiejszym Dzień Polonii, uświadamiamy sobie także, że Królowanie Maryi nie rozciąga się tylko na nasz kraj, ale także na wszystkich Polaków rozproszonych po całym świecie. Dlatego przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która rodząc Jezusa Chrystusa zwycięża szatana, prośmy o wszelką pomyślność dla nas i dla naszej Ojczyzny. W tej mszy świętej modlimy się prosząc o Boże miłosierdzie dla Elżbiety Ornoch-Dzierzyc. Jest to msza święta gregoriańska. Stańmy w prawdzie przed Bogiem i przeprośmy za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który rodząc się z Dziewicy Maryi, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pod krzyżem dałeś nam Maryję za naszą matkę, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wyniosłeś najświętszą Maryję Pannę do chwały nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 3/3 gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zgromadzeni w uroczystość Królowej Polski zanieśmy do Boga wspólne prośby. Módlmy się za papieża Leona, aby z postawy Maryi czerpał inspirację do pełnienia posługi Piotrowej. Ciebie prosimy. Módlmy się za odpowiedzialnych za losy świata, aby w miejscach, gdzie toczą się wojny, dążyli do przebaczenia i pojednania. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby wolna od konfliktów zachowała wierność swoim chrześcijańskim korzeniom i rozwijała się w dobrobycie. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polaków rozsianych po całym świecie, aby w pokorze Maryi odnajdywali siłę do tworzenia i pielęgnowania kultury narodowej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za polecaną w tej mszy świętej Elżbietę Ornoch-Dzierzyc, aby razem z Maryją mogli cieszyć się radością raju. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tutaj zgromadzonych, abyśmy na wzór Maryi z pokorą i oddaniem służyli Bogu każdego dnia. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Maryi orędowanie.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na modlitwę i ofiary swojego ludu i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając –

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Para.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Dobre chwile z Radia Warszawa w sobotnie, przedpołudnie w sobotni ranek. Dziś drugi dzień maja 2026 roku. Była to transmisja mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 FM Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

Dobre chwile z Radiem Warszawa, to była Enya w utworze Orinoco Offline. 19 minut do godziny 8. Dziś Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest też to dzień odpustu w Katedrze Polowej w Warszawie. Mszy świętej o godzinie 18 będzie przewodniczył arcybiskup Antonio Filipacji, nuncjusz apostolski w Polsce. A główne obchody ku czci Maryi Królowej Polski odbędą się na Jasnej Górze. Przeniesienie uroczystości z 3 maja wiąże się z przypadającą w tym dniu piątą niedzielą wielkanocną. Przed nami Kuba i Kuba z utworem Stygnie lato, następne Deep Future South i Little Time. Dobre chwile z Radiem Warszawa.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, 12 minut do godziny 8 w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Audycja Święci z Nieba Ściągnięci.
1: Święci z Nieba Ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jeżeli chcemy gdzieś dojść, ocalić coś cennego albo zbudować coś wielkiego, ktoś musi wziąć na siebie za to odpowiedzialność. I kimś takim dla starożytnego kościoła był dzisiejszy patron, święty Atanazy, kiedy na Soborze Nicejskim w roku 325, jeszcze jako diakon u boku biskupa Aleksandrii, zadziwił wszystkich swoją teologiczną wiedzą i duchową mocą. Najbardziej zaś zadziwił Arian, bo swą zdecydowaną postawą w głównej mierze przyczynił się do potępienia przez ojców soboru tejże właśnie herezji. Święty Atanazy twardo bowiem obstawał przy tej prawdzie wiary, że Chrystus nie był jak Bóg, ale był Bogiem. I Atanazy zgodził się wziąć na swoje barki ciężar obrony tejże ortodoksji, byleby tylko przeprowadzić Kościół przez trudny okres ariańskiej herezji. Trudny, bo sprzyjali jej władcy, co sprawiło, że święty Atanazy, gdy został już wybrany biskupem Aleksandrii, czyli jednego z najważniejszych ośrodków kultury w starożytności, przez 45 lat swojej posługi, aż czterokrotnie skazywany był na banicję przez kolejnych cesarzy i tyleż razy rehabilitowany przez ich następców. Jego życie było wiele razy zagrożone. Na kolejnych synodach i soborach wciąż musiał uzasadniać swój sprzeciw wobec ariańskiej herezji. Mijały kolejne lata, a on nie uległ i się nie załamał. I nie dlatego, że jego imię znaczy po grecku nieśmiertelny, tylko dlatego, że fundamentem swego życia uczynił Chrystusa, jednorodzonego Bożego Syna. I właśnie dlatego wspominamy go dzisiaj jako świętego Atanazego Wielkiego.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Daryl Hall's John Dates Don't Touch na zakończenie tej godziny na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
3: Szlakiem Świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. Bo 11:30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jej pośrednictwo jest zamysłem Boga, a nie ludzkim wymysłem. Duchowość maryjną przybliża arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Maryja po naszej stronie. Czy praca jest karą za grzechy, czy przywilejem i powołaniem człowieka? Wyjaśnia Barbara Stefańska w artykule Stworzeni do pracy. Opowieści biblijne to nowy cykl dla dzieci, którego autorką jest Lidia Molak. Zaczynamy od stworzenia świata.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9:30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13:00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moktis.pl.
1: O reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Piękna pogoda na majówkę, dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na termometrach maksymalnie do 24 stopni, choć na razie chłodno, bo 15 stopni w Milanówku, piasecznie, 14 w samej Warszawie, 14 w Wołominie, Legionowie, 13 w Serocku i Tłuszczu. Ciśnienie 1024 hektopaskale przez cały dzień będzie bardzo powoli spadało. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. W nocy również tej nocy będzie cieplej, bo od 8 do 9 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Radio Warszawa na 106,2 minuta po 8. Michał Wichrowski tam serdecznie. Sobota, drugi dzień maja, 122 dzień roku, a do końca roku 243 dni. Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Więcej o tych wydarzeniach, o tych uroczystościach na naszej antenie. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 FM Radio Warszawa. Dobrze słuchać. Muzycznie rozpoczyna Golec Orkiestra przez cały dzień, przez całą godzinę, przez całą dobę. Dobra muzyka

0: Bajlamy to Gypsy Kings na zegarach 9 minut po godzinie 8 Radio Warszawa na 106,2 FM. W studiu jest już redaktor Ewa Pietrzak i przegląd tygodnika Idziemy.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski, redaktor naczelny. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam panią, witam słuchaczy.
2: Księża redaktorze, śpiewajmy Maryi. Czy ksiądz jako dziecko chodził na nabożeństwa majowe?
3: Tak, oczywiście chodziłem do kościoła parafialnego Świętej Rodziny na Zaciszu. Mhm. Tak jak autorzy artykułów, nie będę może zdradzał których, ale również mam swoje wspomnienia z tym związane, ponieważ dźwięk melodii litanii loretańskiej, sam śpiew zebranych ludzi, ten czar tego czasu, to jest takie wspomnienie, które zostało we mnie do dzisiaj.
2: Księże redaktorze, ksiądz w swoim wstępniaku wspomina matury. Nie wiem, czy to takie osobiste wspomnienie, ale też mówi o tym, że już za momencik rozpocznie się egzamin maturalny, którym, powiem tak w skrócie, są straszone nasze dzieci kochane, nasza młodzież. Treści egzaminacyjne z chemii, z biologii, z rozszerzonej matematyki, ten egzamin jest trudniejszy niż przynajmniej za moich czasów.
3: Łatwiej jest zdać egzamin maturalny, dlatego że na poziomie podstawowym to jest 30%. Wystarczy mieć tyle poprawnych odpowiedzi, 30%, aby wyjść z tego egzaminu, że tak powiem, starczą.
2: Tylko potem z trudem dostać się na studia.
3: Tylko potem z trudem dostać się na wymarzony kierunek. Z kolei na

0: To jest salon dziennikarski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Karnowski i witam gości tego wydania naszej audycji. Z nami Teresa Bochwic, komentatorka, dziennikarka wieloletnia. Krzysztof Cilke, również komentator, analityk. Dzień dobry. Witamy po długiej przerwie. Tak. Kiedyś stały gość salonu dziennikarskiego. Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. A na łączach Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry, dzisiaj 2 maja, 81. rocznica dnia, w którym polscy żołnierze zatknęli polski sztandar na Siegessäule, kolumnie zwycięstwa ulanej z francuskich armat zdobytych.

0: zajętych w wojnie prusko-francuskiej i Polacy posuwali się od Politechniki Berlińskiej przez Tiergarten. Każdy ten metr płacili krwią naszych chłopców, którzy przecież byli już tak blisko zwycięstwa. Naprawdę pamiętajmy o nich w dzisiejszym dniu.
1: Pamiętamy, dziękujemy Ci za to przypomnienie. A my, proszę Państwa, rozpoczynamy od fragmentu wywiadu, którego udzielił prezydent Karol Nawrocki. Ujawnił, że poseł Łukasz Litewka, tragicznie zmarły, miał zakaz kontaktowania się, czy zakaz współpracy, bliskiej współpracy z Pałacem Prezydenckim.
2: Łukasz Litewka, który poświęcał się pracy dla innych i szukał porozumienia. To właśnie to był taki poseł, który mimo tego, iż dostawał zakaz kontaktowania się z prezydentem, to jednak szukał porozumień wokół spraw bardzo ważnych dla niego, a ważnych też dla mnie.
3: Zakaz kontaktowania się z prezydentem?
2: No, chciałem zaprosić pana posła Litewkę do swojej rady, bo widziałem, że jest to człowiek, który po prostu robi dobro i wsparcie Pałacu Prezydenckiego mogło być tu dla niego korzystne, co sam rozumiał, no ale pewna pragmatyka partyjna, wiadomo, to wyklucza. To jest chyba zło polityki, na które ani świętej pamięci Łukasz Litewka, ani ja się nie zgadzamy.
1: I jeszcze krótki komentarz Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, szefa Lewicy, który tak odniósł się do słów głowy państwa.
4: Pierwsze pytanie i jedno do pana marszałka Sejmu i przewodniczącego Lewicy o pana świętej pamięci Łukasza Litewkę. Pan prezydent w głośnym wywiadzie dla Polsce 24 powiedział, że chciał z nim współpracować. Ta współpraca byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie jakieś odgórne zakazy partyjne.
5: Łukasz Litewka, panie prezydencie, wymaga szacunku i my jako Lewica ten szacunek olbrzymi oraz ludzie w Polsce mają. I niech pan nie gra śmiercią, mówiąc o tym, co przed śmiercią według pana powiedział pan Łukasz Litewka.
1: Tak mówił Włodzimierz Czarzasty, no ale chyba prezydent miał prawo przypomnieć tę historię, tę sytuację, bo teraz, no prawda, lewica eksponuje, to był rzeczywiście ich parlamentarzysta, no ale te fakty mają istotne znaczenie. Zresztą, no ciekawe jest to poruszenie takie ponad podziałami wokół tej tragedii. Chyba też pokazuje, że bardzo potrzeba Polsce ludzi, którzy umieją gdzieś tam wyjść spoza tych opłotków wąskich środowisk. Krzysztofie.
6: No myślę, że Polska potrzebuje lewicy, tylko jest pytanie, jakiej lewicy? Czy takiej lewicy, powiedzmy, odwołującej się do postkomunistycznej, do wielkiego kapitału oligarchicznego, czy takiej lewicy, która się pochyla nad biednym człowiekiem i nad wykluczonymi? No w tej chwili w zasadzie tą biedniejszą część Polski reprezentuje prezydent Nawrocki i PiS, więc byłaby szansa, żeby lewica, tacy ludzie jak Litewka, nowe pokolenie, się gdyby broniło tych biednych ludzi, a nie wyznawało ten taką, powiedzmy, obraz kapitalizmu jak Marks na odwrót, czyli że Marks mówi, że kapitalizm to jest kradzież, złodziejstwo i wyzysk. Kapitalizm wygrał, to trzeba kraść, oszukiwać i wyzyskiwać. No nie, takiej lewicy nie potrzebujemy. Bardziej byśmy potrzebowali taką lewicę jak...
1: A czy twoim zdaniem w sprawie śmierci posła Litewki, bo jest sporo takich podejrzeń, że to mógł nie być przypadek. Jechał rowerem, kierowca tira, no nie wiem, zasłabł, przysnął.
6: To był samochód, przy czym bardzo to dziwnie wygląda, bo no tam mnóstwo się nie zgadza. Czy to był jakiś osobowy samochód, tylko no, bez tablic rejestracyjnych, ze zbitą szybą z przodu, a został jak gdyby wciągnięty pod samochód i najechany, bo zginął od ran na udach. Także to tam no, bardzo to dziwnie całe to zdarzenie wygląda. Ja bym chciał zobaczyć, no, w Ameryce to by zrobili bardzo ładne analizy miejsca zdarzenia i wszystko byśmy widzieli.
1: Teresa Bochwic, Teresa, twoja ocena tej sytuacji.
7: No cóż, można tylko oddać hołd posłowi Litewce za jego odwagę, bo przedtem różne rzeczy powiedział na temat Kłodzka i na temat rozmaitych innych spraw, które myślę, że po prostu taki człowiek jak on, o niesłychanie wyrobionym z myślą moralnym, on był no przez jakiś przedziwny przypadek dostał się do tak zwanej lewicy, która w gruncie rzeczy w obecnym kształcie to reprezentuje głównie środowiska służb PRL-owskich, prawda? I być może innej lewicy nie ma, chociaż jest ta partia Razem, która wygląda trochę lepiej.
1: No bo czasem teraz obywa tak, że ludzie gdzieś przypadkiem trafią do jakiegoś środowiska, a później ta ich droga się rozwija i nie wiadomo, gdzie ten poseł by skończył, prawda, z tą swoją wrażliwością.
7: No nie wiadomo, ale na razie skończył właśnie w ten sposób i bardzo, bardzo to są niedobre skojarzenia całej tej historii z historiami poprzednimi. No, oddajmy hołd jego pamięci i pamiętajmy właśnie, czym się zajmował i że fantastycznie pasowałby do środowiska Karola Nawrockiego, do środowiska kancelarii prezydenta, ponieważ tam są ludzie rzeczywiście przejęci sytuacją każdego zwykłego Polaka, czyli tym, co lewica powinna robić i kiedyś tam robiła.
1: Marek Formela, Marku.
8: No dreszczę można mieć, jak mówisz, że wystąpił przywódca lewicy i oglądamy pana Czarzastego. No to jest jakiś upadek, no to zatruta jaźń wynikająca ze sprawowanej funkcji. No to jest nawet Donald Tusk może się uczyć tego języka pogardy i odrażającej estetyki wypowiedzi wobec prezydenta Rzeczpospolitej, który proponuje, zapraszając pana Litewkę, dialog, współpracę, szukanie porozumienia. No, lewica pana Czarzastego to jest taka lewica, w której Włodzimierz Czarzasty mówi swoim rozmówcom, że jak nie masz 10 milionów złotych, to nie zajmuj się polityką. No to jest obraz polskiej lewicy dzisiaj. To jest tych kilkanaście osób, które spotkały się pod pomnikiem Daszyńskiego. A przypomnę, że jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy szefem tej lewicy był Leszek Miller, o bardziej twardym rodowodzie lewicowo-robotniczym, to 20 parę tysięcy ludzi jednak w Warszawie zbierało się na pierwszomajowym marszu. Więc Czarzasty to jest upadek lewicy.
1: Piotrzenka, Piotrze, jak ty patrzysz na śmierć posła Łukasza Litewki, jak patrzysz też na to, co ujawnił prezydent Karol Nawrocki, że lewica właśnie próbowała jakiś kordon wokół prezydenta, że nie można się z nim kontaktować, nie można bliżej współpracować?
0: To bardzo wiarygodnie. Ten styl takiego odpowiadania na bardzo konkretne pytanie, takim zawstydzaniem, to ja doskonale znam. Pamiętam dobrze, jak zmarł człowiek, który próbował wyjaśnić tajemnicę FOS, Michał Falcman, i wówczas pytałem ówczesnego rzecznika rządu gdańskich liberałów, Andrzeja Zaremskiego, o tą śmierć i pytanie, czy on próbował zainteresować premiera Bieleckiego tą sprawą. I wtedy też był ten styl. Pan Michał Falcman nie żyje i pana próby wykorzystania tej sprawy do politycznych gierek budzą moje obrzydzenie. Przecież byłem jeszcze młodym dziennikarzem i trochę przez chwilę się zastanawiałem, czy to ja nie zrobiłem jakiegoś nie tak, to, ale potem zorientowałem się, że to jest bardzo sprytny chwyt. To znaczy, jeżeli po śmierci się zadaje pytania konkretne, to próbuje się właśnie grać tą kartą, że budzi moje obrzydzenie, pana próba. Nie, mógł Czarzasty odnieść się od tego rzeczowo, a powiedzieć, był taki zakaz, nie było takiego zakazu. Ale on używa właśnie takich chwytów i to jest właśnie cały Czarzasty. Wracając do Litewki. To jest przykład człowieka, są tacy ludzie, którzy dopiero gdy odejdą, to wszyscy łapią się za głowę i mówią, że on reprezentował jakiś inny styl niż ten, który w polskiej polityce dominuje, czyli ten styl ciągłych zaczepek, złośliwości na internecie, trwających parę dni awantur o bzdury bardzo często. Litewka był człowiekiem, który wychodził poza swoje ramki ideologiczne. I to nieprzypadkowo, że właśnie on wywodził się z Zagłębia. Zresztą w ogóle jego wygrana była bardzo dużym sukcesem, bo on pokazał, że można wygrywać za pomocą innego stylu polityki niż Czarzasty. I jestem pewny, że Czarzasty nerwowo reaguje na nazwisko pana Litewki, właśnie dlatego, że to jest ten inny styl lewicy. Dzięki po odejściu Litewki zorientowaliśmy się, jak mało jest takich ludzi, którzy reprezentują taką wrażliwość i jak bardzo ją zdominował i zastąpił Czarzasty.
1: Tak jest, tym swoim no takim stylem przeniesionym z aparatu, tak to trzeba powiedzieć.
8: Majackim, zwykły, prymitywny z aparatu polityka, który jest marszałkiem, bo dojrzały polityk powiedziałby, no w tej sprawie różnimy się z panem prezydentem, uważaliśmy, że z jakichś powodów obecność pana Litewki na tym etapie konstruowania tej rady jest niewskazana, więc ten ton, ta bezczelność, to mówienie o tańczeniu na grobach po prostu negliżuje ten prawdziwe oblicze pana.
1: Jeszcze zresztą tutaj politycy lewicy dokonali takiej pewnej manipulacji, bo tuż po śmierci posła Litewki zarzucali mediom, między innymi naszym mediom, że nie informują o tej sprawie, co było po prostu nieprawdą, bo było bardzo dużo informacji od razu, ale tutaj to oni z kolei od razu rzucili się. Zobaczcie, jaka ta prawica jest okropna, bo nie jest w stanie wyjść poza jakieś swoje, prawda, poglądy. No to była nieprawda. Słuchajcie, idziemy dalej. Głośny wywiad Donalda Tuska dla brytyjskiego magazynu czy dziennika Financial Times. Posłuchajmy, bo to słowa o tym, że Stany Zjednoczone nie są już takim pewnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
9: Największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w traktatach NATO. Dla całej wschodniej flanki pytanie brzmi, czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować.
1: Donald Tusk snuł też rozważania o tym, że wojna raczej w krótkim terminie, miesiące, nie lata, to w tym wywiadzie padło, i odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Nie wiem, czy państwo tak, panowie redaktorzy, czy państwo tak myślicie, ja natomiast starałem się znaleźć pewną logikę w tym myśleniu. To znaczy tak, skoro w opinii pana premiera w ciągu kilku miesięcy może dojść do takiej tragedii, a jednocześnie skłócamy się z naszymi sojusznikami, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, i planujemy budować europejskie siły zbrojne z taką perspektywą wielu lat do przodu, no to ciężko znaleźć tutaj logikę, bo jeśli w uznaniu pana premiera jesteśmy w ciągu kilku miesięcy w zagrożeniu wojennym, to raczej powinniśmy kumulować nasze wysiłki dyplomatyczne, współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, wzmacniać Sojusz Północnoatlantycki, a nie stawiać na jakieś mało możliwe do zrealizowania rozwiązania. Więc nie, pan redaktor pyta, o co chodziło.
10: To jest taka sensacyjna, jawna gra na Niemcy po prostu.
11: Albo tu się bawi interesem Polski i robi głupoty, które szkodzą ojczyźnie?
2: Ten wywiad to była wielka głupota. To jest zabawa.
1: Tak mówił prezydent. Wielka głupota, zabawa interesem Rzeczpospolitej. Krzysztofie, zajmujesz się sferą bezpieczeństwa państwa, polityką międzynarodową. O co chodzi Donaldowi Tuskowi? Nawet jak tak myśli, bo wielu tak myśli, że Donald Trump jest politykiem trudnym, nieobliczalnym, potrafiącym zaskakiwać, używającym słów w specyficzny sposób, ale to jeżeli Polska jakby reflektuje, odbija tę narrację, to ona też, Tusk osłabia NATO, siejąc takie tezy.
6: No ja myślę, że tutaj pan prezydent był niesłychanie łagodny wobec wypowiedzi Tuska, tylko że mi się wydaje, ten atak na USA jest sprzeczny z polską racją stanu, interesem Europy i pokoju światowego. No wręcz jak gdyby tutaj politykę Putina prowadzi. No marzeniem Putina jest likwidacja NATO, czy wypchnięcie Amerykanów z Europy i zastąpienie go bezzębną Unią Europejską. Zresztą no, z tego powodu też mieliśmy wojnę na Ukrainę. Przecież celem wojny na Ukrainie Putina było wypchnięcie Amerykanów z Polski. To dokładnie było sformułowane w ultimatum Putina. Więcej można powiedzieć, że brak wiary gwarancji amerykańskiej, czyli brak wiary Amerykanów przyczynił się do wybuchu tej wojny. Bo dowiedzieliśmy się niedawno z artykułu w Guardianie brytyjskim, że Amerykanie, Brytyjczycy ostrzegali Zełenskiego. Będzie wojna, przygotuj się, przesuń wojska. Polska przesunę miała brygadę swoją pancerną na granicy już trochę wcześniej. Amerykanie wylądowali tydzień przed wojną 82. Brygadą Spadochronową, a Załęski zakazał, pod wpływem Niemców i Francuzów, zakazał swoim generałom przygotowaniu do wojny. Sabotował ten
1: wysiłek. Żeby nie było prowokacji, tak?
6: Tak. I więcej. Oni, dzięki Bogu, ryzykując sądem polowym, Załużny i Kirill Budanow, złamując tak, co przygotowali trochę Ukrainę. Ale ta obrona z początku była tak chaotyczna, bo ona była wbrew rozkazom prezydenta i pod wpływem Niemców i Francuzów. Więc jak gdyby, ponieważ nie było jedności w NATO, nie było wiary w Amerykanów i to, co mówią, nie było też i odstraszania. I z tego mieliśmy wojnę, no, którą dzisiaj już w 4,5 roku mamy. Teraz jaki jest układ sił, spójrzmy. Rosja ma 220 brygad, Ukraina 110. Cała europejska część NATO to jest 80 brygad. W Europie, w rządzie z amerykańskim. Polska ma 15 brygad, Niemcy mają 8. Unia Europejska ile ma? No nie ma jednej brygady, ma dwie tam grupy batalionowe. Nie, Unia nie ma nawet siły, ani możliwości, ani w swoim traktacie pisze, ten artykuł, który tam Tusk powoływał, 42,7, zawsze trzeba go spojrzeć na jego podpunkt drugi, który mówi, że zobowiązania i współpraca w tej dziedzinie powinny być zgodne z zobowiązaniami wobec NATO, które dla państw będących jego członkami pozostaje fundamentem ich kolektywnej obrony oraz...
1: Ale dlaczego Tusk to robi?
6: Nie wiem, to jest bardzo... Znaczy, próbuje się wysługiwać Niemcom, przy czym Niemcy też widzą, że tracą na tym. No,
1: dzisiaj jest informacja, że 5000 żołnierzy Amerykanie mają wycofać z Niemiec.
6: I przenieść do Polski.
1: Oby. Teraz...
6: Nie, to jeszcze to jest podobnież... Podobnież jest uzgodnione, że w Bolesławcu będzie 10 tysięcy.
1: O, tak, to byłoby dobre.
6: Powiedzmy, to gdzieś tak z przesłuchów gdzieś tam się pojawiało, więc to jest jak gdyby słuszna kara za antytrump.
1: Teresa Bochwitz, Tereso, jak oceniasz słowa Donalda Tuska o tym, że wojna za parę miesięcy?
7: No, no cóż, cóż ja mogę powiedzieć?
8: No bo nikt poza Tuskiem nie wie o tym.
7: Właśnie, ani pan prezydent o tym nie
8: ani
7: wie,
8: generałowie.
7: Ani generałowie, ani też z zagranicy, z innych kierunków nie ma jakiegoś takich sygnałów. Oczywiście wszystko jest możliwe zawsze, jeżeli mamy do czynienia z tak zwaną lewicą, która panuje aż po Kamczatkę, prawda, można powiedzieć. I ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, jak bardzo dobrze dobrane są kadry, które tutaj Czarzasty obraża prezydenta, obraża połowę narodu polskiego, która na niego głosowała, obraża zmarłego posła Litewkę, jego rodziców tym samym i tak dalej. Cały czas jest ten niesłychanie agresywny ton, który ma obrazić. I na zupełnie innym poziomie, chociaż to tylko też nawet nie druga osoba w państwie, jak Czarzasty, tylko premier, obraża prezydenta Stanów Zjednoczonych i cały, no po prostu cały świat zachodni właściwie takie rzeczy wygadując. Może nabrał jakichś wątpliwości, no ale to też ma przecież do tego kanały dyplomatyczne, żeby wyjaśnić jakoś, tylko na to trzeba pracować dyplomatycznie wewnątrz.
1: Może teraz to jest tak, że jak wali się służba zdrowia, no to trzeba wykreować zagrożenie wojenne, prawda?
7: Oczywiście, no po prostu masa ludzi rzeczywiście się straszliwie denerwuje tym i przestaje myśleć o tym, że ich babci nie przyjęto do szpitala, albo że młodą dziewczynę, prawda?
1: Też na przykład to jest jedna z przyczyn, to jest po prostu zagrożenie wojenne i taka psychoza pewna, to jest też jedna z wielu przyczyn dramatycznej dzietności, że to po prostu nie sprzyja,
7: tak,
1: prawda?
7: Przecież każdy taki występ powoduje, że kolejne kilkadziesiąt osób młodych wyjeżdża za granicę, bo mogą. Kiedyś za naszych czasów nie można było wyjechać za granicę bez wielomiesięcznych starań i zezwoleń i tak dalej. I często bezskutecznie się starało. Ale teraz taka jest reakcja. Wstrzymać, jak ma być za parę miesięcy wojna, to ja się nie będę żenił, ja będę się chroniła przed zajściem w ciążę.
8: Jak powiedział Jacek, nie będę się leczył, bo po co?
1: Ale słuchajcie, też jest taka sytuacja, że jeżeli Tusk widzi zagrożenie wojenne, a dopuszcza na przykład do takiej sytuacji, że prezydent Francji przyjeżdża na polską ziemię, spotyka się z premierem i nie spotyka się z prezydentem, to przecież on demoluje fundamenty ustrojowe państwa polskiego. On poniża państwo polskie na arenie międzynarodowej.
7: Jest międzynarodówka. No, cokolwiek prezydent Macron by powiedział to czy tamto. Francja jest tak zlewicowana i tak właśnie cały
1: ten... Tusk powinien żądać od Macrona spotkania ze swoim odpowiednikiem na polskiej ziemi.
7: To powinna być jakaś oczywistość w ogóle. Przecież tak się robi, że prezydent z prezydentem, premier z premierem, prawda, jest niesłychanie ścisły ten protokół i łamanie tego protokołu to jest obraza dla obydwu tych narodów.
1: Marek Formela, Marku.
8: Osłabianie Polaków jest cnotą polityk Tuska. I to się w każdej dziedzinie, w której Tusk zabiera głos, wierzy w to, co mówi, ale nie pamięta tego, co powiedział. To są krótkotrwałe epizody utraty świadomości albo cynicznego manipulowania opinią publiczną. Gdyby serio myślał o polskim bezpieczeństwie, to w momencie, gdy polska granica wschodnia była rzeczywiście zagrożona, to wszyscy pamiętamy, co Tusk mówił o bezpieczeństwie. Mówił o biednych ludziach, którzy tam szukają swojej szansy. Mówił, że nie powstanie nigdy zapora na tej granicy. Jednym słowem, całym swoim ówczesnym działaniem politycznym
7: osłabiał
8: zdolności obronne Polski, która wtedy też była członkiem NATO, tak jak i w tej chwili, więc moja opinia, że osłabianie jest cnotą polityki Tuska, ma moim zdaniem jest refleksem jego różnych zachowań i to, co powiedziałeś, ja uważam, że ta wielka głupota ma charakter doraźnego, cynicznego rekwizytu, to jest ucieczka od spraw wewnątrz polskich, od spraw upadku polskiej służby zdrowia, od właściwie kapitulacji państwa polskiego wobec deficytu sprawności w tym zakresie, a po drugie to jest też w wymiarze globalnym ta linia narzucona czy importowana z Brukseli, do której Tusk jest głęboko przekonany, czyli współtworzenia Europy jako osobnego państwa, to jest mówienie o suwerenności Europejczyków, suwerenności Europy. Suwerenność nie jest cnotą kontynentu, suwerenność jest cnotą i zaletą państw i ich społeczeństw, więc Tusk na dwóch instrumentach jednocześnie zagrał fałszywe akordy.
1: I Piotrzemka, Piotrze, co to za gra Donalda Tuska? Czy to wyjaśnienie, że to po prostu interes niemiecki, że Niemcy chcą wypchnąć NATO, Stany Zjednoczone z Europy i za wielu sprawach wygodniej im się posługiwać politykami no, gdzieś tam z peryferii niż samemu zabierać głos?
0: W momencie, kiedy Donald Tusk udzielił tego zdumiewającego wywiadu, jeszcze nie wiedzieliśmy o głębokim tępnięciu na linii kanclerz Friedrich Merz i Waszyngton. Ta deklaracja Trumpa o wycofaniu przynajmniej chyba 30 tysięcy żołnierzy z Niemiec, to jest dla Niemców bardzo bolesne. Niemcy i Merz konkretnie chcieli zbudować swoją własną ścieżkę kontaktów z Waszyngtonem ponad naszymi głowami i wracało co pewien czas w wypowiedziach amerykańskich analityków te teorie, że trzeba postawić na Niemcy, bo to jednak najważniejsze. Oczywiście to jest bzdura, bo Niemcy są społeczeństwem dzisiaj głęboko antymilitarnym, którym no już chociażby sam fakt, że Bundeswehra ma stosunkowo niski prestiż społeczny, nie daje szans, żeby to była główna siła oporu przeciwko Rosjanom, tak jak to było w latach Adenauera czy Kohla nawet. I teraz sobie myślę, że to Tusk chyba wiedział już o tym kryzysie, zanim on wyszedł na jaw na linii Waszyngton-Berlin i no, jak zwykle wykonał gest, który Mercowi może się podobać, tylko...
1: Się stara temu Mercowi przypodobać, a Merz go tak stale do tego wagonu drugiej klasy.
0: To jedno, a dwa, moi drodzy, no trudno w takich momentach nie pomyśleć o polskim przekleństwie, to znaczy sparaliżowania możliwości rozwojowych naszego kraju poprzez podzielenie kraju dokładnie pół na pół. Bo to zresztą widać w sondażach, na przykład ilość, jeżeli podsumować na przykład koalicję i opozycję. I to w inne kraje potrafią jakoś to rozwiązać. Ukraina, której emocje polityczne były niezwykle ostre, w której byli politycy, którzy naprawdę nienawidzili Zełenskiego i jednak potrafi prowadzić politykę, która jest o wiele skuteczniejsza w kwestii obronnych od nas. No naprawdę płakać się chce, jak my swoje szanse, nasze umiejscowienie unikalne na mapie Europy.
1: Piotrze, jakie my? No to jest
0: osłabiamy ciągłą wojną podjazdową.
1: Ale to Donald Tusk wprowadził w Polsce nienawiść, która wlała się nie tylko w klasę polityczną, ale i w społeczeństwo. On na Węgrzech Madziarowi powiedział, rób tak właśnie, siej nienawiść. I ja mam teraz relację z Węgier, że oni rozdziawiają buzię i mówią, ale jak to możliwe, żeby szczuć politycznie nastolatków? Jak, żeby wprowadzać wulgarność do języka debaty publicznej? No to są
0: Myślę, że doczekamy się. Czekamy się na Węgrzech, obym był złym prorokiem, tego znowu stylu twitterowych na X-ie złośliwości.
1: I Piotrze na przykład powiedzieli, po raz pierwszy na Węgrzech rządząca większość powiedziała, że Fidesz w opozycji, że oni nie zaakceptują Szijjártó jako wicemarszałka parlamentu, czyli skopiowali metodę z Polski. To są jeden do jednego.
0: I druga rzecz, Magia, bo nie znam węgierskiej wymowy, zaproponowałaby minister sprawiedliwości, był jego Fagier. Człowiek
1: powiązany
0: rodzinnie.
1: Dobrze, słuchajcie, musimy iść dalej.
0: Odzyskiwać sprawiedliwość
8: jedno zdanie, jeśli
0: ma człowiek, który jest powiązany rodzinnie z premierem.
1: No,
0: to są właśnie standardy.
8: Marku, nie ma chyba w Europie w tej chwili premiera, który zapowiedziałby, że wisi nad Europą otwarty konflikt wojenny
7: w ciągu paru miesięcy.
8: W ciągu najbliższych paru miesięcy. To oznacza, że Tusk z premedytacją uprawia socjotechnikę polityczną na użytek wewnętrzny, bo zastraszonym społeczeństwem łatwiej władzy manipulować.
1: Proszę przestać prześladować opozycję, panie Tusk. To będzie sprzyjało jedności po prostu narodowej, która jest niezbędna.
0: Jedna uwaga, Jacku, jeżeli można.
1: Proszę, króciutko.
0: Właśnie gorzka jest historia też taka, że nikt w Europie nie zwrócił w ogóle na to uwagę, bo gdyby to był premier, który miałby znacznie poważniejszą pozycję, to informacja, że któryś z krajów graniczących z Rosją mówi, że konflikt wybuchnie w perspektywie paru miesięcy, no by wywołał sensację. Ale tutaj pokazuje się, że nawet Tusk jest już tak, jego reputacja jest tak słaba, że nawet nikt na to nie zwrócił uwagi. Krzysztof Cilkej. I tego nie zrobił czołówki.
6: Myślę, że jest odwrotnie.
0: To też jest smutne.
6: Nie, że za parę miesięcy będzie wojna, tylko przeciwnie, myślę, że będzie zawieszenie broni to na Ukrainie, a to w wyniku działań Trumpa. Dlaczego? No, Rosja traci na południu, traci swoje przyczółki Hamas, Hezbollah, w Syrii przecież wymordowali razem z Asadem i Iranem rosyjskie lotnictwo kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jeśli nie więcej, i po kolei traci Syrię, Azerbejdżan, Armenia przechodzi na stronę amerykańską.
1: Wenezuela,
6: ale mówię tutaj w Azja Środkowa i teraz Iran jest osłabiony. Więcej, Ukraińcy wspomniani grają globalnie, wypychają Rosjan z Afryki, tak. Prawda? I my też powinniśmy na to tak patrzeć.
1: Słuchajcie, ale chcę jeszcze jeden temat.
6: Ale już tylko skończę, że Rosja to widzi i Rosja nie ma pieniędzy na wojnę, bo im zniszczyli Ukraińcy 40% możliwości eksportowych, a Amerykanie blokują flotę cieni. I Rosja prosi już o drugi zawieszenie broni. Jedno było na Wielkanoc prawosławną, a drugie jest teraz, chcą na 9 maja. stawiam taką tezę, że być może już koło lata się Rosjanie zdecydują na zawieszenie broni według obecnych granic i być może to oznacza wybory na Ukrainie prezydenckie, parlamentarne.
1: Oby tak się stało. Słuchajcie, ale wybory w Polsce w 2027 chyba nie to głosowanie, bo pani Henning-Kloska i pani minister zdrowia o trudnym nazwisku ocalały, więc tam PSL pomruczał i jak zwykle zagłosował za. No ale pytanie, w jakim kształcie pójdzie prawica? Jacek Sasin, były wicepremier, poinformował, że w Prawie i Sprawiedliwości powstaje drugie stowarzyszenie.
12: To jest odpowiedź na ten model pracy naszej partii, o którą obwieścił pan prezes Jarosław Kaczyński. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pana prezesa, który wyraźnie nakreślił, że partia ma pracować dzisiaj w formie dwóch płuc. Prawda? Tego płuca bardziej liberalnego, bardziej centrowego. No to płuco się ukształtowało w postaci tego stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego. W związku z czym powstała inicjatywa i to nie jest inicjatywa jednej osoby, czy nawet kilku osób. Znaczy, no powstała w związku z tym przestrzeń w Prawie i Sprawiedliwości, żeby zbudować to drugie płuco, które ma być płucem bardziej konserwatywnym, bardziej skupionym na suwerenności Polski po to, żeby realizować to.
1: A więc będzie drugie stowarzyszenie, to pierwsze założył premier Mateusz Morawiecki. No też jest pierwszy sondaż, w którym to Rozwój Plus, potencjalna partia premiera Morawieckiego, przekracza próg, ale dostaje no w sumie 6% niecałe. To nie jest taki duży wynik. I dokąd to wszystko prowadzi? Krzysztofie, może od ciebie zacznijmy.
6: Znaczy, przede wszystkim obrona tych minister w Sejmie znaczy, że będą wybory w Konstytucji.
1: Tak jest.
6: No nierealistycznym było oczekiwanie, że posłowie sami się zlikwidują swoje posady. To się nie zdarzyło jeszcze w Polsce, więc w Konstytucji
1: terminie. Raz się zdarzyło, raz były skrócone wybory.
6: Przez prezydenta, wbrew posłom. Posłowie nie wiedzieli, za czym głosują.
1: Więc... No i chyba 2007 były przyspieszone, tak?
6: Tak, no to PiS chciał. Tak. Rzeczywiście
7: to się... Ale po to, żeby też objąć władzę tylko dalej, przez innego premiera.
6: Tak, więc jak gdyby... I dobrze, że te
1: wybory... Ale czy PiS się rozpadnie, czy się PiS nie rozpadnie? Dobrze, bo to ludzi interesuje.
6: Dobrze, że będą wybory w konstytucyjnym terminie, dlatego że musi ten układ obecny zgnić do końca. On nie może być tak...
1: No problem w tym, że nasza ta ojczyzna też może podgniwa, no to zadłużenie.
7: Ale frakcje to jest normalna sprawa.
6: Jeśli chodzi o PiS, no wydaje mi się, że no, do czego to zmierza? No to w ramach tej Rady Eksperckiej PiS, no tak, no mam takie wrażenie, nie wiem, niczym nie poparte, że to będzie taki rodzaj mini parlamentu prawicy. Że to będzie, że to nasze pokolenie to pamięta konwent świętej Katarzyny i te inne historie. No ale może młodsi widzowie nie pamiętają tego. No i efektem tych, powiedzmy, takiego mini parlamentu prawicy będzie wniosek ostateczny, że bez prezesa Kaczyńskiego jedności i szans na rozwój Polski nie ma. I może to o to chodzi. No w sumie dziwię się decyzją premiera Morawieckiego. Niesłychanie zdolny człowiek dla wszystkich. A tutaj no, w tej polityce chyba to no, nie zagrało tak jakby to sobie wyobrażał.
1: Teresa Bochwic.
7: No ale frakcje są normalne sprawą w partiach.
1: Ale już poziome struktury i już to już nie jest normalne.
7: Frakcje są normalne, frakcja bardziej konserwatywna, mniej konserwatywna, przecież jest olbrzymi potencjał wyborczy, prawda? Bardzo zróżnicowany. Każdy tam może znaleźć coś dla siebie i zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi dobrej woli i ludzi, którzy są poważni, a także mają jakieś zaplecze aksjologiczne, czyli wartości, prawda? Wydaje mi się, że takich wartości niesłychanie widać teraz proces demoralizacji rozpoczęty po okrągłym stole przez rozdawanie w pociągach. Przecież w każdym pociągu na każdym siedzeniu leżało 6 w przedziałach. Kiedyś były przedziały w pociągach. Leżało tygodnik nie, który po prostu plugawym, potwornym językiem, które został zaszczepiony, prawda? Podjęła to inna prasa. To zostało wyprodukowane, ten straszliwy poziom moralny, który każdy ma swoje grzechy oczywiście i każdy...
1: Znaczy my się obsuwamy, jak nie wystarczy na młodzieży, posłuchaj, to jest, my jesteśmy, to nie, jest no, katastrofa społeczna.
7: Kiedyś
1: tak
7: jak jechały nastolatki z liceum w metrze, to słyszałam bez przerwy ten. Wczoraj siedziałam koło dwóch chłopców, najwyżej 11-letnich, którzy mówili takim językiem, że siedziałam tylko po to, żeby jakby do końca przecierpieć to, co oni robią, żeby się zorientować, jak dalece to zaszło. Zaszło to straszliwie daleko. Przeklinają nauczyciele, przeklinają młodzi rodzice i przeklinają ich dzieci, którym nikt nie zwraca uwagi na nic. U dzieci budzi zdziwienie zwrócenie im uwagi na język.
1: Ludzie się boją język... zwracać uwagę, bo po prostu mogą zostać pobici.
7: Znaczy ja po prostu zwracam zawsze, jakoś na razie nikt mnie nie pobił, natomiast jest osłupienie, że ktoś się odezwał.
1: Rozpadną się czy się nie rozpadną?
8: Ja podzielam opinię pana prezydenta, że PiS stoi twardo. Że oczywiście w tak dużej partii hulają po korytarzach różne wiatry i różne emocje. One w opozycji często mają bardzo silny, podlegają bardzo silnym przeciągom, bo wielu się wydaje, że nosi buławę i będzie w stanie inaczej pokierować organizacją. Przypomnę, że ostatnie wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki, kandydat, na którego zaparł się prezes partii, przeforsował tego kandydata.
1: Który tak, bo ci, którzy chcą od Jarosława Kaczyńskiego jakiejś takiej może bardziej uładzonego świata, nie widzą, że nikt inny nie zrobiłby Daniela Obajtka prezesem Orlenu. A Daniel Obajtek teraz chyba raczej w stronę premiera Morawieckiego.
8: Na brawurę, ale chciałbym powiedzieć, że ten rozmiar zewnętrzny, wymiar zewnętrzny Prawa i Sprawiedliwości, to postrzeganie partii ma jednak bardziej charakter, ma zdecydowanie bardziej charakter społeczny niż liberalny. I polityk, który jest liderem takiego ugrupowania, nie może być wilkiem z Wall Street. Żaden wilk z Wall Street nie poprowadzi Prawa i Sprawiedliwości do sukcesu wyborczego. Zadaniem tej partii, zadaniem tego kierownictwa jest utrzymanie zdolności koalicyjnej, czyli pewna mądrość, której zabrakło w poprzednich wyborach. I jeszcze słowo refleksji do tego głosowania, które odbyło się, które stabilizuje naszą demokrację w tym sensie, że wybory odbędą się w ustawowym terminie, ale jednocześnie utrzymanie pani Sobierajskiej Grendy jest świetną informacją dla opozycji, ponieważ będziemy mieli do czynienia z kolejnymi działaniami, które wynikają z tych przesłanek, które w 2011 roku wprowadziła do obiegu publicznego pani minister
1: ale
8: Kopacz.
1: Ale Tusk czyli... nic nie robi z tym.
8: Ale Tusk ogólnie nic nie robi, Jacku. To nie jest
1: to prawda. Przepraszam, Marku.
8: To nie jest zaskoczenie. To jest kolejna cnota Tuska. Nic nie robić, a przetrwać. I w 2011 roku przekonywano Polaków, pani Kopacz i pan Tusk, że zmiana formuły organizacyjnej polepszy sytuację pacjentów. Więcej pieniędzy, to więcej odpowiedzialności, mówiła pani
1: Przepraszam,
8: pani
1: Marku,
8: Kopacz.
1: Że przerywam, ale...
8: A to samo robi pani Sobierańska-Grenda.
1: Dziś nie możemy przekroczyć czasu, Piotrze.
0: Informacja o powstaniu takiego ugrupowania dla rozwoju plus Morawieckiego mnie zmartwiła, bo to znaczy, że to jest już trwałe usankcjonowanie podziału partyjnego. Takie rzeczy wchodzą w krew. Ja zawsze przypominam politykom PiS z jednej i z drugiej strony ten kazus grupy ABBA. Oni wszyscy razem odnieśli niezwykły sukces. A potem, jak się rozsypała ta grupa, to żaden z nich w pojedynkę nie odniósł już takiego sukcesu. Pamiętajcie o syndromie ABBY.
1: Piękna puenta, Piotrze, i tym bardziej, że często wydaje się, że ta struktura, w której jesteśmy, że nam przeszkadza, że my wzlecimy ku gwiazdom, jak wyjdziemy z tej struktury, pozbędziemy się tych ludzi z tak pełnych niedoskonałości, a potem wychodzimy, okazuje się, że ten grunt nie jest tak żyzny. Szanujmy też to, co jest, patrząc ku gwiazdom. musimy kończyć. Radio Warszawa, pozdrawiam stacje, które nas transmitują. Współgospodarz audycji, za co dziękuję. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Wija w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy. Marku, coś jeszcze szybciutko chciałeś?
8: Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest święto flagi.
1: Tak,
8: ja wczoraj byłem na cmentarzu w Potulicach, pomordowanych polskich dzieci przez niemieckich bandytów, oprawców, i na wielu grobach były skromne polskie biało-czerwone flagi, i tam Donald Tusk powinien zaprosić kanclerza Merca, który ma troje dzieci, a leżą tam na przykład dzieci państwa Garsteckich, czworo dzieci zamordowanych w jednym miejscu. Więc jak jeżeli
1: tu
8: Donald
1: morduje.
8: Tusk mówi Dancyś w Gdańsku, to ja mówię Potulice, koło Nakła nad Notecią.
6: Jeśli uwolnienie Andrzeja Poczobuta, wielki sukces Polski, ale też szansa wreszcie na otwarcie do prowadzenia racjonalnej polityki wobec Białorusi, wobec Łukaszenki.
1: Musimy kończyć. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Teresie Bochwic, Krzysztofowi Cilkę, Markowi Formeli, Piotrowi Semce. Piotrze, pozdrawiamy Cię serdecznie. Zapraszam za tydzień, jak zawsze, na salon dziennikarski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: To Christy Yellow River, czyli żółta rzeka, choć niektórzy śpiewają zupełnie, zupełnie inaczej. Zbliża się godzina 10.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość Niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9:30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13:00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moctis.pl.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, już 9:55.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pogoda na Mazowszu wymarzona na majówkę, jest bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo małe. Temperatura przez ostatnią godzinę znacznie wzrosła, aktualnie 22 stopnie w Warszawie, 21 w Piasecznie, Otwocku czy Górze Kalwarii, Milanówku, a także Legionowie. Choć nad Zegrzem cały czas 21 stopni, maksymalnie dziś do 25 stopni lokalnie, a wiatr słaby z kierunków zachodnich, ciśnienie zaś powoli będzie spadało.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Michał Wichrowski, kłania się nisko. 2 maja 2026 roku. Dziś imieniny obchodzą Atanazy, Bol i Zygmunta. Przysłowie na dziś: Zygmunta deszcz nie urodzaju wieszcz, a i słońce zaś dziś stało o 5:03, zajdzie o 22:00. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 FM. Dobre chwile z Radiem Warszawa cały czas trwają muzycznie. Już teraz gramy Faith Hill w tej godzinie na antenie Radia Warszawa. Zapraszamy kulturalnie na kulturalny weekend.

0: Smuteczek i Anna Wyszkoni. To już za nami, przed nami kulturalny weekend w Muzeum Narodowym w Warszawie. Właśnie otwarto nową wystawę pod tytułem Kolekcjoner hrabia Ignacy Korwin-Mileski. Swój zbiór tworzył przez 30 lat. Obrazy zamawiał wyłącznie u polskich malarzy: Stańczyk, Jana Matejki, Babie Lato Chełmońskiego, Święto Trąbek czy Żydówka z cytrynami Aleksandra Gierymskiego. Choć trudno w to uwierzyć, ale te arcydzieła znajdowały się w kolekcji jednego człowieka. Gościem audycji będzie kuratorka Renata Higelsberger, która opowie także o pasji podróżniczej arystokraty i o jego własnej wyspie na Adriatyku. A jutro, 3 maja, wstęp na wystawę będzie wolny.
1: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Renata Higelsberger, kurator wystawy, kolekcjoner Ignacy Korwin-Mileski i kurator zbiorów malarstwa polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie.
3: I dziś w naszym kulturalnym spotkaniu w Radio Warszawa w audycji Kulturalny Weekend zabieramy Państwa do Muzeum Narodowego w Warszawie. Przy mikrofonie kłania się Państwu Dorota Sołowiej. Goszczę w Muzeum Narodowym na wystawie, której Pani jest kuratorką. Wystawa jest przepiękna. Miałam okazję przed chwilą ją tak szybciutko obejrzeć. Jest tu wiele wątków. W ogóle mówimy o postaci, o której wiele osób nie słyszało, więc może na początek powiedzmy, kim jest ten tajemniczy kolekcjoner, który zgromadził te piękne dzieła, które tutaj możemy oglądać, które teraz też widzowie przychodzą, oglądają. Bardzo znane niektóre są te prace. Ja nawet nie miałam świadomości, że one kiedykolwiek były w czyjejś kolekcji.
2: Ignacy Korwin-Mileski był rzeczywiście wybitnym kolekcjonerem przełomu XIX-XX wieku. Łączył w sobie również wiele innych pasji, jednak ta pasja kolekcjonerska, a co za tym idzie też pasja mecenasowska, spowodowała, że zasłużył sobie bardzo na to, byśmy mu poświęcili więcej czasu, bo dziwnym jest to, że jakoś nie zapisał się w historii na tyle mocno, byśmy to nazwisko rozpoznawali, a przecież w jego zbiorach były tak genialne dzieła jak Stańczyk Jana Matejki, Babie Lato Józefa Chełmońskiego, Święto Trąbek, opery paryskie, Trumna Chłopska czy Cytryniarka Aleksandra Gierymskiego oraz wiele wybitnych dzieł bardzo znanych malarzy XIX wieku. Tak wymienię nazwiska na jednym wdechu, jak Brandt, Żmurko, Aksentowicz, Pochwalski, Michałowski, Szymanowski, Maksymilian Gierymski również. Także rzeczywiście te najważniejsze nazwiska malarstwa XIX wieku i zarazem bardzo dobra reprezentacja ich twórczości należała do kolekcji Korwin-Mileskiego, który tych artystów znał osobiście, bo przyjął bardzo dobry manewr. Skończył 5 lat studiów na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, która to szkoła dała mu świetną bazę do rozpoznawania wartości artystycznej dzieł i, co nie jest bez znaczenia, spowodowała, że zapoznał osobiście tych artystów, z którymi był kolegą uczelnianym, a potem których, znając dobrze, włączył do tego swojego panteonu największych artystów. Takim wyjątkowym dziełem, do którego sięgnął, to stworzenie galerii autoportretów tych artystów, których miał pracę w swoich zbiorach i które sobie bardzo cenił. Poprosił o namalowanie

0: autoportretu i mamy prezentację 17 dzieł wizerunków artystów, których Milewski wstawił do takiego swojego panteonu największych twórców. No i całe szczęście, że też zbiór tych autoportretów nie został rozdrobniony i że został on zakupiony w 1929 roku do zbiorów naszego muzeum.
1: Tą kolekcję zbierał tak naprawdę w trudnych czasach, kiedy Polska była rozdarta między zaborcami, więc na mapie nie było Polski, a mimo to Polak zbierał kolekcję polskich obrazów i myślę, że miał nadzieję na to odzyskanie niepodległości, na to, że kiedyś te obrazy będziemy mogli w Polsce oglądać. Ile ich zebrał i co się z nimi generalnie stało, bo część możemy tu oglądać?
0: No myślę, że właśnie dlatego, że nie było Polski na mapie, dlatego bardzo zabiegał o to, by twórczość artystów polskich mogła gdzieś zaistnieć w zwartym jednym miejscu i żeby przetrwała dla potomnych. Kupowanie dzieł artystów polskich, którzy odebrali edukację właśnie w Monachium, którzy byli jemu współcześni, interesowała go jedynie. I ten zbiór powstał bardzo jednorodny i powstał z myślą o tym, by docelowo zasilił muzeum. Milewski chciałby z jego kolekcji stworzoną galerię narodową i zamierzał, miał plany, by siedzibą tego muzeum był Pałac Sztuki we Lwowie, bądź ta siedziba właśnie była w Krakowie. Także miał bardzo konkretne plany dotyczące tego muzeum. Kolekcjonował je też nie pod kątem swoich gustów i swoich oczekiwań i swojej przyjemności, którym bym się miał otaczać pięknymi przedmiotami, tylko taką misją poważną i ta jego kolekcja w pewnym momencie też wzbogacona została w dzieła, w których Milewski miał nawet taki swój artystyczny wkład, bo on stał się również mecenasem wielu artystów, no już począwszy od Aleksandra Gierymskiego, którego utrzymywał i od którego kupował dzieła na przestrzeni kilkunastu lat. Milewski swą kolekcję zaczął zbierać na początku lat 80. i zbierał ją przez 30 lat z różną częstotliwością i intensywnością. Uzbierał podobno około 250 obrazów. Mnie udało się zidentyfikować 150 dzieł i te 150 jest wymienionych w katalogu, który towarzyszy wystawie. Natomiast fizycznie istniejące dzieła, do których udało nam się dotrzeć, pokazujemy na wystawie i wzbogacamy tę prezentację również o reprodukcję dzieł, które znaliśmy z ich wizerunku, ale albo nie wiemy, gdzie pochodzą, albo zakładamy, że zaginęły. I jest to z kolei w proporcji mniej więcej takiej, 73 dzieła oryginalne. Pokazujemy i kolejnych 40 w postaci symulakrum, które jak duchy wiszą na tkaninach i dają obraz i takie wyobrażenie o skali tej kolekcji.
1: Kolekcjoner nasz, tutaj bohater, skończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium, jeszcze był prawnikiem, poza tym miał bardzo szerokie zainteresowania. No była to postać bardzo barwna.
0: Bardzo barwna, gruntownie wyedukowana, bo po 10 latach nauki w Paryżu, do którego wyjechał z matką i dwójką rodzeństwa, tam uczęszczał na zajęcia do bardzo dobrej szkoły, do Lycée Condorcet, to wtedy nazywało się to Lycée Bonaparte, które bardzo gruntownie przygotowywało właśnie taką elitę intelektualną paryską. Po tej szkole bracia, zmuszeni do powrotu na Wileńszczyznę, bo po wybuchu powstania styczniowego z nakazu Michała Murawiowa musieli wrócić z Paryża, wracają do Wilna i wtedy podjęli i Ignacy, i jego brat młodszy od niego 2 lata, Hipolit, studia prawnicze na Uniwersytecie w Dorpacie. Następnie właśnie Milewski decyduje się na tą edukację artystyczną i 5 lat studiów w Monachium. Włada perfekcyjnie kilkoma językami, ma w gronie swoich znajomych osoby bardzo nobilitowane, bo i Uniwersytet w Dorpacie wypełniony był studentami, w dużej mierze dziećmi baronerii niemieckiej, która też dała Milewskiemu wejście w sferę tego towarzystwa, zresztą bardzo umiejętnie prowadził tą swoją biografię, wystarał się o tytuł hrabiowski, powołując się na tytuł hrabstwa Gieranon, które to należały do rodziny Milewskiego, został kawalerem maltańskim honoru i dewocji. Te, wszystkie te tytuły plasowały go w ogóle w sferze arystokracji europejskiej na bardzo dobrym poziomie. Zaprzyjaźnił się z Karolem Stefanem Habsburgiem i ta znajomość, później która przerodziła się w bliską przyjaźń, zaowocowała kolejnymi pasjami Milewskiego. Właśnie Milewski zaczął żeglować pod wpływem umiejętności żeglarskich Karola Stefana. Pochłonięty, zachwycony taką formą przemieszczania się, kupuje od niego żaglowiec parowy, nazywa go Litwą i na tejże Litwie odbywa wiele bardzo interesujących podróży. Na pokład zaprasza bardzo też nobilitowane towarzystwo i prowadzi dzienniki tejże podróży. Zresztą bardzo pięknie pisze. To zresztą
1: Zachowały się te dzienniki?
0: Zachowały się 3 dzienniki, one są w języku francuskim. My pokazujemy na wystawie wszystkie 3. One szatę graficzną mają taką dość skromną w środku, gdyż są po prostu tekstami pisanymi przez Milewskiego, jednak okładki bardzo charakterystyczne, czerwone, z taką czcionką subtelną, stały się dla nas inspiracją, bo nasz katalog naszej wystawy miał podobną szatę graficzną, przynajmniej okładkę. Poza tym podczas podróży Milewski fotografuje. Tę z kolei pasję prawdopodobnie zaczerpnął od Benedykta Tyszkiewicza, z którym właśnie znali się od dzieciństwa, jeszcze od czasów właśnie paryskich. I no, ogromny talent fotograficzny Tyszkiewicza jakoś zachwycił Milewskiego do tego stopnia, że też podjął się tego medium, zapoznał się, był w posiadaniu kilku aparatów fotograficznych. Jego fotografie może nie są aż tak artystycznie wysublimowane jak Tyszkiewicza, niemniej jednak są szalenie ciekawym takim reportażem wypraw. My pokazujemy w jednej sali bardzo ciekawy zestaw fotografii, 130 zdjęć z podróży na Morze Białe i na Wyspy Sołowieckie. Podróż, która była trochę tropem takich zainteresowań etnograficzno-antropologicznych. Robi zdjęcia ludom samojedom, robi zdjęcia przepięknych fiordów norweskich, a również takie bardzo reportażowe z Archangielska, czy właśnie z pustelni, które tam spotyka. Także mamy tu komplet. Mamy dziennik wyprawy i mamy ilustrację tej wyprawy. Także bardzo też taka ciekawa forma. Zresztą zdjęcia wypożyczone zostały z kolekcji prywatnej pana Tomasza Zawistowskiego, który również wydał książkę na temat swojej podróży tropami Milewskiego i tam wprowadza obszerne fragmenty tłumaczonych dzienników Milewskiego. Także też taki ciekawy dodatek. Kolejną pasją Milewskiego to automobile. Był w posiadaniu samochodu, był w gronie założycieli Paryskiego Towarzystwa Automobilistów i do dzisiaj widnieje jako honorowy jego członek. No, właściwie wiele nowinek technicznych go interesowało. Nie polował natomiast, nie używał żadnych używek. Z podróży na Wyspy Sołowieckie przywiózł jakieś bardzo ciekawe trunki, ale napisał w swoim dzienniku, że sam ich nie kosztuje, nie pali papierosów, ale to są prezenty dla osób, którym przywoził właśnie z podróży jakieś wspomnienia. Życie towarzyskie było dla niego bardzo ważne, ale też pod kątem pewnych relacji, promowania pewnych informacji o polskiej sztuce i taką dla mnie chyba największą zasługą dla Milewskiego w kontekście jego kolekcji było zorganizowanie w Wiedniu w Kunstlerhausie wystawy, która miała zaprezentować takie wyselekcjonowane najlepsze dzieła z jego kolekcji i ta wystawa rzeczywiście zrobiła ogromne wrażenie, odbierana była przez publiczność Wiednia jako reprezentację sztuki narodowej polskiej i Milewski do tej wystawy był dołączony taki obszerny opis założeń jego kolekcji, tu za sprawą Cyriakusa Bodensteina, który ten tekst do katalogu napisał. Właściwie wiemy wiele o jego oczekiwaniach co do właśnie tej zwartej kolekcji, którą stworzył, a z kolei tam pojawiły się takie arcydzieła jak Stańczyk właśnie Matejki, czy Trumna Chłopska, czy Babie Lato, czy najlepsze wyselekcjonowane dzieła w ilości 53 prac zapisu na tej wystawie.

0: Kulturalny Weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Przypominam, że dzisiaj w naszym kulturalnym spotkaniu gościmy w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski, czyli jakby właściciel tej kolekcji. Pani dla nas tą przepiękną wystawę stworzyła i zebrała te dzieła z różnych miejsc Polski, też świata czy Polski?
2: Największą część kolekcji Milewskiego, całe szczęście, trafiła do Muzeum Narodowego w Warszawie. To były zakupy, pierwszą pracę kupiliśmy jeszcze za życia Ignacego Korwin-Milewskiego w 1924. Muzeum Narodowe w Warszawie zakupiło Stańczyka. W sumie mamy 37 obrazów z tej kolekcji. Niektóre pojedyncze, bardzo dobre dzieła zasiliły zbiory muzeów narodowych w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu, w Szczecinie, w Lublinie. Mamy wypożyczone dzieła z muzeum w Płocku, Toruniu. To są wszystko rzeczywiście wybitne dzieła, co zobaczycie Państwo, odwiedzając naszą wystawę. Dość duża część jest w prywatnych kolekcjach, to są pojedyncze dzieła. Nie udało nam się przywieźć obrazów z Brazylii i z prywatnych zbiorów w Stanach, ale jeden obraz ze Stanów przyjechał. Szymanowskiego, portret starszego mężczyzny z kuflem piwa zatytułowany Mądrość Ludowa ze zbiorów Orczek Lake w Stanach został przywieziony dzięki inicjatywie właśnie tej placówki polonijnej.
1: Zbierał nasz kolekcjoner dzieła polskich twórców?
2: Jedynie. Tak. Założenie było takie, że to miały być dzieła jego rodaków, jego współczesnych, którzy odebrali edukację w Monachium. No jest od tego małe odstępstwo, bo na przykład zamówił portret kobiety z różą Anny Bilińskiej, która owszem odwiedziła Monachium, ale nigdy tam nie pobierała nauk. I też zamówił ślad za tym obrazem u Anny Bilińskiej autoportret, jednak niestety z powodu nagłej śmierci artystki portret niedokończony nie został przez kolekcjonera odebrany, ale my go włączyliśmy do pokazu autoportretów, uważając, że skoro w zamyśle kolekcjonera byłoby ta praca kobiety artystki też w tym zbiorze się znalazła, co zresztą było bardzo nowoczesnym, też dowodzącym na taką dużą świadomość kolekcjonera ruchem. Zresztą Milewski autoportrety, o których już wspomniałam na wstępie, zamawiał artystów, mając wcześniej ich dzieła w swoich zbiorach, i pierwszym artystą zaproszonym o stworzenie takiego dzieła jest Jan Matejko, i drugą bądź trzecią w kolejności jest właśnie Anna Bilińska, także jest to bardzo, bardzo świadoma, wczesna decyzja, no a potem powstały kolejne.
1: Poznając kolekcję Ignacego Korwina-Milewskiego, mijamy dwie pierwsze sale, gdzie poznajemy w ogóle tą postać, mijamy później powoli kolekcję, mijamy salę portretów, aż dochodzimy do sali, w której jesteśmy. To chyba jest moja ulubiona sala, chociaż wszystkie są przepiękne. Ja jestem zauroczona tą wystawą i myślę, że każdy, kto przyjdzie, powie to samo. Wyjątkowa wystawa, na której naprawdę odpoczywa się i jest taka bardzo polska, jeśli chodzi o kulturę i tradycje. Jesteśmy w sali, która mówi o polskiej ludowości, która w tym czasie była przecież bardzo modna, i też Ignacy wiedział, że warto zbierać takie obrazy. Piękne są te obrazy.
2: To prawda. Ignacy Korwin-Milewski uważał, że tą ludowość należy pokazywać w pogodny i radosny sposób. Mimo że realistyczne arcydzieła Chełmuńskiego miał w swoich zbiorach, na przykład Babie Lato, to jednak uważał, że koloryt właśnie włościan krakowskich bardziej zachwyci widza niż może tą właśnie taka nostalgiczną, monochromatyczna kolorystyka ukazująca ciężki los ludzi żyjących na wsi. I Milewski tę część kolekcji poświęconej właśnie takim, nazwałbym, trochę tematom etnograficznym, chociaż tu tak naprawdę chodziło o taką tożsamość Polaków, których uważał, że tak jak w kulturze bawarskiej nawiązanie do sztuki tyrolskiej był takim manewrem psychologicznym, by właśnie podkreślić te korzenie, tak uważał, że Galicja, szczególnie Małopolska, właściwie konkretyzując Bronowice, są tym miejscem, które dają właśnie tą najpiękniejszą część wizji sztuki ludu, które zasili taką swoją świeżością naszą sztukę, i zamawiał u artystów duże formaty dzieł, ponieważ ponieważ nie wiem, czy to wybrzmiało, a jak nie, to zaznaczę, Milewski dysponował ogromną fortuną. To było ważne, bo ta ilość środków, którymi dysponował, dawała mu dużą swobodę działania, mógł realizować swoje plany. Także artystów wyposażał w duże płótna, obstalowywał i...
1: Był takim mecenasem też.
2: I to jest właśnie ta część mecenasowska, gdzie Milewski głównie konkretyzuje swoje zainteresowania na jednym z artystów. Wincenty Wodzinowski podejmuje współpracę z Milewskim i właściwie są wspólnie autorami tej części twórczości Wodzinowskiego, bo artysta nie całe życie był z nim związany, ale ten okres, kiedy po 1895 roku realizuje jego oczekiwania, czyli tworzy duże formaty, duże obrazy, trochę na wzór wręcz panoram, przedstawiające orszaki ślubne, czy przedstawiające pogrzeby, jakieś wnętrza kościołów podczas sum, czy jakichś innych obrzędów religijnych. No, ta część rzeczywiście bije takim życiem, takim tętnem. Tu się niemalże słyszy te obrazy i myślę, że sprawiają one dużą przyjemność dla oczu, a też spełniły pewną funkcję, miały być częścią tego docelowego muzeum. Milewski Wodzinowskiemu musiał zorganizować miejsce do pracy, także sfinansował wybudowanie pracowni, zlecił bardzo dobremu projektantowi, architektowi tych czasów, Talowskiemu, wykonanie i dworu mieszkalnego, i tejże pracowni. I Wodzinowski w tej obszernej pracowni gromadzi te duże formaty, może je pokazywać osobom zainteresowanym tą twórczością, a równolegle Milewski sam fotografuje te dzieła i umieszcza noty w gazetach informujące o kolejnych dziełach, czy o fakcie, że sam zakupił za bardzo wysokie garze kolejne dzieła. Obok Wodzinowskiego takim dla nas też odkryciem jest jego współpraca z Ludwikiem Stasiakiem, który też przez ten krótki czas współpracy z Ignacym Milewskim tworzy zupełnie inne w charakterze swojej twórczości dzieła, duże, takie świetliste, piękne, paradne obrazy, także ta sala rzeczywiście jest w zupełnie innym charakterze od reszty twórczości, ale ma w sobie tą siłę tego malarstwa.
1: Na koniec muszę panią koniecznie zapytać o taką perełkę w życiorysie Ignacego Korwina-Milewskiego, bowiem był właścicielem wyspy na Adriatyku. Czy to rzeczywiście prawda? Czy miał taką historię w swoim życiu, że ją zakupił?
2: Dokładnie po wystawie w Wiedniu zadecydował już nie wracać z tymi obrazami do Krakowa i do Galicji, gdyż czuł się rozczarowany, że jego gest zaoferowania jego kolekcji nie został przyjęty na warunkach, które on zaproponował, i wtedy zdecydował się na przeniesienie punktu ciężkości właśnie na właśnie tą okolicę Adriatyku od Karola Stefana Habsburga, od którego kupił jacht Litwę, na którym odbywał te podróże. Kupił również wyspę niewielką, w bardzo pięknym miejscu przy Rowiń. Wyspę, którą najpierw nawiózł ogromną ilością ziemi, potem zasadził roślinność, którą bardzo cenił, a w ogóle przywiązywał bardzo dużą wagę do zieleni, tak jak wyspa, która właściwie odróżnia się dzisiaj swoją florą od sąsiednich, bo tam są głównie drzewa pini i rododendrony. Tak również wspomina Gieranony rodzinne, z których pochodzi. Wręcz na łożu śmierci dopytuje się o dęby, które rosły w bliskim sąsiedztwie tego dworu, także to jest dla niego bardzo ważne. A co do wyspy, wyspę najpierw traktuje jako po prostu taką realizację szalonego pomysłu, na której spędza mile chwilę, ale w pewnym momencie swojego życia, po 1922 roku, jak przejdzie poważny udar i jego część ciała zostanie sparaliżowana, to ta wyspa staje się jego taką bezpieczną przystanią. Tam zamieszka już na stałe i tam będzie mieszkał już do końca życia. I w 1926 roku umiera w szpitalu w Puli, jest pochowany na cmentarzu w Rowiń, a na wyspie zostają dwa budynki, które Milewski wyposażył. Jeden przebudował na cele mieszkalne i zrobił to dla niego znowu Talowski z Krakowa, drugi budynek od podstaw zbudowany na prawdopodobnie potrzeby właśnie tejże galerii, czyli tych obrazów, których Milewski przecież ma dużą ilość. I tam, no wiecie, ten ostatni swój czas.
1: Ta wyspa w czyich jest dzisiaj rękach, w rękach jakiego państwa i czy jest tam jakiś ślad po kolekcjonerze?
2: To jest Chorwacja. Już od dawna na tej wyspie znajduje się hotel, dość luksusowy, o przepięknym widoku. 10 lat temu z inicjatywy Ministerstwa Kultury odnowiliśmy nagrobek Milewskiego w Rowiń i przy okazji właściwie zorganizowaliśmy taką bardzo krzepiącą uroczystość na wyspie, połączoną z sesją naukową, na której przypomnieliśmy obecność Milewskiego. Wbrew pozorom, wiele osób w Rowiń go pamięta i myślę, że nawet tam był lepiej rozpoznawany i znany niż w Polsce.
1: Niesamowita jest ta historia. Warto poznać tą postać i przede wszystkim tą przepiękną kolekcję, bo przecież on ją zbierał właśnie dla nas, żebyśmy ją mogli dzisiaj w Warszawie oglądać. Zapraszamy na tą przepiękną wystawę. Kolekcjoner Ignacy Korwin Milewski. Ta wystawa, co warto wiedzieć, 3 maja będzie tak naprawdę dostępna dla każdego.
2: Tak, będzie przede wszystkim otwarta do 13 września, także mamy dużo czasu na to, by się nią cieszyć. I bardzo zachęcam, bo myślę, że warto do niej przyjść nawet kilka razy.
1: Wystawa jest przepiękna, serdecznie Państwa zapraszamy. Każdy, kto tu przyjdzie, jestem przekonana, że powie to samo. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam. Kulturalny weekend.

Jezioro Szczęścia i zespół Bajem na 11 minut przed godziną 11. Drugi dzień maja. Ustanowiony w 2002 roku Dzień Polonii Polaków za granicą jest wyrazem uznania dla ponad 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami kraju. Polonia, rozsiana po całym świecie, pozostaje silnie związana z językiem, kulturą i tradycją oraz od pokoleń utrzymuje więź z ojczyzną. Wielokrotnie wspierała Polskę w trudnych momentach historii i nadal aktywnie pielęgnuje polskość poprzez działalność organizacji, instytucji kultury i inicjatyw społecznych. Data 2 maja nie jest przypadkowa. W 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zetknęli biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie w okresie PRL. Tego dnia obywatele byli zobowiązani do zdejmowania flag, aby nie eksponować ich podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne święta Konstytucji 3 maja. Dziś historia zatoczyła symboliczne koło i biało-czerwona ma swoje własne święto. Barwy narodowe Polski wywodzą się z herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel symbolizuje biego orła i pogoń, natomiast czerwień krew przelaną za wolność i suwerenność. W całym kraju Polacy wywieszają flagi w oknach i na balkonach, włączając się w akcję hashtag moja flaga. A już teraz Panu i Kalit, dobre chwile z Radiem Warszawa w sobotnie przedpołudnie.

0: I w takich rytmach z braciami Przeżychowskimi dotrwaliśmy do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu na 106,2 FM jesteśmy w parafii Opatrzności Bożej. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami...
3: Ksiądz Adam Strojny, proboszcz.
4: Janek Niewiński, student.
5: Małgosia Wozicka, żona i mama.
2: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
3: Wspólnotą żywego kościoła, wspólnotą, która pozwala na przeżycie wspólnej drogi do Panem i między nami, w takim odkrywaniu się jako bracia, siostry.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
6: Pozdrawiamy!
2: W Izraelu są trzy największe miasta – Jerozolima, Hajfa i Tel Awiw. Każde z nich ma odrębny charakter. Tel Awiw, prócz tego, że ma piękne plaże, ma też ważną historię. Jest to historia związana z mieszkającymi w niej Polakami. Już na początku XX wieku byli oni ważną częścią społeczności tego miasta. Tworzyli swoisty polski Tel Awiw. Opowie nam o tym w Uchu Igielnym przewodnik Jan Kirschenbaum. Zapraszam już dziś o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
8: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
9: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
10: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
11: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
12: Zapisy 509-793-280
13: lub na www.świętarodzina.org.
14: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
15: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
16: Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13.00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moktis.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, już 3 minuty po godzinie 11.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w kuchniach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pogoda już jest taka, że przyciski przestają działać na termometrach, bo już na termometrach 22 stopnia, maksymalnie może być 25 w dniu dzisiejszym. Majówka jak marzenie, bezchmurnienie lub zachmurzenie małe, bezwiecznie lub wiatr słaby, ciśnienie wysokie 1024 hektopaskale i będzie spadać, a w nocy również cieplej, bo od 8 do 9 stopni w trakcie najbliższej nocy.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Michał Wichrowski jeszcze przez najbliższą godzinę wraz z Państwem. Punktualnie w południe moje miejsce zajmie Jarosław Wydra. Dobre chwile z Radiem Warszawa trwają cały czas. Dziś drugi dzień maja, uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski. Święto przeniesione z 3 maja, ponieważ jutro 5 niedziela wielkanocna. W tej godzinie bardzo muzycznie, ale też nie zabraknie przyjemnych i dobrych audycji. Słowo na wieki, słowo na dziś to przed godziną 12, szlakiem świętych o 11.30 i dobre słowo papieża jeszcze wcześniej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Ustanowione 2 maja Dniem Flagi Państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy pierwszej dywizji kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. 2 maja jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wciąż utrwala się świadomości społecznej i powoli zyskuje na popularności. 2 maja jest dniem, w którym organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje. Jedną z nowych form uczestnictwa tego święta jest noszenie tak zwanej kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w oczywiście barwach biało-czerwonych.

0: Alana Miles w utworze Blackwell. Dobre chwile z Radiem Warszawa na zegarach 24 minuty po godzinie 11. Czas na dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z orędzia Ojca Świętego Leona XIV na 63. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Czwarta niedziela wielkanocna, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, powołanie nie jest czymś, co nabywa się natychmiast, czymś danym raz na zawsze. Jest raczej drogą, która rozwija się analogicznie do życia ludzkiego, w którym otrzymany dar, oprócz tego, że należy go strzec, musi być karmiony codzienną relacją z Bogiem, aby mógł wzrastać i wydawać owoc. Ma ono wielką wartość, ponieważ stawia całe nasze życie przed tym Bogiem, który nas kocha i pozwala nam zrozumieć, że nic nie jest owocem bezsensownego chaosu, ale przeciwnie, wszystko może być włączone w proces odpowiedzi Panu, który ma dla nas wspaniały plan. Drodzy bracia i siostry, najdrożsi młodzi, zachęcam was do pielęgnowania osobistej relacji z Bogiem poprzez codzienną modlitwę i medytację Słowa Bożego. Zatrzymujcie się, słuchajcie, zawierzajcie siebie. W ten sposób dar waszego powołania dojrzeje, uczyni was szczęśliwymi i przyniesie obfite owoce Kościołowi i światu. Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór wewnętrznego przyjęcia Bożego daru i mistrzyni modlitewnego słuchania, zawsze towarzyszy nam w tej wędrówce.

0: Radio Warszawa na 106.2. Zostańcie Państwo z nami, bo warta już za chwilę na naszej antenie pani Anna Rasztawiecka z Instytutu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego opowie dziś w audycji Szlakiem Świętych o postaci tego błogosławionego, który swoje życie i posługę związał z Matką Bożą. A kto tym świętym jest, to już za kilka chwil na antenie Radio Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłok myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jej pośrednictwo jest zamysłem Boga, a nie ludzkim wymysłem. Duchowość maryjną przybliża arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Maryja po naszej stronie. Czy praca jest karą za grzechy, czy przywilejem i powołaniem człowieka? Wyjaśnia Barbara Stefańska w artykule Stworzeni do pracy. Opowieści biblijne to nowy cykl dla dzieci, którego autorką jest Lidia Molak. Zaczynamy od stworzenia świata.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Mów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec.eu.
1: O reklamie.
5: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
6: Szlakiem świętych dzisiaj wędrujemy do świętego bliskiego bardzo naszemu sercu, ale w wyjątkowym czasie. Królowa Polski, Matka Najświętsza, a on był z nią związany wyjątkową nicią. Jest ta, która z nami, ta, która zna chyba jego biografię, ale i też trochę serce. Pani Anna, szczęść Boże.
7: Szczęść Boże, witam serdecznie.
6: Pani Anna Rasztawicka, czyli tak naprawdę Instytut Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam bardzo gorąco. No i od razu pytam, czy to rzeczywiście było jedno serce, Maryja i kardynał?
7: Kim Maryja była w życiu księdza prymasa, to bardzo trafnie odpowiedziała taka młoda uczestniczka konkursu o życiu i nauczaniu kardynała Wyszyńskiego. To był konkurs dla szkół licealnych i właśnie taka maturzystka, kiedy ją zapytaliśmy, czego ją uczy życie księdza prymasa, odpowiedziała, jak nam nauczycielka pokazała książkę, którą mamy przeczytać do konkursu, wszystko postawiłem na Maryję, spojrzałam z przerażeniem, ja w życiu tyle nie przeczytam o Matce Bożej, ale jak zaczęłam czytać, to ta Matka Boska z obrazka stała mi się żywą osobą i to wydaje mi się najtrafniejsze określenie relacji księdza prymasa Wyszyńskiego z Matką Bożą.
6: Pani Anno, jeżeli mogę wejść w słowo, znalazłam taki cytat z kardynała. Nie umiem jednego dnia spędzić bez Ciebie, bez Twojego imienia, bez zdrowaś Mario, bez różańca. Czy tak wyglądała codzienność kardynała?
7: Tak, tak. Ksiądz prymas nie tyle o Matce Bożej mówił, co on żył jej, w jej obecności. On nieustannie ją przywoływał na pomoc w swoim bardzo trudnym zadaniu. Mówił, i to jest, myślę, w maryjności księdza prymasa według mnie najbardziej charakterystyczne, że on nie skupiał się na jej przywilejach. Najbardziej cenił jej Boże macierzyństwo, ale żył jej obecnością. Mówił, skoro Chrystus żyje w Kościele, jest nim jego matka, bo Bóg nie wypożyczył sobie Maryi, ona na zawsze jest jego matką. Jest matką Chrystusa żyjącego w nas, jest naszą matką. I ksiądz prymas doświadczył tego od dzieciństwa.
6: I właśnie, pani Anna, i właśnie o to dzieciństwo chcę zapytać. Czy ta relacja księdza prymasa z Matką Bożą, ona się zaczęła już w Zuzeli, już w tych dziecinnych latach, już na podwórku?
7: W Zuzeli to patrzył na swojego ojca, który klęczał przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na posadzce i mały Stefan się zastanawiał, dlaczego ten tata klęczy na posadzce i o czym tak długo z Matką Bożą rozmawia. Zuzeli, kiedy się budził, patrzył na dwa obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Przysłuchiwał się rozmowom rodziców, którzy matka jeździła na Jasną Górę, matka jeździła do Ostrej Bramy, a ojciec jeździł na Jasną Górę. I ksiądz prymas wspomina po latach, że potem była dyskusja w domu, która Matka Boża jest skuteczniejsza. Ale myślę, że jeszcze bardziej kształtowała go codzienna modlitwa różańcowa. Wspominał, że w ich domu był zwyczaj, że nie tylko w październiku, ale codziennie w rodzinie odmawiali różaniec klęcząc. Dzisiaj wydaje się to prawie niemożliwe, ale to było to, co księdza prymasa kształtowało, co wyrabiało w nim taką moc, którą naprawdę komuniści nie mogli sobie poradzić i szatan sobie nie poradził.
6: To na pewno szatan sobie nie poradził. Ja jeszcze chcę wrócić i teraz odsłonić takie karty bolesnych doświadczeń kardynała Wyszyńskiego. To jest śmierć matki, która na pewno wpływa na miłość do Maryi, no bo w jakiś sposób ta matka duchowa staje się też fizycznie tą, o którą prosisz o pomoc, bo twoja mama jest już u tej twojej duchowej matki.
7: Mama jego umarła, kiedy miał 9 lat, po urodzeniu 6 dziecka. Umierała prawie miesiąc. Dzieci siedziały w szkole opodal w Andrzejewie i nasłuchiwały tylko, czy nie biją dzwony, bo byłby to znak, że mama nie żyje. I to był jego tak ogromny ból, który nosił w sercu chyba do końca życia. I wtedy w domu państwa Wyszyńskich pomagała, wspomina ksiądz prymas, taka pani Ulisia. I ona mówiła nam o Matce Niebieskiej. I wtedy związałem się z matką, która nie umiera.

0: Szlakiem Świętych.
1: Wracam do kolejnego trudnego doświadczenia. Kardynał Wyszyński złożył swój pierwszy osobisty akt oddania Matce Najświętszej w więzieniu w Stoczku Warmińskim 8 grudnia 1953 roku. Czym tak, to znowu, było? Bo to znowu jest kolejne trudne doświadczenie.
2: Jeszcze wcześniej bardzo trudnym doświadczeniem były święcenia kapłańskie. Był wtedy tak słaby i tak chory, że kiedy przyszedł w przeddzień święceń, święcony był osobno 3 sierpnia 1924 roku. Kiedy przyszedł w przeddzień do katedry, zakrystianin powiedział do niego: księże, z takim zdrowiem to lepiej iść na cmentarz, nie do święceń. Biskup zastanawiał się, czy go w ogóle święcić. Ale siostra zakonna w kurii mówi: on tak pragnie chociaż parę mszy świętych odprawić, niech ksiądz biskup go wyświęci. A ksiądz prymas odprawiał te msze święte przez 56 lat swojego kapłaństwa, bardzo trudnej pracy. I mocą jego, mówię, odtąd ciągnę nie własnymi siłami, bo chociaż w czasie tych święceń marzył o tym, żeby litania do wszystkich świętych trwała jak najdłużej, bo wtedy się leży krzyżem i bał się, że jak wstanie, to nie utrzyma się na nogach. Ale zaraz następnego dnia jedzie na mszę świętą prymicyjną na Jasną Górę. Na Jasnej Górze też przyjmuje konsekrację biskupią w 1946 roku. Bał się zostać biskupem. Tłumaczył kardynałowi Chlądowi, że nigdy nie był proboszczem. Zaledwie przez jeden rok był wikariuszem przy katedrze włocławskiej. Ale kardynał Chląd mówi: Ojcu Świętemu się nie odmawia. I znowu ksiądz prymas jedzie na Jasną Górę. Tam odprawia rekolekcję przed konsekracją. Do swojego herbu biskupiego bierze wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. W jej imię podejmuje tą pracę. A kiedy spada na niego jeszcze większa odpowiedzialność prymasa Polski po śmierci kardynała Chląda, podejmuje to zadanie w imię tych słów ostatnich kardynała Chląda, testamentalnych: nie poddawajcie się, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to będzie jej zwycięstwo. I ksiądz prymas przez całe życie trzymał się tych słów, mówił: one są dla mnie światłem. I dlatego, kiedy został uwięziony, wszystko oddaje Matce Bożej. Oddaje się jej w niewolę.
1: I właśnie niewoli chcę zapytać, bo on bardzo dobrze i świetnie rozumiał tak naprawdę traktaty duchowe Ludwika de Montforta. To tak. Niewolnictwo wobec Maryi.
2: Tak, to niewolnictwo po to, żeby być własnością Chrystusa. Po to, żeby ona strzegła człowieka. Ale też w przypadku księdza prymasa on się staje jakby jej zakładnikiem. W zapiskach więziennych 12 maja 56 roku napisał: jeśli jest ci to potrzebne, zabij mnie, żeby żył Kościół twojego syna. Ksiądz prymas nie prosi Matki Bożej o to, żeby go wyprowadziła z więzienia, ale żeby ratowała Kościół. Żeby ratowała swojego syna, żyjącego w kościele, żyjącego w sercach ludzi.
1: Ale to jest niesamowite, jaką lekcję, narodową lekcję, daje nam kardynał Wyszyński z Matką Bożą. Daje nam taką maryjną pedagogikę, bo my byśmy chcieli, żeby ta Maryja zrzuciła te kajdany komunistów, wyciągnęła go cudem, prawda, aniołami tak. Z nieba, prawda, a tak. On nie, a on tak. W tej pokorze, on z tym różańcem w ręku, otoczony tak. Ludźmi, którzy każde słowo donoszą, on wytrzymuje to i pokazuje nam tak. Taką niesamowitą postawę. Postawę, która tak. Wcale nie oznacza takiego hollywoodzkiego, że tak powiem, rozwiązania.
2: Tak, to jest coś z tego, co uczniowie powiedzieli po śmierci Pana Jezusa, a myśmy się spodziewali.

0: Szlakiem świętych.
1: W ślubach jasnogórskich, które ksiądz prymas pisze właśnie w więzieniu, jest cały program życia, naszego życia ludzkiego, wierność Bogu, życie w łasce uświęcającej, bez grzechu ciężkiego. Mówi, to jest nasze zadanie, nie tylko osobiste, ale narodowe. My jesteśmy w takim położeniu geopolitycznym, że my nie możemy utonąć w błocie. My musimy żyć mocni, musimy być mocni, musimy żyć wiarą. Obrona życia ludzkiego, wierność małżeńska, obrona rodziny, tak dzisiaj zagrożonej, młodego pokolenia, żeby było wierne Chrystusowi, bo inaczej nie znajdzie sensu życia. Życie w miłości i sprawiedliwości społecznej, jak potrzebne dzisiaj. Już wtedy ksiądz prymas mówi, że nasze społeczeństwo zamienia się w stado żrących się wilków.
2: I wszystko to przewidział, wszystko, co
1: dzisiaj mam. I to wszystko przewidział. I walka z wadami narodowymi. I tak naprawdę więzienie bardzo księdzu prymasowi pomogło. Na przykład jest takie przekonanie, i to mówili ludzie, którzy, że tak powiem, rozumieli tą całą sytuację polityczną, że Stalin nie zgadzał się na aresztowanie księdza prymasa. Powiedział, aresztujecie go i zrobicie z niego męczennika i sobie nie poradzicie. I rzeczywiście Stalin umiera 5 marca w 1953 roku, a we wrześniu ksiądz prymas zostaje aresztowany. Ale to jeszcze bardziej wzmacnia jego autorytet moralny. Ja przecież wtedy byłam jeszcze dzieckiem, bo miałam wtedy...
2: Pani Aniu, nie trzeba tego zdradzać. Nie trzeba. Była pani dzieckiem.
1: Miałam wtedy 12 lat, jak ksiądz prymas wyszedł z więzienia, ale on był dla nas takim autorytetem, taką siłą, że my wiedzieliśmy, że to, co ksiądz prymas powiedział, to jest święte.
2: Pani Aniu, chcę zapytać o jedną rzecz, która teraz też w takim, powiedziałabym, reformatorskim duchu Kościoła się pojawia. Kardynał Wyszyński mawiał, nie bójmy się Maryi, że ona przesłoni nam Chrystusa. Ona jest po to, aby nas do Niego poprowadzić. Jak właściwie dzisiaj rozumieć te słowa?
1: To jest taka sztuczka szatana, który bardzo się jej boi, bo to jest jakby dokładna odwrotność tego, po co jest Maryja? Po co jest Maryja w całym planie Bożym? Ona nam daje Chrystusa. Po to Bóg ją wybrał, żeby była Jego matką, żeby w niej się dokonało to wcielenie Boga, żeby dzięki niej Bóg nauczył się chodzić po ziemi, mówić naszym ludzkim językiem, znać nasze ludzkie sprawy. I ta troska, żeby Matka Boża nie przesłoniła Chrystusa, to jest największa pokusa, bo ona go nie może przesłonić, bo ona jest po to, żeby go dawać, żeby go bronić. To milenijny akt oddania Polski Matce Bożej w niewolę. Po co? Po to, żebyśmy zawsze należeli do Chrystusa, nie dla niej samej. Ona jest obronicielką. Ona jest obronicielką naszej wiary. I dlatego ksiądz prymas doświadczył sam w życiu. Największym potem zwycięstwem był wybór ojca świętego Jana Pawła II. Ale wcześniej on chciał obronić nie tylko wiarę ówczesnych pokoleń, naszą wiarę, ale chciał zabezpieczyć Polskę na przyszłość. Patrzymy, że ta walka z Bogiem nie ustała. Skończył się komunizm, zaczął się liberalizm. Walka z Bogiem i z moralnością chrześcijańską to jest walka, która nieustannie trwa. I ksiądz prymas, sam doświadczywszy pomocy Matki Bożej, zastanawiał się, co zrobić, żeby ubezpieczyć wiarę Polaków po wszystkie czasy. I wtedy oddaje Polskę Matce Bożej w niewolę. Potem powtarza to święty Jan Paweł II. I kiedy dzisiaj ogarnia nas niepokój, co będzie z Polską, mamy tę rękojmię, mamy milenijny akt oddania Polski w niewolę Maryi. Nawet jeżeli my o tym nie pamiętamy, jeżeli dzisiaj za mało to przypominamy, Maryja tego nie zapomina. I jeśli nie dla naszej wiary, to dla wiary Jana Pawła II, dla wiary kardynała Wyszyńskiego, który tego aktu dokonał, a kardynał Wojtyła stanął przy księdzu prymasie i jako pierwszy napisał komentarz do tego aktu i nawiązywał do tego w czasie całego swojego pontyfikatu. To jest to wielkie zwycięstwo Matki Bożej na naszych oczach.
0: Szlakiem świętych.

0: Za 4 minuty będzie godzina 12, słowo na wieki, słowo na dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała dr Elżbieta Marek, a przeczyta je Karina Rajman.
1: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 3rd część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna. Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca.
2: Czytamy dzisiaj centralny rozdział Apokalipsy świętego Jana. Księga ta wyraźnie mówi nam o tym, że Maryja jest matką wszystkich idących za Jezusem. Jest naszą duchową matką. Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości, że chodzi tu o Maryję, kiedy mówi o niewieście. Nie znamy innej kobiety, która porodziłaby Jezusa. Trzeba jednak zaznaczyć, że tekst Apokalipsy jest wielowarstwowy. Figura niewiasty oznacza zarówno resztę Izraela, Kościół, Nowy Izrael, jak i w podstawowej, dosłownej warstwie oznacza niewiastę, Matkę Zbawiciela, a więc Maryję. Istotne jest to, że te znaczenia są równoległe, a nie alternatywne. Słowo niewiasta z Apokalipsy zawiera wszystkie te znaczenia. Maryja należała do ludu Bożego zarówno Starego, jak i Nowego Przymierza, a więc jest typem reszty Izraela. Wpisuje się to w zadanie Maryi jako wykonawczyni zadania powierzonego dawnemu Izraelowi, jako wzoru nowego ludu Bożego. Maryja jest typem Kościoła. Taka alternatywna konstrukcja znaczeń występuje w Biblii dość często. Również w czytanym dzisiaj fragmencie najważniejszy jest syn niewiasty, Mesjasz. Maryja zawsze wskazuje na Jezusa i prowadzi do Niego. Jesteśmy jej duchowym potomstwem, o ile należymy do tych, co strzegą przykazań i mają świadectwo Jezusa. Oddawajmy należną jej cześć jako matce, a nie jako Bogu. Czy to czynimy?
0: Jest 12:00. Zapraszam do południowej modlitwy.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen. Amen.
3: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła Regina Celi w okresie wielkanocnym. Przewodzi jej papież Leon, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
4: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
3: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
4: Módl się za nami do Boga, alleluja.
3: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
4: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
3: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
3: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
3: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
3: Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
3: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen.
3: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Wsłuchajmy się w słowa dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje je ksiądz Michał Sztreja.
6: Z Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
7: Czy zdarzyło Ci się kiedyś stać przy kimś, kto cierpi, i poczuć tę potworną, dławiącą ciszę? Ktoś stracił kogoś bliskiego, usłyszał diagnozę albo właśnie wali mu się życie, a Ty stoisz i rozpaczliwie szukasz w głowie jakiegoś mądrego zdania. Chcesz pocieszyć, chcesz to naprawić, ale czujesz, że każde słowo będzie banalne, a może nawet raniące. Pod krzyżem nie ma kazań. Nie ma tam wielkich teologicznych debat. Jest Maryja, która, jak mówi stary łaciński tekst, stabat. Ona po prostu stała. W świecie, który każe nam zawsze działać, rozwiązywać problemy, mieć opinię, Maryja pod krzyżem robi rzecz najtrudniejszą. Towarzyszy w bezradności. Nie próbuje zdjąć Jezusa z krzyża, bo wie, że nie może, nie jest z tego w stanie uczynić. Nie pociesza go tanimi tekstami, że będzie dobrze. Ona po prostu jest. Jej obecność to mur, o który Jezus może oprzeć się w tych ostatnich chwilach. I właśnie w tym miejscu, w samym centrum bólu, Jezus tworzy coś nowego. Mówi do Maryi: oto syn Twój, do ucznia: oto matka Twoja. Zauważ, On nie daje instrukcji, jak przetrwać żałobę. On daje im siebie nawzajem. I to jest właśnie definicja Kościoła i bliskości w Kościele. Kościół to nie grupa ludzi, którzy mają odpowiedzi na wszystkie pytania i nimi się teraz powymieniają. Kościół to wspólnota osób, które będą stać obok siebie nawet wtedy, gdy pytań jest dużo, a odpowiedzi brakuje. Czasami miłość to po prostu odwaga, by nie uciec, gdy robi się ciężko.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dziś o pogodzie można mówić bardzo krótko. Cały czas pełnia słońca i wysokie temperatury, maksymalnie dziś 26 stopni, już w tym momencie tylko 22 stopnie w Warszawie, bo aż 25 już w Legionowie i Wołominie. Wiatr dzisiaj słaby z zachodu i w zasadzie tak będzie do końca dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dla tych, którzy chcą wypoczywać na świeżym powietrzu, to wymarzona majówka i przedłużony weekend. Pogoda nawet nie tyle co wiosenna, co prawdziwie letnia. W majówkę mam nadzieję, że dobre chwile spędzą z Państwo z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, zapraszam, 12 minut po godzinie 12. Rod Stewart, Teddy Swims i kombi na początek.

Dziś na Jasnej Górze bardzo duże uroczystości, bowiem dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski. Już za chwilę wiadomości z życia Kościoła, no dokładnie za 6 minut i wtedy więcej o tym, co na Jasnej Górze się dzieje.

0: Za 2,5 minuty powitamy nową godzinę. Będzie to godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Być może nic nie zrozumiecie, a i tak to się wydarzy.
4: Tak, ponieważ Pan Bóg czyni znaki i cuda przez naszą posługę, bez względu na to, czy my ją rozumiemy, czy nie.
5: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
7: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
8: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
9: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
10: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
11: Zapisy 509 793 280
12: lub na www.świętarodzina.org.
13: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
14: Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moktis.pl.
15: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi, Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Jest godzina 13. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś bardzo wysokie temperatury, jak na początek maja i bardzo dużo słońca. Maksymalnie dziś 26 stopni, a jutro będzie jeszcze cieplej. Teraz 23 stopnie w Warszawie, piasecznie i Mińsku Mazowieckim. Cieplej jest na przykład w Legionowie, bo 26 stopni, tyle samo także w Wołominie. Dziś dużo słońca, bezchmurne niebo.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.

Trwa majówka, jesteśmy w jej połowie. Mam nadzieję, że te dobre chwile spędzają Państwo z Radiem Warszawa. My postaramy się, by były jeszcze lepsze, na przykład muzycznie Don Henley, Wiktor Waligura i Shania Twain.

0: Zmierzony ruch na drogach, głównie tych głównych, wjazdowych i wyjazdowych do Warszawy. Jak znam Grzegorza Traczewskiego, to pewnie będzie trochę o bezpieczeństwie.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Po drodze ze Świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem, zaprasza Grzegorz Traczewski.
2: Dzień dobry. W kolejnej audycji po drodze ze Świętym Krzysztofem wita, a i tutaj trzy kropki, bo dzisiaj muszę powiedzieć witają. Witają
3: Anna Maria Krakowiak
2: i Grzegorz Traczewski. No i spotkaliśmy się dzisiaj w studiu, by porozmawiać o samochodach elektrycznych, porozmawiać o nowościach. I ta rozmowa przeciągnie nam się chyba na dwie audycje, a więc prosimy o cierpliwość. Aniu, zacznijmy od twojej drogi z Warszawy do Poznania, bo los sprawił, że dostaliśmy jako środek lokomocji samochód elektryczny.
3: No tak, a ja, ponieważ jestem osobą ekscentryczną, lubię szokować, mam swoje szpilki za kierownicą, pojechałam.
2: To taki portal, proszę Państwa, żeby nie było, że ona tak w szpilkach jeździ za tą kierownicą.
3: Oj, czemu to wydajesz? Ja bardzo lubię, jak ludzie dyskutują, że w szpilkach jeździć nie wolno. To mi się zawsze bardzo podoba, ale tak w szpilkach jeżdżę. Posłuchajcie Państwo, elektrycznym samochodem do Poznania wiele osób, jak usłyszało, to za głowę się łapało, jak to do Poznania elektrykiem.
2: Ja też. Jezu.
3: No właśnie. Ja elektryki kocham, pamiętam ten dzień, jak dzisiaj Nissan NV200, który był moim pierwszym elektrykiem, jaki tam złapałam luz, jak złapałam radość życia i ta cisza, ten spokój zawsze mnie ustawia pozytywnie do kolejnego dnia. Tak też było tym razem, bo pojechaliśmy dużym samochodem Hyundai Ioniq 9. To jest 6- albo 7-osobowy samochód. My pojechaliśmy 6-osobową wersją, gdzie tak jest dużo miejsca i jest tak wygodnie, jakbyście jechali kuszetką pociągiem. No i tak naprawdę nie można by nic zarzucić, bo przecież klimatyzacja jest, ogrzewanie jest, fotel jest super wygodne. Nawet pod łydkami są wyjeżdżające takie podpórki, żeby można było leżeć z nogami do góry. Wszystko w środku jest cud, miód i orzeszki. Nie tylko jest na panelach, na tabletach widok i macanki, jak ja to mówię, tych wszystkich ustawień, ale są też również takie zwykłe guziki, które my z Grzegorzem w samochodach bardzo, bardzo doceniamy. I jedna bardzo ważna rzecz, która również sprawdziła się w drodze do Poznania. Drodzy Państwo, na displeju pokazuje nam się, że za chwilę nie tylko, że będzie radar, ale również, że będzie odcinkowy pomiar prędkości. I jaka jest prędkość na tym odcinkowym pomiarze? Bo muszę powiedzieć, że czasami wjeżdżam w taki pomiar i zastanawiam się, jaka tu jest prędkość, bo są zmiany prędkości za granicą, na przykład we Francji. Jak jest odcinkowy pomiar, stoi od razu znak, jaka jest tam prędkość. U nas absolutnie nie, no bo przecież trzeba wyłapać. Jak
2: wyhaczyć.
3: Najwięcej wyhaczyć tych, którzy coś tam robią. Na tym displeju, jeżeli jesteście w trakcie przejazdu tym odcinkowym pomiarem, pisze wam komputer samochodu, jak daleko jest do końca tego odcinkowego pomiaru oraz jaką macie średnią prędkość na tym pomiarze, co ja uważam za genialne, bo przecież nie ma tak, żebyśmy jechali z jedną prędkością. Nawet jeśli jedziemy na
2: tempomacie,
3: to i tak ta prędkość do wyprzedzania choćby się zmniejsza, zwiększa.
2: No dobrze, ale wiesz, to najważniejszy moment to był moment zerkania na zasięg. Mnie to przerażało i do dzisiaj mi się to śni.
3: No troszeczkę tak. Nie będę ukrywać, że ja samochód naładowałam.

0: ładowałam do 100%, chociaż się mówi, że tak jak z telefonami, do 100% się nie ładuje, powinno się przy 80% już przerwać, naładowałam do 100%. Właśnie ze względu na ten strach, właśnie ze względu na to, że do Poznania jest ponad 300 km na Głogowską pod Targi, trzeba podjechać, więc trzeba dojechać. Niestety, już dzień wcześniej to gdzieś tam mi zadzwoniło, zadzwoniłam na targi i zapytałam się, czy mogę, z tyłu targów jest ulica, w której jest 6 ładowarek, czy będę mogła wyjść z tych targów, żeby odłączyć samochód od ładowarki, a nie płacić karę za to, że stoi tam 8 czy 10 godzin. No i się okazało, że nie. I myślę, że to drogie targi poznańskie nie jest w porządku, bo jeżeli idziemy wszyscy w ekologię, to powinniśmy się dopasowywać albo powinniście udostępnić ładowarki dla dziennikarzy na terenie targów, bo przecież takowe macie.
1: I tym to sposobem znaleźliśmy się w Poznaniu. Drzwi do foyer targów poznańskich otworzyły się i weszliśmy na teren. I teraz będzie krótka przerwa, a za kilka minut znowu z Anną spotkamy się, by porozmawiać o tegorocznym Poznań Motor Show.

0: drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Rozpoczynamy teraz drugą część dzisiejszego spotkania. Przypominam, że dzisiejszą audycję przygotowujemy razem z Anną Marią Krakowiak, dziennikarką motoryzacyjną. W tej części powiemy o Poznań Motor Show. Który to już raz, Aniu, wizytowaliśmy te targi? Ja nie liczę, to tak.
2: Chyba też nie liczę, powiem szczerze, że nie wiem, ale to było tak dawno. Chyba tylko jedyny raz nie byliśmy w 2020 roku, jak pandemia wybuchła, bo wtedy były targi odwołane, z tego co pamiętam. A tak to co roku jeździmy, oglądamy te samochody. Chyba coraz mniej mi się to wszystko podoba.
1: Pomimo, że tak naprawdę targi się pomalutku odradzają. Tych wystawców jest znowu trochę więcej, bo zaraz po pandemii to było kilku. Jak oni coś pokazywali, to wszyscy dziennikarze biegli do nich, bo była okazja. A w tym roku 28 premier.
2: Nierealne, żeby obejrzeć wszystkie, chyba że pojedzie się w parę osób z redakcji i co drugą się poustawia. Ale to też się nie da, bo szanowni państwo, myślę, że ten dzień prasowy, żeby miał taki kształt, jak miały te dni prasowe przed pandemią, to powinien być rozłożony w tym roku na 2 dni.
1: No my rozdzieliliśmy się i dzięki temu trochę nam się udało. Wracając do samych targów. Same targi to nie tylko ta część samochodowa, to nie tylko premiery. To w tym roku także dział motocyklowy.
2: Dział motocyklowy również, tylko że my najczęściej nie mogliśmy zdążyć na ten dział motocyklowy. Tak samo jak nie mogliśmy zdążyć na tą część, gdzie są mechanicy, gdzie są tuningi, gdzie są wszystkie dodatki do zwykłego samochodu.
1: Tak, a ta strefa serwisowa zacną była, bo wielu naszych kolegów z różnych programów motoryzacyjnych tam właśnie byli, można ich było zapytać o to i owo. A w dziale tuningu, no właśnie ten dział tuningu to jest taki dział, który mnie się naprawdę bardzo, bardzo mało podoba, bo ja bardzo lubię samochód taki, który wygląda jakby wyjechał z fabryki.
2: Albo w drugą stronę, nie zapominaj o tych, które są tuningowane na dużo wyższe i mają olbrzymie koła. Czasami nawet się śmieję, że wyglądają jak od ciągników, a samochód jest malutki na górze.
1: No tak, i też tak to bywa. Aniu, mamy jeszcze chwilkę. Największe zaskoczenie tegorocznego poznańskiego salonu motoryzacyjnego.
2: Chyba stoisko amerykańskich samochodów, gdzie stała bryczka z końmi i słoma leżała na stoisku. Powiem szczerze, że chyba to stoisko zaskoczyło mnie najbardziej, szczególnie, że słuchajcie, no zobaczyć korwetę stojącą w słomie. Wow.
1: No tak, tak, to coś jest. Tak jak już obiecaliśmy, to nie koniec naszego spotkania, ponieważ spotkamy się jeszcze w przyszłym tygodniu. No a na razie przed nami trzecia część audycji, a w niej wrażenia z jazdy. Aniu, Renault Clio zdobędzie kolejne tytuły w różnych konkursach?
2: Powiem szczerze, że chociaż bardzo, ale to bardzo lubię Renault, sam wiesz.
1: Tak.
2: To akurat Clio, które mi osobiście przypomina Forda, Pumę, to chyba niekoniecznie. To jakieś jest takie już za bardzo uniwersalne, za mało jest tej Renówki w nim. Chyba nie.
1: No ja rozumiem, że dla ciebie Renault Master w wersji przedłużonej.
2: Oczywiście.
1: I podwyższonej.
2: Oczywiście, dwukrotnie nawet.
1: O tym przekonujemy my, czyli
2: Anna Maria Krakowiak w szpilkach za kierownicą
1: i Grzegorz Traczewski po drodze ze świętym Krzysztofem. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno i do usłyszenia za tydzień.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: A teraz w trzeciej części audycji wrażenia z jazdy. Dzisiaj samochód kandydat to Renault Clio i Tech Hybrid 1.8 w wersji Esprit Alpin. Renault Clio od wielu lat rozdaje karty w segmencie B. Tak, po drodze łapie różne nagrody w różnych motoryzacyjnych konkursach. To już szósta generacja Kliówki. Oczywiście samochód znowu nieco się zwiększył, by osiągnąć rozmiary Renault Megane pierwszej generacji. Nadwozie aktualnego Clio przyciąga wzrok. To fakt. Jedni twierdzą, że przypomina Forda Pumę, kolejni, że przypomina samochody rodem z Chin. Dla nas to trochę niezrozumiałe. Charakterystyczny jest przód samochodu z dużą osłoną wlotu powietrza do komory silnika. Lampy przednie są małe, ale z charakterem. Oczywiście w technologii LED. Z boku to nowy Clio pozbawiony jest różnych nierówności, a więc nie śni się blacharzom i lakiernikom. Z tyłu? No właśnie, z tyłu konstruktorzy z Renault chyba w ostatnim momencie przed zatwierdzeniem projektu umieścili cztery małe, zdecydowanie niepasujące do reszty nadwozia lampy. A przecież jest tam zgrabne wytłoczenie blachy, gotowe na przyjęcie zupełnie innych lamp. Samo nadwozie ma niski prześwit, tak uważać trzeba na różne niespodzianki na drodze. Spoglądamy do wnętrza. Tu oczywiście typowo dla ostatnich modeli Renault. Dwa wygodne fotele z przodu, trzyosobowa kanapa z tyłu, alkantara, imitacja skóry, błękitne przeszycia i elementy sportowo podobne. Wszak to wersja Esprit Alpin, czyli topowa, dostępna w sprzedaży. Dwa ekrany połączone w jeden, część od multimediów skierowana do kierowcy. Oba ekrany mają możliwość personifikacji. Każdy, kto wsiadał do naszego Clio, zwracał uwagę na listwę na desce rozdzielczej. Wygląda, jakby była gorąca. Jej różne kolory mienią się w promieniach słońca. Ci, którzy nie znają wnętrz samochodów Renault, gubią się, gdy mają obsługiwać trzy dźwignie umieszczone na kolumnie kierownicy. Jedna to dźwignia obsługująca skrzynię biegów, druga wycieraczki przedniej i tylnej szyby, trzecia system audio. Miejsca dla czterech pasażerów wystarczy, ten trzeci na tylnej kanapie na krótszej trasie też da radę. Kierowca ma dobrą widoczność we wszystkich kierunkach. No, może nowy krój bocznych lusterek wstecznych wymaga przyzwyczajenia. Bagażnik w hybrydowej wersji Clio ma 309 litrów pojemności. Pod jego podłogą umieszczono zestaw naprawczy opon, trójkąt ostrzegawczy, kilka drobiazgów i akumulator trakcyjny. No bo nasze Clio, jak już wspomnieliśmy, ma napęd hybrydowy. W jego skład wchodzą wolnossący, czterocylindrowy silnik o pojemności 1,8 litra oraz mocy 109 koni mechanicznych, dwa silniki elektryczne. Łączna moc tego zestawu to 160 koni mechanicznych. Przenoszona ona jest na koła osi przedniej poprzez znaną już od kilku lat wielotrybową skrzynię biegów. Przypominam, taki skomplikowany automat. Samochód jedzie perfekcyjnie. Zawieszenie, kompromis między bezpieczeństwem i wygodą. A nadwozie jest wyjątkowo sztywne. Układ kierowniczy, zależnie od trybu jazdy, pozwala na dokładne czucie drogi. Przyspieszenia wystarczające, ale gdy włączymy jeden z dostępnych trybów jazdy, a jest to tryb sport, wtedy to przyspieszenie jest konkurencyjne dla innych, bogatszych w mechaniczne konie pojazdów. No właśnie, tryby jazdy. Nam do gustu przypadł tryb smart, który sam dobiera ustawienia do aktualnego stylu jazdy kierowcy. Zużycie paliwa? Jeden z kolegów dziennikarzy określił je jako wąchanie paliwa. To chyba trafnie, bo zużycie pokazywane na wyświetlaczu komputera pokładowego bywało niższe niż 3 litry na 100 km. Średnie w różnych warunkach jazdy 4,5 litra na 100 km. A więc zasięg nieco powyżej 800 km. No i na koniec pewna denerwująca cecha. Silnik spalinowy, jak to w hybrydach, bierze się ostro do pracy, gdy trzeba rozpędzić samochód lub doładować akumulator trakcyjny. maszyny. Ten w Clio jest bardzo gorliwy, ten silnik. I często, gdy czekamy na zielone światło, uruchamia się, a jego praca na wysokich obrotach drażni uszy. Gdy ruszymy, znowu robi się cicho. Clio to szóstej generacji, to nadal kandydat do zdobywania różnych nagród w różnych konkursach. Mocny kandydat.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Za 12 minut będzie godzina 14. Dzisiaj drugi dzień maja, dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Różne instytucje, różne przygotowały atrakcje z tej okazji. Tak na przykład jest na terenie Cytadeli, gdzie atrakcje przygotowało Muzeum Historii Polski. Są warsztaty dla rodzin, spacery z przewodnikami. Można między innymi zobaczyć także wojskowy sprzęt.
1: Przed nami stoi fragment kompanijnego modułu ogniowego RAK. Jest to moździerz samobieżny 120 mm na podwoziu Rosomaka.
2: W prawej ręce co pani ma?
3: Biało-czerwoną chorągiewkę. To jest dzień flagi.
4: Mamy pakiet startowy, oczywiście flaga, bez której no, jak możemy się pokazać. Mamy śpiewnik, w którym mamy słowa pieśni patriotycznej. Krówkę oczywiście na osłodzenie.
2: Jak sobie dzieci radzą z flagą?
5: Bardzo dobrze. Myślałam, że będzie szał na drewniane, ale jest też sporo osób, które ambitnie podchodzą do celu i robią samodzielnie z papieru flagi, także zainteresowanie jest bardzo duże. Każdy chce mieć swoją własną flagę, z którą pójdzie w paradzie.
6: Robimy wianki i bransoletki. I z takich drucików robimy różyczki.
7: Koloruję flagę.
0: Dzisiejsze wydarzenie na terenie Cytadeli to też jubileusz 20-lecia Muzeum Historii Polski. Gwardii 1, Warszawa, wstęp jest całkowicie bezpłatny.

0: A powietrze dzisiaj bardzo ciepło, o czym już za chwilę będziemy mówić.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Awich, Twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
4: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU. Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną, a od godziny 13 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moktis.pl.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 14.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Ci, którzy dzisiaj zaplanowali wypoczynek na świeżym powietrzu, na pogodę nie będą mogli narzekać. Ci, którzy patrzą na swoje plony, no to pewnie patrzą z drżeniem, bowiem żadnego deszczu dzisiaj nie będzie, jutro także nie. Nawet jakąkolwiek chmurę trudno wypatrzeć na niebie. 26 stopni to dzisiaj temperatura maksymalna. Teraz w Warszawie na termometrach 24 stopnie. Najcieplej w Pruszkowie 26.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dobre chwile z Radiem Warszawa. Minuta po godzinie 14, drugi dzień maja. Dzisiaj bardzo ważna uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski. Święto przeniesione z 3 maja, ponieważ jutro wypada piąta niedziela. Wielkanocna. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: 20 minut po godzinie 14 zatrzymujemy się w parafii Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej.
1: Przystanek parafia.
2: Jakie były początki, twoje początki w tej parafii? Czy tutaj za sprawą żony dołączyłeś do tej wspólnoty parafialnej?
3: W Wesołej wylądowałem już wiele lat temu. Właściwie szukając jakiegoś lokum w Warszawie, przeprowadzałem się wtedy z Łodzi po studiach. Trafiłem, bo znajomy mój tutaj mieszkał w Wesołej, ja się na chwilę tu przeprowadziłem. Zacząłem chodzić do tej parafii. No i tak bardzo mi się spodobało, zacząłem się jakoś też wiązać z tym miejscem. Potem poznałem moją żonę, która okazało się, no jest też mocno zaangażowana i żyła tą parafią od lat, właściwie większość swojego życia. Powiedziałbym, że powoli, żeśmy jakoś dorastali do tego, żeby do takiej decyzji, żeby się gdzieś też wejść na drogę do wspólnoty, no bo to jest też takie...
2: Krzysiu, a co powiemy naszym radiosłuchaczom, którzy zastanawiają się nad tym, czy warto zaryzykować swoje życie dla Pana Boga, dla drugiego człowieka? Czy ty mierzyłeś się kiedyś z takimi pytaniami?
3: Dla mnie doświadczeniem takim tego roku, jak powiedziałbym, się zdecydowali na takie wejście, już takie oficjalne na drogę do wspólnoty, no to jest takie doświadczenie wewnętrznej radości, takiego pokoju, jakiegoś większego też głodu związanego z byciem z Jezusem. Powiedziałbym, że tam jest też jakieś oczekiwanie, jakaś przygoda, tajemnica.
2: Ja się pochwalę, że pamiętam, w jak piękny sposób wzruszająco opowiedzieliście o swojej drodze do małżeństwa, do rodziny i ty wspominałeś również, że ty jesteś takim ukochanym przez Matkę Bożą, prawda? Dalej jesteś takim maryjnym człowiekiem?
3: Maryja gdzieś tak jest, chyba od początku mojej drogi była dla mnie ważna i dalej jest. W tej chwili mogę powiedzieć, że bardzo gdzieś Słowo Boże dla mnie jest takim drugim fundamentem, no ale tak. Różaniec i Matka Boża są nadal.
2: I pytanie, które zadawałam i zadam bohaterom tej audycji, czyli kto jest twoim patronem zbierzmowania?
3: Moim patronem zbierzmowania jest Jan Bosko.
2: O, Janek Bosko, czyli wychowanie, profilaktyka, młodzież, tak? Radość Salezjańska.
3: Tak.
2: Świetny patron. Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, formacji małżeństwa, młodzieży już w niedzielę o godzinie 20:00. Pozdrawiamy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Dzisiaj dzień flagi, drugi dzień maja, biało-czerwona parada, wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, zwiedzanie, warsztaty tworzenia ozdób i spotkania z historykami. To tylko niektóre z atrakcji, które właśnie z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie się odbywają, na przykład w Muzeum Historii Polski. Na Cytadeli spotykają się dziś i młodsi, i starsi.
1: Nazywam się Staś. Dzisiaj jest Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Przyszedłem tutaj, bo interesuję się historią. Byłem teraz na wystawie o okrągłym stole i mi się właśnie najbardziej okrągły stół podobał.
2: Bardzo dobrze to odbieram. Powinno być więcej takich imprez.
3: Się cieszę bardzo, że mogliśmy tu przyjść i uczestniczyć w obchodach właśnie tego święta.
4: Podstawowe pytanie. Czerwone na dole czy na górze? Właśnie, żeby nam Monako nie wyszło.
0: Wydarzenie trwa w Muzeum Historii Polski. O 15:00 zakończenie, więc mało czasu już zostało. Wstęp jest bezpłatny.
5: Reklama. Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość Niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9:30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13:00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moctis.pl.
6: Po reklamie.

0: Bo jesteś ty.
1: Po obu stronach Wisły?
2: Radio Warszawa 106 i 2 FM.

0: flower.
1: Michael Patrick Kelly. Za 20 minut będzie godzina 15. Wysłuchajmy teraz słów ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka żywego różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
4: Nie wyobrażamy sobie, żeby Pismo Święte pozostało w naszych wspólnotach domowych, rodzinnych, małżeńskich, gdzieś tam między albumami wstawione, od czasu do czasu odkurzone. I na pytanie, czy mamy w domu Pismo Święte, oczywiście mamy, ono stoi tam. Wybaczcie, ale to jest wtedy stwierdzenie, powiedziałbym, uwłaczające. To nie o to chodzi, że mamy egzemplarz. My dużo rzeczy mamy, które dzisiaj nam służą, jutro je odstawiamy, a pojutrze wyrzucamy. Nic się tutaj nie różni. Jeśli ta księga nie będzie w zasięgu ręki i nie stanie się przedmiotem ta fizyczna księga naszego zainteresowania, czytania, rozważania, modlitwy, to trzeba wtedy sobie z przykrością powiedzieć, daleko jestem od dróg pańskich. Więc w dzisiejszym naszym tutaj, tym serdecznym spotkaniu, najpierw to do was kieruję, żebyście dbali o życie Słowem Bożym i innych do tego zachęcali.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: Widać dzisiaj na ulicach Warszawy kibiców Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa, bo właśnie dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie o 16:00 rozpocznie się walka o Puchar Polski 2026, właśnie pomiędzy Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. Duże są nadzieje, oczekiwania, to posłuchajmy, jakie ma słoweński obrońca Górnika Erik Janża.
1: Jesteśmy gotowi zostawić wszystko na boisku. To jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Ale z drugiej strony to też musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą też, jak będzie może jakiś trudny moment w meczu. Myślę, że jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: A teraz Jonathan Braut, Brunes, napastnik Krakowa.
2: I think it's been a good season for me. I think I've been a little bit too inconsistent at periods.
0: Myślę, że generalnie mogę mówić, że to mój dobry sezon. Bywałem trochę niespójny, jeśli chodzi o reprezentowany poziom. W niektórych meczach było bardzo dobrze, ale też zdarzały się spotkania, w których nie realizowałem założeń. Jednak to dobry sezon w moim wykonaniu. Tak powiedział napastnik Rakowa. Początek tego starcia za godzinę i 10 minut, dokładnie o godzinie 16. Są utrudnienia, są zamknięte ulice, na Saską Kępę na przykład mogą wjechać tylko mieszkańcy, więc dziś poruszając się w okolicach Stadionu Narodowego trzeba pamiętać o tym, że dziś mamy tak jakby mecz reprezentacji, ale to nie biało-czerwoni grają, ale grają o Puchar Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa o 16:00 początek tego meczu.

0: Za półtorej minuty będzie godzina 15. O 15 połączymy się z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie, skąd będziemy transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego, a w oczekiwaniu na rozpoczęcie modlitwy wysłuchajmy fragmentu z dzienniczka.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka Świętej Faustyny.
2: Dzisiaj byłam u spowiedzi u ojca Andrasza, u tego kapłana, który ma wielkiego Ducha Bożego, który mi rozwiązał skrzydła do lotu, do największych wyżyn. Uspokoił mnie we wszystkim i każe mi wierzyć w opatrzność Bożą. Ufaj i idź śmiało. Po tej spowiedzi udzieliła mi się dziwna moc Boża. Ojciec kładł nacisk, abym była wierna łasce Bożej i powiedział: jeżeli nadal zachowasz tę prostotę i posłuszeństwo, to nic ci się złego nie stanie. Ufaj Bogu, na dobrej drodze jesteś i w dobrych rękach jesteś, w Bożych rękach.

0: obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. Ewangelii według świętego Jana. Miłosierny Jezu, w godzinie Twego konania stajemy pod krzyżem obok Twojej matki, by wraz z nią uwielbiać Cię, dziękować za dzieło zbawienia i zanurzać współczesny świat, szczególnie naszą Ojczyznę, w strumieniach krwi i wody, które wypłynęły z Twego serca, błagając dla nich o Twe zmiłowanie. Panie Jezu, dzisiaj w sposób szczególny chcemy Ci także podziękować za Maryję, za to, że pod krzyżem dałeś nam ją za matkę, za jej królowanie w naszym narodzie i macierzyńską opiekę nad nim w całej historii. Dziękujemy za wiarę ojców naszych, za nadzieję, której nie pozwoliłeś zgasnąć nawet w najtrudniejszych chwilach w dziejach narodu, za miłość do Ciebie i Ojczyzny, której uczyli nas wychowawcy i Kościół Święty. Dziękujemy za wszystkie powołania kapłańskie i zakonne, za świętych i błogosławionych Polaków, za wszystkich rodaków, którzy aż do przelania krwi wierni byli zawołaniu Bóg, honor, Ojczyzna, za świętych i ofiarnych ojców i matek, dla zasług Twojej bolesnej męki wraz z Maryją i świętą siostrą Faustyną. Błagamy się, Jezu, o taką Polskę, która będzie Twoim królestwem. Pomóż więc naszej Ojczyźnie odrodzić się moralnie, umocnij w niej ducha wiary, poczucie tożsamości narodowej i umiłowanie wielkich wartości. Miej w swej opiece dzieci, młodzież, aby nie uległy fali ateizacji i deprawacji. Udziel łaski nawrócenia wszystkim, którzy zbłądzili, walczą z Kościołem i są na usługach szatana. Niech w naszej Ojczyźnie sławi się miłosierdzie Twoje i niech ono promieniuje na cały świat. Prosimy we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona o pokojowe zakończenie wszystkich konfliktów zbrojnych, szczególnie na Ukrainie. Prosimy o bezpieczeństwo dla Pana Prezydenta, dla jego rodziny, o światło Ducha Świętego w kierowaniu naszą Ojczyzną. Prosimy także za rodziny w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby były miejscem, gdzie rodzi się nowe życie, które będzie Ciebie uwielbiało i chwaliło. Prosimy we wszystkich intencjach słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami, w intencjach złożonych w naszym sanktuarium świętej siostry Faustyny. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, opuszczonych, bezdomnych i bezrobotnych. Prosimy o dar nieba dla naszych bliskich zmarłych, za dusze cierpiące w czyśćcu oraz tych, którzy w tej chwili odchodzą do wieczności. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się w Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Święty Kościół Powszechny, Święty Kościół Szczęto Poszczeni, Ciała Zmartwychwstania, Żywot Wieczny.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Święta siostro Faustyno, akty zabierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miłosierny Panie, dziękujemy za dzieło odkupienia i za wszystkie owoce Twojej zbawczej męki. Dziękujemy za wiarę i miłość naszych przodków w całej historii narodu, za świętych pasterzy Kościoła, za bohaterskich ojców i matki, którzy w czasach największej próby umieli przekazać skarb wiary i umiłowanie Ojczyzny, za wychowawców, ludzi nauki, kultury i sztuki, którzy dbali o zachowanie tożsamości narodowej i o rozwój chrześcijańskich wartości. Dziękujemy za ludzi pracy, trudu i cierpienia, którzy wzbogacili materialne i duchowe dobro Ojczyzny. Dziękujemy za wszystkich świętych naszego narodu, za świętą siostrę Faustynę, świętego Jana Pawła II, księdza błogosławionego Michała Sopoćkę oraz za wszystkich apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą uobecniają w świecie Twoją miłosierną miłość. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy się w Jezu słowami pieśni.

0: Transmitowaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. 18,5 minuty po godzinie 15. Teraz wysłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Michał Sztreja.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: Czy zdarzyło ci się kiedyś stać przy kimś, kto cierpi, i poczuć tę potworną, dławiącą ciszę?

Ktoś stracił kogoś bliskiego, usłyszał diagnozę albo właśnie wali mu się życie, a ty stoisz i rozpaczliwie szukasz w głowie jakiegoś mądrego zdania. Chcesz pocieszyć, chcesz to naprawić, ale czujesz, że każde słowo będzie banalne, a może nawet raniące. Pod krzyżem nie ma kazań. Nie ma tam wielkich teologicznych debat. Jest Maryja, która, jak mówi stary łaciński tekst, stabat. Ona po prostu stała. W świecie, który każe nam zawsze działać, rozwiązywać problemy, mieć opinię, Maryja pod krzyżem robi rzecz najtrudniejszą. Towarzyszy w bezradności. Nie próbuje zdjąć Jezusa z krzyża, bo wie, że nie może, nie jest z tego w stanie uczynić. Nie pociesza go tanimi tekstami, że będzie dobrze. Ona po prostu jest. Jej obecność to mur, o który Jezus może oprzeć się w tych ostatnich chwilach. I właśnie w tym miejscu, w samym centrum bólu, Jezus tworzy coś nowego. Mówi do Maryi: oto syn twój, do ucznia: oto matka twoja. Zauważ, on nie daje instrukcji, jak przetrwać żałobę. On daje im siebie nawzajem. I to jest właśnie definicja Kościoła i bliskości w Kościele. Kościół to nie grupa ludzi, którzy mają odpowiedzi na wszystkie pytania i nimi się teraz powymieniają. Kościół to wspólnota osób, które będą stać obok siebie nawet wtedy, gdy pytań jest dużo, a odpowiedzi brakuje. Czasami miłość to po prostu odwaga, by nie uciec, gdy robi się ciężko.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Maj z Maryją.
1: Matko Kościoła, módl się za nami. Kościół to my, ludzie z wiarą, z naszymi wątpliwościami i nadziejami. To wspólnota, która idzie razem, która czasem się spiera, pęka, ale mimo wszystko idzie razem, bo ma jeden cel – niebo i scala ją Bóg. Maryja, będąc Matką Jezusa, głowy Kościoła, u początku wieków trwa na modlitwie z apostołami. Stoi pośrodku pierwszego Kościoła i modli się razem z nim. Oni jej ufają, a ona im. Matko Kościoła, Ty jesteś tam, gdzie toczy się życie, w pracy, w domu, w zwykłych chwilach. Jesteś wszędzie tam, gdzie Cię zaproszę, cicha, ale tak bardzo obecna, jak delikatny szept, a jednak mocna, jak powiew wiatru, a stała, nieulotna. W świecie, którym łatwo o podziały, napięcia, zamknięcie się na siebie, Maryja wprowadza pokój, uczy bycia razem. Kościół potrzebuje takiej matki, czułej, kochającej, takiej, przy której można odpocząć, przy której można być sobą, przy której można na nowo odnaleźć pokój.
0: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: To Anna Maria Jopek.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jej pośrednictwo jest zamysłem Boga, a nie ludzkim wymysłem. Duchowość maryjną przybliża arcybiskup Wacław Depo w wywiadzie Ireny Świerdzewskiej. Maryja po naszej stronie. Czy praca jest karą za grzechy, czy przywilejem i powołaniem człowieka? Wyjaśnia Barbara Stefańska w artykule Stworzeni do pracy. Opowieści biblijne to nowy cykl dla dzieci, którego autorką jest Lidia Molak. Zaczynamy od stworzenia świata.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
5: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 16.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś bardzo stabilna pogoda, bowiem nie za bardzo się cokolwiek zmienia. Jest bardzo ciepło, nawet 26 stopni, bardzo dużo słońca i żadnych chmur na niebie. Na dodatek wiatr, który jest słaby, wieje z zachodu. Ciśnienie wysokie, choć powoli, powoli, ale naprawdę bardzo powoli spada. Jutro będzie podobnie, ale jeszcze cieplej.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Taka to majówka, ciepła, słoneczna i bezdeszczowa. Bracia, wierzę w lepszy świat. Cold Cut i Lisa Stanfield. Będzie też Dawid Kwiatkowski, Ten Sharp. Muzycznie bardzo majówkowo, pogodowo również. Mam nadzieję, że nie zapominają Państwo o Radiu Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry. Dobre chwile z Radiem Warszawa.

0: 9 minut po godzinie 16, a to oznacza, że od 9 minut na Stadionie Narodowym mecz finałowy o Puchar Polski. Raków Częstochowa kontra Górnik Zabrze. Przed tym meczem kibice obu drużyn mieli nadzieję na wielkie piłkarskie widowisko.
1: Dobra, będzie widowisko godne uwagi. Jakby nie było duże wydarzenie, także będzie grubo.
2: Ja mam nadzieję, że gra będzie otwarta. Obie drużyny stworzą wiele sytuacji. No i oczywiście na koniec kto wygra? Górnik Zabrze.
3: Będzie 2-1 dla Górnika, będzie niesamowicie ekscytująca gra. Podejrzewam, że cały czas kibice na stojąco, szale w górę i do boju.
4: To jest jeden mecz, tu musi iść walka za walkę. Także myślę, że tutaj będzie dobre widowisko dla kibica, przyjemne do oglądania. 3-2 dla Rakowa.
0: A na razie 0-0, więc ta gra jeszcze ofensywna nie jest. Jak ten mecz się zakończy, a może będą karne? Zobaczymy.

Polska będzie naprawdę wielka nie wtedy, gdy będzie silna jedynie ekonomicznie czy politycznie, ale wtedy, gdy pozostanie wierna Bogu, gdy będzie służyć prawdzie, życiu, rodzinie i drugiemu człowiekowi. Tak arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, mówił w homilii Sumy Odpustowej, której przewodniczył na Jasnej Górze, dziś w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Eucharystię koncelebrowali przedstawiciele episkopatu na czele z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Więcej o tej uroczystości, więcej o słowach, które padły dziś na Jasnej Górze, powiemy w wiadomościach z życia Kościoła. Zapraszam o godzinie 16:30. To już niebawem, bo za 12 minut.

0: Jest 16:30. Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Na Jasnej Górze z udziałem polskich biskupów odbyły się główne uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski. To jeden z największych odpustów gromadzących tysiące pielgrzymów. Mszę celebrował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. W homilii przypomniał, że Maryja wzywa nas do powrotu do wiary głęboko zakorzenionej w naszej historii.
1: Przyszłość Polski nie zależy jedynie od postępu struktur czy programów, lecz także od wiary, którą będziemy wyznawać. Dziś Maryja wzywa nas do powrotu do tej właśnie wiary, głęboko zakorzenionej w naszej historii, tradycji i tożsamości. Wiary, która przez pokolenia była czymś naturalnym. To dzięki niej naród polski wielokrotnie stawał w sytuacjach po ludzku beznadziejnych, a jednak potrafił przetrwać.
0: Arcybiskup Wojda przypomniał, że szczególnym umocnieniem więzi były jasnogórskie śluby narodu złożone 70 lat temu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podkreślił, że śluby były nie tylko narzędziem wielkiej odnowy duchowej narodu, lecz także wydarzeniem o ogromnym znaczeniu społecznym.
1: To była jedność serc, której nie da się narzucić siłą. Zjednoczony naród pod wodzą Maryi, swojej królowej, bez żadnej przemocy, ale z niezwykłą mocą ducha wyraził zdecydowany sprzeciw wobec ateizacji i zniewolenia. Powiedział, że nie pozwoli odebrać sobie wolności wewnętrznej i prawa do wyznawania wiary. I to była i wciąż pozostaje dla kolejnych pokoleń Polaków ogromna lekcja, ucząca nas, że prawdziwa wolność zaczyna się w sercu.
0: Przewodniczący Episkopatu wskazał, że przychodzimy na Jasną Górę, bo Maryja daje nam zrozumienia, że w zmaganiu się z tym, co trudne, nie jesteśmy sami.
1: Tutejsze sanktuarium jest chyba najlepszym świadkiem, że każdy, kto do niej tu pielgrzymował, doświadczył mocy, wiary, miłości i życia. Takiej właśnie postawy potrzeba dziś naszej Ojczyźnie, wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i wartościom, które przez wieki były fundamentem naszej tożsamości. Polska była wierna Chrystusowi i pragniemy, aby taka pozostała.
0: Podczas sumy pontyfikalnej ponowiono milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości. Tegoroczne uroczystości wpisują się w kilka ważnych rocznic. 370. rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu oraz 60. rocznicę aktu oddania narodu w opiekę Maryi dokonanego przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Dzisiejsza uroczystość poświęcona Matce Bożej Królowej Polski to także odpust w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O wieczornych obchodach Kacper Kowalczyk.
3: Kiedyś był tu Kościół Pijarów, później prawosławna katedra. Po długoletniej przebudowie w 1933 roku Kościół Przydługiej w Warszawie został konsekrowany i ustanowiony siedzibą Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Przed frontonem katedry 6 sierpnia 1944 roku odbyła się jedyna defilada powstańczych oddziałów, a w jej murach działał Szpital Powstańczy. Kościół dzisiaj dalej służy duszpasterstwu żołnierzy, a patronuje mu Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski. Z tej racji dzisiaj w katedrze odbywają się uroczystości odpustowe. Wieczornej mszy świętej przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Antonio Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. Początek o godzinie 18. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: Trwa trzeci warszawsko-praski festiwal Muzyka Sacra. Po wczorajszym koncercie inauguracyjnym związanym z jubileuszem 25-lecia chóru Katedry Warszawsko-Praskiej dzisiaj organizatorzy zapraszają na gorzkie żale. Nie będzie to jednak typowe nabożeństwo, ale koncert w schemacie tej modlitwy, zapowiada dyrektor festiwalu ksiądz Łukasz Trzaska.
4: A my stwierdziliśmy, że chcemy wrócić trochę do tego pięknego polskiego nabożeństwa i odkryć je na nowo, w takim misteryjnym charakterze. Wspaniałe głosy. Olga Maroszek kontra alt i Karol Bartosiński kontra tenor we współbrzmieniu, no to będzie coś niesamowitego. Organy komentujące razem z saksofonem te melodie, które dobrze znamy.
0: Jutro o 12:30 uroczysta msza święta z udziałem chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra, zapowiada jego dyrektor i dyrygent profesor Paweł Łukaszewski.
5: Będziemy śpiewali, no myślę, że kilka dosyć takich znaczących utworów, a po mszy będziemy mieli okazję trochę poświętować, więc będziemy wręczali różnego rodzaju odznaczenia, medale, statuetki, dyplomy. No i to będzie takie uhonorowanie naszych chórzystów, ale też naszych przyjaciół.
0: Transmisja od 12.30 w Radiu Warszawa.

0: teraz będziemy zgłębiać Pismo Święte.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku, który dzisiaj nas poprowadzi przez 13 rozdział Księgi Kapłańskiej. Rozdział, który poświęcony jest nieczystości związanej z trądem. Ojcze, pierwsze pytanie, które się rodzi przy lekturze tak długiego tekstu, którym jest ten 13 rozdział, to jest pytanie, dlaczego kapłan, a nie lekarz, diagnozował chorobę?
3: Bo skąd by się ten lekarz miał wziąć? Pamiętajmy, że medycyna, rozumiana jako wiedza o sposobie funkcjonowania ludzkiego ciała, chorego i zdrowego, to jest wiedza, która zaczęła się kształtować stosunkowo późno, tak raczej bliżej przełomu er. W świecie, który nazywamy często hellenistycznym, potrzeba było obserwacji przyrodniczych, medycznych, także związanych z budową organizmów żywych, żeby zacząć medycynę. Przypomnijmy sobie, że kontakt ze zwłokami traktowany był jako sytuacja, w której zaciąga się nieczystość rytualną. Jako coś, czego nie należy robić. Przygotowanie zwłok do pogrzebu to jest wszystko, co można. Natomiast, jak widzimy, na przykład w dziełach Arystotelesa, pojawia się nowe podejście do organizmów żywych i nieżywych. Zaczyna się grzebać w tych organizmach, porównując, dociekając, który kawałek jaką funkcję pełni, za co odpowiada, po co jest potrzebny w organizmie. Co się dzieje w sytuacjach, w których istota żywa zaczyna odczuwać pewien dyskomfort, czy jej funkcjonowanie jest mocno ograniczone. Co powoduje, że człowiek, który przed chwilą jeszcze żył, albo inna istota żywa, nagle żyć przestaje, umiera. Czasami to są jakieś powody widoczne, komuś poderżnięto gardło, a ktoś spadł z dużej wysokości. A czasami nic się nie stało, a się jednak stało. Było żywe, a teraz żywe nie jest. W dziełach przyrodniczych Arystotelesa znajdziemy całą masę obserwacji, które czasami zdumiewają nas swoją bystrością, a czasami nas bawią swoją naiwnością. Ale medycyna rodzi się tam, gdzie się rodzi anatomia, gdzie się rodzi wiedza o ludzkim ciele. I można by powiedzieć, że przed Arystotelesem, który wszak był współczesnym Aleksandrowi Macedońskiemu i jego wychowawcą, przynajmniej przez krótki czas, takiej wiedzy nie uważano za wartościową. Ważna była wiedza dotycząca tego, co wyższe. Materią nie było powodu się zajmować, bo ona jest taka zwykła. To wszystko materia, właśnie coś, co się z prochu wzięło i do prochu wróci. Więc źródła choroby, jak źródła wszystkiego, poszukiwano raczej w świecie duchowym niż w świecie materialnym. A tam osobą wiele bardziej kompetentną
2: był
3: kapłan niż ktokolwiek inny. Pamiętajmy, że alternatywą dla tego kapłana byłby rzeźnik, bo on najlepiej znał anatomię.
2: Może lepiej, że kapłan się tym zajmował. Natomiast mówił ojciec o tej, że materia na drugim planie, najpierw te wyższe kwestie, no ale mimo to autor biblijny podaje nam sporo tutaj przykładów, które części ciała w jakim stopniu są zajęte tymi zmianami skórnymi. Natomiast mamy też taki moment, wersety 12-13, gdzie czytamy, że człowiek, który jest pokryty trądem od stóp do głów, jest uznawany za czystego. Cały pokryty trądem, a jednak czysty.
3: No cóż, jeśli chodzi o koncentrację na chorobach skóry, nie trzeba przypominać, że ta kategoria trądu rozciągana była na różne formy łuszczycy, na objawy różnego typu grzybic i tak dalej. to było wdzięczne poletko do obserwacji, bo żeby czegoś się dowiedzieć o przebiegu tego rodzaju schorzeń, to nie trzeba, że tak powiem, rozpruwać tego worka, którym jest nasze ciało, i grzebać się w środku, tylko wystarczy obserwować to, co widać, to, co jest na wierzchu. Stąd takie zainteresowanie tym obszarem zdrowia. Gdybyśmy szukali czegoś o niestrawności żołądka, no to już byśmy za dużo nie znaleźli. Albo o chorobach serca, płuc. W związku z tym, że zajmowano się całą gamą chorób skóry, z których jedne były infekcyjne, inne nie były infekcyjne, zauważono, że ktoś, kto sam może cierpieć na przykład na atopowe zapalenie skóry, i uciążliwe, i, że tak powiem, niewyględne, ale jednak w jego otoczeniu ludzie nie miewają podobnych problemów.
2: Nie rozprzestrzenia się.
3: Więc można go było uznać za czystego, choćby nawet obszary objęte tego typu dolegliwościami były znaczne, obszary skóry, bo nie stanowi zagrożenia dla innych. Mhm. Pamiętajmy, że tutaj więcej było obserwacji niż wyjaśnień i możliwości wyjaśnienia czegokolwiek.
2: Też mamy tę obserwację w takich sekwencjach siedmiodniowych na kartach Pisma Świętego opisaną, że po 7 dniach znowu stawał przed kapłanem i po 7 dniach znowu stawał przed kapłanem. Więc to rzeczywiście tutaj też w czasie jest takim dosyć usystematyzowanym rozłożone.
3: Tak, bo nie znaliśmy rytmów wyznaczanych przez same choroby, więc trzeba było nakładać na rozwój choroby lub jej cofanie się te rytmy, które były w kalendarzu. Tak.
2: Ojcze, to tak może na podsumowanie tego rozdziału. Czy dzisiaj w kontekście chrześcijaństwa możemy ten trąd utożsamić z grzechem, który niszczy człowieka? Tak już zupełnie...
3: No, utożsamić to na pewno nie.
2: Przełożyć jakoś tak, no, na tą duchową naszą płaszczyznę.
3: Z całą pewnością taka alegoryczna interpretacja, ona ma swoje miejsce w pobożności chrześcijańskiej, w rozwoju naszego życia duchowego. Ale myślę, że jakby się stała takim pierwszym sposobem odczytywania tekstu biblijnego, to by też nie było najlepsze rozwiązanie. Już na pewno nie byłoby dobrze, gdyby stała się jedynym sposobem odczytywania Starego Testamentu. Możemy na te teksty popatrzeć też od innej strony. Mówiliśmy o tym, że posługa kapłanów, tak jak ona jest opisana w Pięcioksięgu, jest mocno skoncentrowana na kulcie. A tutaj widzimy kapłanów, którzy się muszą pochylić nad schorowanymi ludzkimi ciałami, zdeformowanymi jakoś przez chorobę, zeszpeconymi przez jakieś liszaje. Jeżeli nas swędzi, to się drapiemy. Jak się drapiemy, to się tworzą rany. Jak te rany nie są utrzymane w higienie, to się papszą. I taki kapłan, który, można by powiedzieć, powinien funkcjonować tylko tak między niebem a ołtarzem, nagle musi się nad tymi zaropiałymi ludzkimi ciałami pochylić z troską, z miłością i do tego chorego, i do wspólnoty, która nie może cierpieć z powodu tego, że niefrasobliwie będziemy podchodzili do chorób.
2: Dziękuję też za zwrócenie uwagi na ten wspólnotowy wymiar i bardzo proszę o zadanie dla słuchaczy.
3: No ale jak już była pani łaskawa nawiązać do chrześcijańskiej perspektywy, to popatrzmy na kawałek z Ewangelii według świętego Marka z pierwszego rozdziału, wersety 40-45, przez pryzmat tego, co przeczytaliśmy sobie w rozdziale 13 Księgi Kapłańskiej. I pomyślmy, co lepiej rozumiemy dzięki lekturze Księgi Kapłańskiej.
2: Bardzo dziękuję.
3: Drodzy Państwo, bardzo Was prosimy o troskę o Radio Warszawa. Ono potrzebuje naszej troski, potrzebuje naszej pomocy, potrzebuje naszego wsparcia.
2: Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: daj mi znać.
1: A mnie już Mariusz Dorot daje znać, że jego kolej. Dzień dobry.
2: Potwierdzam, dzień dobry, cześć.
1: Więc ja już się oddelegowuję. Miłej majówki. Jarek Wydra, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Być może nic nie zrozumiecie, a i tak to się wydarzy.
5: Tak, ponieważ Pan Bóg czyni znaki i cuda przez naszą posługę, bez względu na to, czy my ją rozumiemy, czy nie.
6: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
8: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
9: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
10: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
11: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
12: Zapisy 509-793-280
13: lub na www.świętarodzina.org.
14: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
15: Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną, a od godziny 13.00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moctis.pl.
3: O reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: W dalszym ciągu w Warszawie na Mazowszu słonecznie i tak będzie przez resztę dnia w ciągu najbliższych godzin. Temperatura nie zamierza jakoś gwałtownie spadać, w tej chwili 25 stopni i tak będzie przez najbliższe godziny. Wieczorem spadnie do 19 stopni, noc pogodna, z gwiazdami.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: A już za chwilę gościem księdza Roberta Chodyny będzie dzisiaj rotmistrz ułanów krechowieckich Adam Sujecki.
6: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
17: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa w ten niezwykły dzień 2 maja. To Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jedno z najmłodszych świąt ustanowione w 2004 roku. Upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli, tradycji patriotycznych. Ma nam to święto przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Barwy biało-czerwone to barwy niezwyciężone, chciałoby się powiedzieć, i tego życzyć naszej kochanej ojczyźnie. Natomiast jutro, proszę Państwa, obchodzimy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z roku 1791. Pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji amerykańskiej. I w zasadzie ten nasz dzisiejszy program będzie poświęcony tematowi związanemu przede wszystkim z Konstytucją 3 maja. A moim gościem dzisiejszego wieczoru jest pan rotmistrz ułanów krychowieckich, pan Adam Sujecki. Dobry wieczór, panie Adamie, kłaniam się bardzo nisko.
18: Witam księdza, witam państwa.
17: Panie Adamie, zatem w jakiej sytuacji powstała w ogóle Konstytucja 3 maja? Proszę coś na ten temat powiedzieć.
18: Pozwoli ksiądz, że zanim się odniosę do Konstytucji 3 maja, to zapowiedział ksiądz wcześniej święto flagi. I to święto flagi oczywiście ważne przede wszystkim dla nas i życzmy sobie, żebyśmy to my odnosili pod tą flagą pasmo sukcesów i zwycięstw, ale oczywiście wszystkie rozmowy ze mną wcześniej czy później muszą przejść w stronę jazdy, kawalerii, koni, I takimi małymi flagami, bardzo ważnymi dla kawalerii i dla czasów jej świetności, są proporczyki, które to kawalerzyści nosili na kołnierzykach jako wyznaczniki, czyli to były takie barwy, takie flagi każdego pułku kawaleryjskiego. Dobrze przypomnieć może słuchaczom o tym, że tych 40 pułków kawalerii przedwojennych stanowiło jakby trzon armii polskiej, a teraz od kilkunastu lat, albo od kilkudziesięciu w zasadzie, zostały one zorganizowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Te 40 pułków kawalerii jest odzwierciedlonych i te proporczyki, te małe flagi na tych kołnierzykach, które odznaczały każdy pułk, mówiło się właśnie o tym, że to są barwy każdego pułku kawaleryjskiego, oczywiście zrzeszone bezapelacyjnie pod tą naszą najlepszą biało-czerwoną flagą, ale stanowiły taki wyróżnik i odrębność każdego pułku, o czym by można opowiadać też godzinami. No i ci kawalerzyści wszechczasów, ta konnica wszechczasów, miała również swój udział i w dniu 3 maja, podczas ustalenia Konstytucji 3 maja, bo to niebywałe wydarzenie w gruncie rzeczy. Ona odbyło się w przestrzeni niesamowitej konspiracji, niesamowitych kłótni, niesamowitej wrzawy, niesamowitej takiego doniosłej formy, w której to wszystkie elementy, można powiedzieć, naszego życia i tego życia społecznego i politycznego, one wtedy się ujawniły w szczególności.
17: To była taka, bym powiedział, gorączka polityczna chyba wręcz.
18: No, niebywała. I oczywiście o tej gorączce politycznej, no to o tych faktach, kiedy, jak, dlaczego i po co, no to wszystko można sobie gdzieś tam w tej Wikipedii, czy gdzie wyczytać, tak? No bo przecież uczyliśmy się tyle lat wszyscy o tym, ale tam też są takie smaczki, niesamowite rzeczy, które się wydarzały, a które można by było sobie gdzieś na dzień dzisiejszy nawet przełożyć, ale mimo tego, że tak odległe, a jednocześnie okazuje się, że znowu historia kołem się toczy i tak te fakty z tamtego dnia, z tamtego okresu, z czasów przygotowań tego najważniejszego w sumie dokumentu, jaki dotyczy państwowości naszej, on ma przełożenie na dzień dzisiejszy.
17: No ale jak powstawała ta konstytucja, mimo wszystko, chociaż w kilku słowach, panie Adamie?
18: No, nasi wielcy marszałkowie wtedy, Małchowski, hrabia Potocki, to są postacie, które walnie przyczyniły się do powstania tego dokumentu. To ci myśliciele, to ci ludzie, którzy zajmowali się wtedy polityką, to ci ludzie, którzy na tamte czasy byli tymi nowatorami, tak? Którzy dawali możliwości zmiany w ogóle. I to się mówi zmiana ustrojowa, ale w praktyce, bo ja jestem rzemieślnikiem w zasadzie, więc ta praktyczna część jest ważniejsza. Bo danie na przykład jeszcze przed Konstytucją 3 maja, danie mieszczanom możliwości takich swobód i takiego prawa, w sumie prawa do głosowania, prawa do równego traktowania tych mieszczan i zrównania ich w zasadzie z bracią szlachecką, no to były wręcz rzeczy nie do pomyślenia, tak, na tamte czasy. Dzisiaj tak się łatwo o tym mówi, ale te zmiany to po prostu to były, no, ogromne, tak? Nawet ciężko mi dobrać w tej chwili słowo, jak istotne. Można by powiedzieć, że nawet nie do pomyślenia, tak? Czyli to były takie marzenia jakby tych ludzi, żeby takie swobody czy takie prawa nabyć i nagle tacy myśliciele właśnie jak Hugo Kołłątaj, jak hrabia Potocki, jak marszałek Małachowski, oni no łącznie potem z tym, który przypieczętował to wszystko, czyli naszym królem Augustem Poniatowskim, doprowadzili do zaistnienia niesamowite zmiany. No, odsunięcie tej całej kasty magnaterii, tak, od zupełnie innego stanu rządzenia państwem. To jest no, niebywały przeskok, niebywałe zmiany. No i one tak naprawdę z mojej wyobraźni musiały czynić tą wrzawę. Bo te takie zmiany, które są takimi małymi zmianami, no one nie wywołują takich emocji. Ale tutaj, jeżeli ktoś sobie może pomyśleć nagle, że niektóre prawa są zrównane z moimi, niektóre prawa są nam odbierane, z niektórymi prawami będziemy musieli, tak się do nich przyzwyczailiśmy, że w zasadzie myśleliśmy, że one będą trwały nieskończenie, a okazuje się, że będziemy musieli o nich jednak z kimś rozmawiać, z kimś będziemy musieli zawierać kompromisy, z kimś będziemy musieli dyskutować o tym, no to były te zmiany niesamowite w tych różnych naszych, na różnych poziomach naszego społeczeństwa, no tak drastycznie duże, że wywołały takie emocje i takie potem następstwa tych już, tych ostatnich dni obrad, które przynosiły no niesamowite wydarzenia wręcz na tej sali sejmowej, czy w kuluarach, tak? Albo nawet poza kuluarami.
17: No właśnie, jak były burzliwe te obrady, jak to wszystko wyglądało, na ile możemy się tutaj do tego odnieść, bo niewątpliwie było to wydarzenie, które pewno już wcześniej jakoś było w planach przynajmniej niektórych myślicieli i polityków i w końcu gdzieś to wybuchło już z taką, w takiej formie apogeum i te działania zostały podjęte.
18: No ja najbardziej się zastanawiam nad takimi czynnikami, jakimi jest moment tak naprawdę tworzenia tego nowego prawa, czy zmieniania tego prawa w sposób niemożliwy do takiej jawnej dyskusji, dlatego że no była taka różnica zdań i tak się ścierały ze sobą
17: poglądy
18: i tak się te grupy, które były, że tak powiem, osadzone w tych swoich przekonaniach i racjach, tytułach i etc., że okazało się, że trzeba było to prawo tworzyć w konspiracji. Nie można było dać tego do walnej dyskusji po to, żeby mieć osąd taki realny, obiektywny, tylko okazało się, że tam trzeba było się spotkać i to potajemnie. Mówi się o tym, że łącznie z królem Augustem, który potajemnie wymykał się z zamku pod ścisłą tajemnicą na obrady właśnie z tymi naszymi myślicielami, z tymi naszymi twórcami, po to, żeby nocami ustalać te kolejne
17: ustawy,
18: po to, żeby one w jakikolwiek sposób mogły potem
17: funkcjonować, w ogóle
18: przejść pod obrady. No jak się okazało, to też stwierdzono po pewnym czasie, że no nie można obradować, bo jakoś dziwnie w Rzeczypospolitej od zarania dziejów, to jest jakiś niezrozumiały temat, ale może kiedyś to pojmę, że emocje i ten taki, ja to nazywam nadinterpretacją pewną, nie da się tego w logiczny sposób argumentować po to, żeby dojść do wspólnego porozumienia, chociażby kompromisu głębokiego, no już nie mówię o zgodzie, tak? Tylko trzeba to tak dyskutować, tak, żeby w ogóle nigdy nie doszło właśnie do konsensusu. I tego prawdopodobnie ci, którzy nam tą konstytucję ustawiali, najbardziej się obawiali. No oni pewnie to i spraktykowali, że nadinterpretacja, dlatego że ta niemożliwość domagadania się, że ten, tam był nawet taki człowiek, Skoraszewski bodajże on się nazywał, którego specjalnie wystawiano, bo facet, który miał możliwość, że tak powiem, wielogodzinnych oracji, jak to się mówiło, o niczym, wystawiano go po to, żeby każdy z tych tematów zabełkotać.
17: Był spychany jakoś, żeby, tak trochę.
18: Żeby tak skomplikować każdy przedmiot, nawet prosty, do ustaleń w rzecz niemożliwą do
17: zrealizowania.
18: W związku z tym to jest taki, trzeba spojrzeć na tą stronę, że te takie najważniejsze rzeczy, te takie najważniejsze fakty, te, okazuje się, że muszą powstawać pewnego rodzaju poufałości czy konspiracji, bo wrzucone w przekaz dyskursu takiego społecznego, no nie mogą zaistnieć, nie mogły zaistnieć wtedy, żeby one były dokonane. No bo jest ta niemożliwość ustalenia, jakaś taka brak odwiecznej zgody na to, żeby ta zgoda powstała, tak? To jest niebywale ciekawy aspekt tego, tamtych dni, czy lat w zasadzie, no bo to można powiedzieć, że ta konstytucja no nie powstała sobie przez 3 czy 5 wieczorów, tylko tak, no ona
17: żmudnie tak podejmowała ten proces.
18: A ostatnimi czasy, no i tu też jest taki smaczek, bodajże chyba marszałek Małachowski zrezygnował, że tak powiem, oficjalnie z części swojego wkładu na rzecz króla Augusta, żeby to było jego, żeby to było, że tak powiem, jego dzieło, tak? Żeby to nie było w ten sposób, że to jacyś ludzie ustalili, czyli jacyś mędrcy,

0: Powracamy do naszego gościa, rotmistrza Ułanów Krechowieckich, pana Adama Sujeckiego. Panie Adamie, jakie były wobec tego te ciekawe metody działań, te różne podchody osób, które ostatecznie decydowały, jaka ta konstytucja ma być, jakie uchwały mają być ustanowione i tak dalej?
1: Proszę księdza, ja myślę, że to trudna wypowiedź jak dla mnie i aż tak daleko ja nie będę, myślę, że sięgał, bo to by trzeba było tych mędrców tu powołać, żeby oni się tak wypowiedzieli. Ja mogę bardziej powiedzieć o tych ciekawych okolicznościach, w których to te najważniejsze ustawy się pojawiały.
0: No właśnie, jakie emocje towarzyszyły
1: też? Takie emocje towarzyszyły, że trzeba było dwa razy skracać ten sam moment ustawodawczy. Trzeba było skracać wyznaczoną datę i jeszcze przesuwać, że tak powiem, jak najszybciej, żeby się to odbyło, ze względu na to, bo rozwlekanie okazuje się o dzień czy o dwa tego terminu mogłoby spowodować brak możliwości uchwały tej konstytucji w całości. No na pewno zrezygnowano w ogóle z czytania i z dyskusji nad kolejnymi punktami, tylko ta konstytucja miała być przez Sejm głosowana w całości.
0: No właśnie, panie Adamie, ponieważ te emocje były takie bardzo napięte i wydarzenia niezwykłe i ten czas, który też pewno jakoś obligował osoby, które w tym dziele, projekcie uczestniczyły, to też mam pytanie, w jaki sposób pułk kawalerii czuwał, by nikt nie przeszkadzał, by te obrady właśnie w taki sposób w miarę, powtarzam, taki spokojny, opanowany, bez większych turbulencji przebiegał, bo na pewno taka forma jakiegoś wsparcia była.
1: Trudno mi powiedzieć, jak się obrady sejmowe odbywały na co dzień, w zacnych czasach tych lat dookoła konstytucyjnych, wcześniejszych, no bo już później to rozbiór Polski, ale na ten dzień na pewno książę Józef Poniatowski ze swoim pułkiem kawalerii był przygotowany na to, żeby zabezpieczyć otoczenie Zamku Królewskiego i sam Zamek Królewski siłą kawalerii oczywiście, żeby nie doszło do takiego niepożądanych elementów, no jakiegoś takiego warcholstwa, które by przybrało
0: awantury już jakiejś politycznej, no, powiedziałbym
1: dokładnie
0: wręcz.
1: Albo innych form przemocowego jakby chęci niedopuszczenia jakby do, albo rozbicia tego Sejmu, tak? Bo też opisują kronikarze, że okazuje się, że obce siły tam nie były, że tak powiem, całkiem tylko mocno nawet zaangażowane w tą przestrzeń, jak się dowiedziały, że takie zmiany w Rzeczypospolitej mogą zaistnieć. W związku z powyższym, no tu też było to zagrożenie, że...
0: Takie zewnętrzne, powiedzielibyśmy.
1: Zewnętrzne, dokładnie zewnętrzne. Więc został ściągnięty na ten czas dodatkowy pułk kawalerii z Kozienic, który oprócz pułku warszawskiego miał zabezpieczać dodatkowo obrady Sejmu, które okazało się, że no nie trwały godzinę, dwie, trzy, tylko mówi się o tym, że i 7, i 9 godzin. Mocno debatowano. Tam też jest taki ciekawy, mnie przynajmniej przypadł do gustu, taki opis, jak to właśnie prowadzący marszałek Małachowski z natury rzeczy, no można powiedzieć, że taki chyba demokrata, tak? Nie mógł, że tak powiem, doprowadzić do walnego głosowania, bo z natury i z przyzwyczajenia i z tradycji każdemu dawał głos do wypowiedzenia się po to, żeby ten...
0: Takie równe szanse, powiedzielibyśmy.
1: Tak, żeby wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Dla mnie człowiek pełen takiej pokory, bo wie ksiądz, no przecież na każdy temat, na przykład ksiądz w temacie muzyki, ja w temacie kawalerii, no wiemy dużo, tak? Ale czy wiemy wszystko? No nie wiemy. W związku z tym po to rozmawiamy, po to dyskutujemy, żeby być może podczas tej rozmowy...
0: Od siebie czegoś się nauczyć.
1: No wtrąci
0: tak.
1: ktoś do tej rozmowy coś, co jeszcze ja tego nie przemyślałem, tak? Co warto wziąć pod uwagę. No i to już
0: na tym polega dialog, tak?
1: No super, tak? I ten właśnie marszałek Małachowski, on właśnie... ciągnąc te godzinne debaty, dawał wszystkim równe szanse wypowiedzi, no ale one właśnie przez takich różnych tych jego mościów skuroszewskich czy innych warchołów zostały, że tak powiem, przedłużane, no specjalnie przedłużane, no ale byli tacy rotmistrzowie, którzy też z ręką przyzwyczajoną do szabli uspokajali ten temat, w związku z tym też było komu przypilnować tej sprawy i tak jak to na w ogniem i mieczem scena takiego warchoła przez naszego porucznika husarii Skrzetuskiego podczas dyskusji skądinąd ważnej, tak? Też został wyjaśniony bardzo szybko temat i czupryną te drzwi zostały otwarte po to, żeby raz i szybko w miarę wyjaśnić temat niepotrzebnej dyskusji.
0: No tak. Reasumując, można byłoby powiedzieć, że pułk kawalerii, czuwając, pełnił taką rolę ochrony, powiedzielibyśmy trochę, co?
1: No, zawsze tak było, że i w naszej historii 600-letniej najlepszego wojska na świecie to nie pierwszy raz, kiedy wojskami szybkiego reagowania, czyli komandosami tamtych czasów, byli kawalerzyści. To nie tylko podczas tego Sejmu, ale też podczas całej naszej historii jazdy okazuje się, że kawaleria to formacje, które chroniły głowy państw, chroniły głowy najważniejszych ludzi na świecie. No i z takich najbliższych czasów, czyli czasów międzywojennych, a nawet w tej chwili, tak? No bo szwadron kawalerii Wojska Polskiego to szwadron reprezentacyjny i tak naprawdę można by powiedzieć, że tradycję przejął szwadronu przybocznego prezydenta RP. Taki szwadron najlepszych z najlepszych chronił zawsze najważniejsze głowy w państwie. A taką wisienką na torcie, którą możemy już w takich działaniach praktycznych, no to sławetna bitwa pod Albuerą, najkrwawsza bitwa czasów napoleońskich, no i ochroną tamtego najważniejszego człowieka w Europie, wtedy Napoleona. Oczywiście szwadron przyboczny to szwadron 7. Pułku Lansierów Legii Nadwiślańskiej, który był wybrany przez Napoleona, że mógł sobie wybrać Francuzów, Niemców, kogokolwiek, tak, do tej ochrony, ale oczywiście wybierali najlepszych z najlepszych, czyli Polaków, którzy zawsze tą głowę państwa, czyli tą głowę najważniejszą chronili. Też i w trakcie obrad Konstytucji 3 maja byli powołani kawalerzyści do tego, żeby nikt nie miał wątpliwości, że lepiej nie zadzierać z tą formacją, bo wiadomo, że jak zwykle kończyło się to bez względu na przewagi i tak wygraną kawalerii.
0: Posłuchajmy ponownie Fryderyka Chopina, Etiuda C-moll, opus 10, numer 12 oraz Polonez Asdur, opus 40, numer 1.

0: Powracamy do naszego gościa, pana Adama Sujeckiego, rotmistrza Ułanów Krychowieckich. Już pan troszkę mówił, że te obrady trwały tak długo, około 7 godzin. Dlaczego tak w zasadzie de facto?
1: No chyba trzeba jeszcze raz powtórzyć, że punkty ustawowe, one tak zmieniały rzeczywistość bycia obywatelem, bycia w trakcie no tych zmian tak społecznie wielkich i tych dla niektórych, które te prawa nadawały, jak i tych, którym te prawa trochę odbierano. No i ci, którym nadawano te prawa, oczywiście w euforii głosowali za, no ale za to ci, którym te prawa odbierano trochę, tak jak naszej magnaterii, czy chociażby samemu królowi, no powodowały wiele sprzeciwów. No i to jest niewątpliwie temat do takiego rozstrzygania po 200 latach z takim dystansem, tak? Możemy się, a w zasadzie może powinniśmy się odnosić do tego z dystansem, żeby to była pewnego rodzaju nauka dla nas, że to, co się wydarzyło 200 lat temu i to, jakie emocje temu towarzyszyły, no to już czas najwyższy po tych wieluset latach no trochę tonować. No nie jest to łatwe, bo one powracają, jakby tak, ta historia kołem się toczy, jak to ktoś mądry powiedział. No i te same tematy do nas wracają, a my mamy szansę jako ludzie, którzy się tą przestrzenią trochę historyczną zajmują, żeby mieć takie narzędzie w ręku i na bazie takich zdarzeń historycznych opowiadać tą historię pozytywną, tą historię tej młodzieży uświadamiać, z tą historią, żeby ci młodzi ludzie potrafili się zmierzyć, ale w tej formie praktycznej, właśnie takiej, przez jaki rodzaj emocji osobistych trzeba dochodzić do konsensusu, do tego, jak się uformować w tym społeczeństwie. Ja tu mnie od razu się w taki temat koński wrzuca, tak? Ustawiania się w stadzie. To jest socjalizacja. Mamy bardzo dobrze, że ja mam taki narzędź jak konie, bo one są no, nieporównywalnym wzorcem do przedstawiania każdych zachowań ludzkich, każdej formy naszych przedsięwzięć, naszych osobistych odczuć, które przez pryzmat właśnie konia, one zawsze były opisywane, zawsze były jakby w ten sposób relatywizowane, żeby odnieść się do tej wartości tego jakżeż prostego, ale konsekwentnego tworu bytu, który trwał razem z nami przez te setki lat i na bazie których mogliśmy my tworzyć swoje osobowości.
0: Panie Adamie, jeszcze takie pytanie bardzo ważne, bo też nie żyjemy tylko przeszłością, ale i oczywiście patrzymy w przyszłość. Proszę powiedzieć o tych pana aktywnościach współcześnie, które pan organizuje, również i dla młodzieży, i z okazji świąt, i nie tylko. Te najważniejsze.
1: Szanowni Państwo, to, z czego ja się cieszę, to jest zaangażowanie młodzieży już formalnie. O tym wspominaliśmy wcześniej, ale warto to powtarzać, bo dobre rzeczy trzeba powtarzać kilka albo nawet kilkanaście razy. Więc proces powstawania klas licealnych o profilu kawalerii konnej, klas jeździeckich, rozwija się w sposób dla mnie zaskakująco pozytywny. bo już w Łasku koło Łodzi następny nabór do następnego liceum o takim profilu. Pani dyrektor w Zamościu otwiera takie liceum od września. W liceum ogólnokształcącym wojskowym w Urlach mam zapewnienie i dyrekcji, i starosty, że jest zielone światło na otwarcie takiej klasy licealnej, kawaleryjskiej. Po rozmowach w Augustowie starosta też wydał zielone światło. Doprowadzamy te rozmowy już do form takich wprowadzenia tego w praktyce. Więc w Bydgoszczy pani kurator oświaty tam też już jest poinformowana o takim fakcie i ksiądz, co jest najfantastyczniejsze w tym wszystkim, że ci wszyscy ludzie, którzy słyszą o tym temacie, wie, z jaką wartością dodaną ci młodzi ludzie będą te liceum mogli przebrnąć, z jaką wartością dodaną dookoła koni, a wartość dookoła koni to niesamowita kultura. To tak szybko powtórzę, jakich elementów dotykamy. Jakich elementów dotykają konie, a jakich elementów przy okazji ci młodzi ludzie mogą dotknąć. Właśnie między innymi tym historycznych wszystkich naszych, ale tej historii pozytywnej. Tej historii na bazie 600 lat najlepszego wojska na świecie. Rozwoju cywilizacji, w której to do pospołu z końmi jesteśmy. My wymyśliliśmy, konie zrobiły. Tak w skrócie. Temat osobowości człowieka, który spotęży jazdy konną, jest po prostu niebywałym tematem, niebywałą sprawnością. Język polski jako mądrość w przysłowiach narodowych dotyczy się też koni. Nie dotyczy się psa, kota, bo to jednostkowy temat. O koniach 600 przysłów jest zebranych, najmądrzejszych wersów, jakie można sobie... I ostatnio przy spotkaniu z młodzieżą, które organizujemy w Sanktuarium Świętego Antoniego w Ratowie, z młodzieżą, tam młodzież przyjeżdża ze szkół na jednodniowe spotkania z kawalerią, z historią kawalerii i z końmi przede wszystkim. Tam ostatnio była u nas klasa weterynarii Zełku. Niesamowity wydźwięk i ci ludzie właśnie na stronie krechowiaków potem, tak, opisują, czego doznali nie ci młodzi ludzie, którzy mogli spróbować w praktyce tego konia, im będzie łatwiej się z nimi porozumiewać, im łatwiej będzie go leczyć, im łatwiej będzie zrozumieć, jakie trzeba mieć nastawienie, jaką osobowość, żeby w ogóle do tego konia podejść. Ale jaki jest to ważny temat, że konie to wyższa kultura naszego bytu.
0: Panie Adamie, już kończymy nasze spotkanie, ale czy zgodzi się pan ze mną z takim stwierdzeniem, że między innymi te właśnie pana aktywności, które pan realizuje i wśród młodzieży, ale nie tylko, są taką nowoczesną formą patriotyzmu i promowaniem właśnie naszej biało-czerwonej i w ogóle naszej ojczyzny i naszej historii?
1: Bardzo dziękuję, bo to już samo pytanie zawiera jakąś wartość dla mnie pozytywną, tak? Ja uważam, że każdy powinien sobie wymyśleć dla siebie przestrzeń, w której to po zabezpieczeniu swoich najważniejszych potrzeb, czyli życia, przeżycia i rodziny, jeżeli cokolwiek mu zostaje jeszcze, to powinien to przekierować w stronę społeczeństwa, dać to, czego się nauczył, nie chować tego w sobie. No ja i od siebie, i od wielu ludzi słyszałem mądre stwierdzenia, które teraz mogę rozwinąć. Bo jeżeli jest takie stwierdzenie, że nie ma mistrza bez ucznia, to jeżeli nie przekażemy tym młodym ludziom tego wszystkiego, co wiemy, co robimy, na czym tworzymy nasze takie dobre życie, takie mądre życie, nawet jeżeli chodzi... Zadaliśmy sobie kiedyś takie pytanie z takim moim przyjacielem, jak jeździliśmy po kraju, to po co my to robimy? Po co my jeździmy? Po co my z tymi końmi się zajmujemy? Po co my z tymi strukturami kawaleryjskimi się zajmujemy? Po co to opowiadamy tej młodzieży? Dla siebie samych. Bo dla idei to my wiemy, po co to robimy, ale dla siebie. No i stwierdziliśmy, że my się dobrze bawimy. No ale bawimy się to takie frywolne, tak? No to jakby to zargumentować jeszcze bardziej? I stwierdziliśmy, że można się bawić mądrze i głupio. No i my się bawimy mądrze.
0: Ale też powiedziałbym, że tą przestrzeń wolnego czasu, o którym tu pan powiedział, po prostu staracie się jak najlepiej zagospodarować.
1: To jest niebywały dla mnie osobiście cały czas element samokształcenia się. To kończenie kolejnych lat studiów w przestrzeni najpierw dochodzenia do mistrzostwa rzemieślniczego, potem dochodzenie do mistrzostwa w temacie tym kawaleryjskim, którego zwieńczeniem potem jest ten nadany przez towarzystwo stopień tego rotmistrza. Potem nauka wychowywania młodych koni. Następne parę lat praktyki, która spowodowała, że umiem rozmawiać z tymi końmi i umiem je wychowywać po to, żeby stanowiły dla nas super bezpiecznych partnerów, a poza tym, żeby one rozumiały, co my od nich chcemy. Potem etap nauki rzemieślniczej, przekazywania wiedzy rzemieślniczej, czyli uczenia się, jak uczyć. To następny niesamowity proces, który sam przeszedłem i który tak naprawdę on się nie kończy.
0: Panie Adamie, bardzo dziękuję za to spotkanie i no niech ta pana pasja dalej się rozwija, a młodzież niech z wielkim, powiedziałbym, zapałem, również ta, która jest zainteresowana tą tematyką, no jakoś garnie się do tej nauki, do tej wiedzy i do tego też praktycznego wykorzystania swoich talentów. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Jeszcze raz zapraszam wszystkich na stronę Krechowiaków, pierwszy pułk ułanów krechowieckich. Zapraszam wszystkich na spotkania w stanicy rotmistrza Doratowa, czy to będą grupy szkolne, jeździeckie, czy to będą grupy dorosłe. Proszę do nas dzwonić, tam wszystkie numery telefonów są do mnie. Ja osobiście je wszystkie odbieram, ze mną są wszystkie uzgodnienia. Jest okres dobry, przedwakacyjny i wakacyjny. Zapraszam serdecznie do wspólnych spotkań.
0: Audycje Radia Warszawa powstają dzięki Państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą Państwo w zakładce Wspieraj. Ponadto zachęcam też do słuchania podcastów właśnie moich audycji z bardzo ciekawymi gośćmi. Też trzeba wejść na stronę Radia Warszawa, kliknąć zakładkę podcasty i tam pojawi się moja strona, gdzie Państwo będą mogli posłuchać moich archiwalnych wywiadów z różnymi innymi gośćmi. Na koniec naszego przemiłego spotkania ponownie posłuchajmy Fryderyka Chopina, wals cis mol opus 64 numer 2. Przed pożegnaniem się z Państwem zachęcam, żeby za tydzień ponownie mnie posłuchać, bo być może będzie niezwykły gość, autor książki, biografii o słynnym muzyku rockowym. Kto to będzie i jaka książka, za tydzień być może już się dowiemy. A dzisiaj żegnam się z Państwem w ten piękny, niezwykły, uroczysty, patriotyczny dzień i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych. A w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski. Zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: O flagach, o symbolach, tych pochodzących z przeszłości i tych stosunkowo niedawnych rozmawiał będę z Robertem Szydlikiem. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość Niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9.30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13.00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moktis.pl.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Jakaż radość. Tam, gdzie okiem sięgnąć i myślą, to dziś w Warszawie jest bardzo pogodnie. Na Mazowszu również słonecznie, tak będzie przez resztę dnia. Temperatura w dalszym ciągu utrzymuje się w okolicach 24 stopni i ta temperatura powoli będzie spadać późnym wieczorem do 17 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Jest godzina 18, tu Radio Warszawa, dobre chwile z Radiem Warszawa. W tej godzinie ich na pewno nie zabraknie. Dobrej muzyki, dobrego słowa, a także dobrej audycji. Warto wspólnie nam towarzyszyć.

0: słoneczny dzień.
1: T-Love i Sarsa w duecie o słonecznym dniu, który jeszcze ma się dobrze, jeśli chodzi o ten sobotni drugi dzień maja. A przed nami ten wieczór, mam nadzieję, wyjątkowy z Radiem Warszawa. Trochę rozmowy, trochę muzyki, no i to, co najbardziej my, prezenterzy, lubimy, trochę miejsca na pomyślenie, na myślenie. Za chwilę w Radiu Warszawa dobre słowo z orędzia papieża Leona o powołaniu. O drodze, która nie jest gotowa, tylko dzieje się w nas. No i żeby się na niej odnaleźć, żeby naprawdę być szczęśliwym, potrzeba jednej rzeczy. Jakiej rzeczy? No to warto zostać z nami i posłuchać tego dobrego słowa. To dobre słowo już za chwilę na 106,2 FM. O drodze, która nie jest gotowa, tylko dzieje się w nas. Warto się na niej odnaleźć i potrzeba tylko jednej rzeczy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z orędzia Ojca Świętego Leona XIV na 63. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Czwarta niedziela wielkanocna, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, powołanie nie jest czymś, co nabywa się natychmiast.

natychmiast, czymś danym raz na zawsze. Jest raczej drogą, która rozwija się analogicznie do życia ludzkiego, w którym otrzymany dar, oprócz tego, że należy go strzec, musi być karmiony codzienną relacją z Bogiem, aby mógł wzrastać i wydawać owoc. Ma ono wielką wartość, ponieważ stawia całe nasze życie przed tym Bogiem, który nas kocha i pozwala nam zrozumieć, że nic nie jest owocem bezsensownego chaosu, ale przeciwnie, wszystko może być włączone w proces odpowiedzi Panu, który ma dla nas wspaniały plan. Drodzy bracia i siostry, najdrożsi młodzi, zachęcam was do pielęgnowania osobistej relacji z Bogiem poprzez codzienną modlitwę i medytację Słowa Bożego. Zatrzymujcie się, słuchajcie, zawierzajcie siebie. W ten sposób dar waszego powołania dojrzeje, uczyni was szczęśliwymi i przyniesie obfite owoce Kościołowi i światu. Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór wewnętrznego przyjęcia Bożego daru i mistrzyni modlitewnego słuchania, zawsze towarzyszy nam w tej wędrówce.

0: Tu Radio Warszawa, zbliża się 18.30, za chwilę Ucho i Gielne. W Izraelu są trzy największe miasta: Jerozolima, Haifa i Tel Awiw. Każde z nich ma odrębny charakter. Utarło się nawet powiedzenie mówiące: do Haify jedziemy pracować, do Tel Awiwu bawić się, a do Jerozolimy modlić. I tak chyba faktycznie jest. Ale Tel Awiw, oprócz pięknych plaż, to także historia związana z mieszkającymi w niej Polakami. Już na początku XX wieku byli oni ważną częścią społeczności tego miasta, tworzyli swoisty polski Tel Awiw. Opowie nam o tym przewodnik turystyczny Jan Kirschenbaum.
1: Ucho igielne. Symbol drogi do świętości. Wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jan Kirschenbaum, polski przewodnik po Izraelu. Dzień dobry, Jan.
3: Dzień dobry.
2: Jesteśmy z Janem w Tel Awiwie, ponieważ Jan, jak sam o sobie mówi, jest na ten moment najmłodszym polskojęzycznym przewodnikiem po Izraelu, zgadza się?
3: To prawda. Jest nas w Izraelu, nas polskojęzycznych przewodników, niecałe 30 osób, a ja, mimo że dobiegam 40, to nadal jestem najmłodszy.
2: Ale nie to nas sprowadziło do Tel Awiwu. Sprowadziło nas do Tel Awiwu to, że jesteś również autorem takiego specjalnego spaceru po polskich śladach w Tel Awiwie. I o tym właśnie chciałam z tobą dzisiaj porozmawiać. Czy jest tych śladów w Tel Awiwie Polski, polskości po Polakach wystarczająco, żeby aż spacery turystyczne o tym robić?
3: Absolutnie. Ja od kilku lat, oprowadzając polskich turystów, oczywiście z racji krajów pochodzenia, zbieram anegdoty, historii, świadectwa, które świadczyłyby o wkładzie polskich Żydów i Polaków w historię Izraela, czy szerzej mówiąc Ziemi Świętej. I z czasem zauważyłem, że tych świadectw, miejsc jest na tyle dużo, że warto by było stworzyć osobny spacer śladami polskiego Tel Awiwu, czy ja nazywam Tel Awiw po polsku, czy polski Tel Awiw. I w grudniu zrealizowałem dla Izraelczyków po hebrajsku pierwszą edycję, która spotkała się z gigantycznym zainteresowaniem.
2: No dobrze, to w takim razie jesteśmy w radiu, nie pójdziemy fizycznie na ten spacer, ale zabierz nas w takim razie na taki wirtualny spacer przez polski Tel Awiw.
3: No to oczywiście zaczniemy na ulicy Rothschild, czyli jednej z pierwszych dwóch ulic Tel Awiwu. Zaczniemy od miejsca, w którym ogłoszono deklarację niepodległości państwa Izrael 14 maja 1948 roku, gdzie wśród 37 osób, w zależności tego, jak definiujemy polskiego Żyda, czy on pochodzi z terenów pierwszej Rzeczypospolitej, czy z drugiej, czy z terenów trzeciej Rzeczypospolitej, to znaczy 37 osób, aż 17, przynajmniej 17 było polskimi Żydami. Pójdziemy troszeczkę dalej i dojdziemy do miejsca, również przy ulicy Rothschild, gdzie działała prężnie Polsko-Palestyńska Izba Handlowa, ponieważ tych relacji ekonomicznych pomiędzy polskimi Żydami a ich pierwszą ojczyzną, krajem, były na tyle silne, że istniała osobna organizacja, która miała te relacje wspierać. Co warto powiedzieć, w tamtym czasie głównym produktem, który docierał z brytyjskiej Palestyny do Polski, to były oczywiście cytrusy, słynne pomarańcze z Jaffy, a w drugą stronę Polska, wspierając handel cytrusami, wysyłała materiał, którym były skrzynki, czy drewno na skrzynki, żeby te cytrusy do Polski wysłać. Warto też powiedzieć, że pierwszą wyciskarkę do pomarańczy zaprojektował polski Żyd z Krakowa.
2: No ja nawet, już stanowczo późniejszy czas, ale ja ze swojego dzieciństwa pamiętam nawet pomarańcze i mandarynki z taką malutką naklejką.
3: Jaffa, oczywiście, Jaffa. Ja też pamiętam, zanim Polska weszła do Unii Europejskiej, to były główne pomarańcze, które się oczywiście kojarzyły z grudniem, z czasem świątecznym, bo wtedy jest tutaj w Izraelu sezon na cytrusy, tak jak teraz chociażby. No to ja też pamiętam te naklejki z pomarańczy, słynnych pomarańczy z Jaffa. No, nie podejrzewałem, wtedy będąc dzieckiem, że będę niedaleko tej Jaffy mieszkał w przyszłości, już jako człowiek dorosły.
2: No dobrze, to mamy początek państwa, mamy ten pierwszy ruch handlowy. Co jeszcze polskiego mamy?
3: To było jeszcze przed powstaniem państwa Izrael, bo o tej izbie handlowej, o której mówimy, to mówimy o latach 20. i latach 30. Mamy bardzo wiele instytucji, szczególnie powstających w latach 20. i 30., czyli jeszcze przed powstaniem państwa Izrael, ba, przed II wojną światową, które wynikają z tego, że w latach 20. w trakcie tzw. czwartej alii, czyli fali emigracji do Izraela, przybywają tutaj w większości Żydzi z Polski. To jest tak zwana, nawet w historiografii izraelskiej, alija zwana alią polską, a bądź też alią grabskiego. Jest też nazywana alią z miasta do miasta, bo ci Żydzi nie chcą wcale jechać gdzieś do Galilei i tam uprawiać cytrusy czy pola, to oni chcą mieszkać w dużym mieście, aspirują do mieszkania w dużym mieście, a takim dużym miastem dla nich w Polsce lat 20. była oczywiście Warszawa, Łódź czy Kraków. Stąd też tłumnie przyjeżdżają do Tel Awiwu i przywożą ze sobą nie tylko polską kulturę i znajomość polskiego języka, ale także przede wszystkim oczekiwanie i aspiracje. Stąd też mówi się, że ulica Rothschild, czyli taki główny deptak miasta, miała w swoim, kiedy w Radzie Miejskiej w Tel Awiwie debatowano, jakiej ma być szerokości, to niektórzy członkowie Rady Miejskiej sugerowali, że powinna być tak szeroka jak Champs-Élysées w Paryżu, a niektórzy sugerowali, że powinna być szeroka jak Marszałkowska i na tej Marszałkowskiej stanęło. Więc legenda miejska głosi, że Aleja Rothschilda w Tel Awiwie ma taką szerokość, jaką ma, ponieważ ma przypominać Marszałkowską w Warszawie.
2: Mhm. Czyli mamy taką małą Warszawę w Tel Awiwie?
3: Z tym byłbym ostrożny, bo ja jestem przeciwny jakby takim porównaniom nieco na siłę, natomiast mamy wystarczająco dużo polskich śladów. Od właśnie tej polsko-palestyńskiej izby handlowej, czy od tego, że na 66 rodzin, które założyło Tel Awiw, kilkanaście, przynajmniej 11 czy 12 wywodziło się z Polski. Jednym takim z głównym założycielem z Tel Awiwu był Akiva Arye Weiss, urodzony w Grodnie, ale który spędził większość swojego życia w Łodzi, który, mimo że sam wyemigrował jeszcze przed I wojną światową, w latach 20., kiedy przybywają tutaj Żydzi z czwartej alii, Alii Polskiej, pomaga grupie fabrykantów z Łodzi założyć fabrykę tekstyliów, która nas dostanie nazwę Lodzija. I w przeciwieństwie do budynków izraelskich, będzie zbudowana z cegły, bo chociaż tutaj cegły nie ma, to w Łodzi jest to główny materiał budowlany, więc można stanąć przed Lodziją i poczuć się, jakby się stał przed manufakturą w Łodzi, czy przed którąkolwiek z wielu łódzkich fabryk.
2: Co jeszcze takiego ciekawego mamy?
3: No, mamy w Tel Awiwie miejsce, w którym mieściło się biuro podróży Orbis, w dawnym pięknym hotelu Ismailow, w którym można było zakupić bilety na statki, które przywoziły polskiej linii Gdynia-Ameryka, tak zwanej, ale z linią palestyńską, która z Rumunii. Polskie pociągi przywoziły turystów, pielgrzymów, emigrantów z Polski do portu w Konstancy, a stamtąd wsiadali na polski statek Polonię, jeden z dwóch, Polonię albo Kościuszkę, i z przerwami z postojami w Atenach i w Stambule dopływali do Jafy, do Hajfy, czy później do Tel Awiwu. Można też było zakupić bilety na samolot, bo pierwszym samolotem, który wylądował w Tel Awiwie, był samolot, kiedykolwiek był samolot polskich linii lotniczych. Wobec tego, a od 1937 roku, czyli dwa lata między 37 a 39, można było z Warszawy do Tel Awiwu dolecieć samolotem polskich linii lotniczych. Zresztą nie tylko pierwszy samolot, bo także pierwszym statkiem, który dopłynął do portu w Tel Awiwie, nie w Jafie, ale w nowego żydowskiego portu w Tel Awiwie, był właśnie statek Polonia.
2: Czyli skoro te pierwsze statki, pierwsze samoloty z Polski tutaj, to znaczy, że wymuszała to potrzeba.
3: Wymuszała to potrzeba, ponieważ Żydzi polscy utrzymywali silne kontakty ze starym krajem, czyli z Polską. To nie jest przypadek, że na moim spacerze pokazuje oprócz Orbisu także miejsce, gdzie mieściła się Tel Awiwska filia Polskiej Kasy Opieki, czyli jednego z głównych banków II Rzeczpospolitej, zresztą istniejącego do tej pory, który miał służyć u pomocy emigrantom w utrzymywaniu kontaktów tych również ekonomicznych ze starym krajem, więc w latach jedną z pierwszych filii, która powstaje, to jest filia właśnie w Tel Awiwie, więc mamy na wystawie tak zwanych targach lewantyjskich stoisko, na którym Tel Awiw jest razem z Buenos Aires, Nowym Jorkiem i Paryżem. Więc można sobie wyobrazić, jak ważne to było miejsce dla społeczności pochodzącej z Polski. Jak prężna, jak silna była ta społeczność.
2: Mhm. O tym, co jeszcze polskiego można było spotkać w Tel Awiwie, o tym już za chwilkę. Zostańcie Państwo z nami.

0: Ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, przypominam, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jan Kirschenbaum, polski przewodnik po Izraelu. I spotkaliśmy się w Tel Awiwie właśnie, dlatego że Jan prowadzi taki autorski spacer o polskich śladach w Tel Awiwie właśnie. I rozmawiamy o tym, że było mnóstwo tych śladów, bo i pierwszy statek Polonia do portu w Tel Awiwie przypłynął, pierwszy samolot. I to był taki okres bogatych takich kontaktów, ale to był okres międzywojenny. No, potem przychodzi II wojna światowa, robi się trudniej, ale tych Polaków jest jeszcze więcej jak do tej pory, bo przyjeżdżają, docierają te emigranci, dociera też wojsko polskie.
2: Tak. Już w końcu 1939 roku, w 1940 roku docierają do Tel Awiwu pierwsi uchodźcy polscy, najczęściej ci, którzy po wybuchu II wojny światowej znaleźli się w Rumunii i potem docierają aż tutaj, więc już w 1940 roku powstaje w Tel Awiwie polska szkoła, która przetrwa aż 7 lat. Czyli przez 7 lat dzieci polskich uchodźców będą mogły odbierać edukację w języku polskim. O tym też na swoim spacerze mówię. Ale taki szczyt napływu Polaków do Ziemi Świętej, czy do Izraela, przede wszystkim do Tel Awiwu, bo większość z nich, przynajmniej 40%, osiedla się w Tel Awiwie w okolicach, to jest rok 42, kiedy do Palestyny Brytyjskiej dociera armia Anderesa razem z cywilami. Czyli mówimy tutaj o 120 tysiącach i żołnierzy, i cywili. Wobec tego wtedy mamy absolutny rozkwit polskiego życia kulturalnego w Tel Awiwie. Mamy od Komitetu Uchodźców Polskich, przy którym działają koła, w zasadzie zainteresowań wszystkich możliwych, od koła polskich przyrodników, przez koło polskich prawników, przez koło polskich lekarzy, po odczyty, koncerty. Można wybrać się na wieczór poezji Broniewskiego. Można kupić w polskim sklepie, będąc obsługiwanym przez obsługę, która często przyjechała tutaj już wcześniej, w latach 30. Wobec tego ja znam język polski i kulturę polską, więc teraz w gazetach, które ukazują się codziennie, zresztą tych ukazuje się kilkadziesiąt, można również przeczytać reklamy miejsc w centrum Tel Awiwu, w których można skoczyć na polskie pierogi, gdzie można pójść do polskiego szewca, czy do polskiego zegarmistrza. W zasadzie żyć jakby w małej Polsce, bo i wydarzenie kulturalne, i wyświetlane są nadal, zresztą już od okresu przedwojennego, polskie filmy w telewizyjnych kinach. Ta społeczność jest na tyle prężna i to życie towarzyskie jest tak bogate, że ludzie określają ją czasem jako Soplicową nad Jarkonem, czyli taka polska, w jakimś sensie sielanka, miejsce, gdzie można się realizować na prawie wszystkich płaszczyznach, oczywiście w oddaleniu od ojczyzny. Wobec tego ta tęsknota za ojczyzną postępuje i jest obecna cały czas, ale od mszy w języku polskim, przez polskie koncerty, po polskie restauracje czy polskie księgarnie, wszystko to można było znaleźć w Tel Awiwie w latach 40.
1: Mhm. I to jest też o tyle ważne, ponieważ jeśli chodzi o taką polską emigrację cywilną czasu wojny, to właśnie ówczesny mandat brytyjski, to jest największa emigracja Polaków, polskich uchodźców wojennych. I to jest też właśnie ciekawe, dlatego że głównie ta część tych ludzi, którzy przez ziemię nieludzką wyszli razem z Andersem i dotarli tutaj, pierwszy szok, że są w Oriencie, a jednak jest tak bardzo po polsku. I myślę, że dzięki temu również
2: czuli się
1: tak dobrze. I te organizacje, o których powiedziałeś, te stowarzyszenia, te występy, to nie dostaje pewnego rodzaju wiatru w skrzydła, prawda?
2: Absolutnie. To się widzi, czytając polską prasę, że rzeczywiście to małe Soplicowo i poczucie, chociaż mimo wszystko tymczasowego zakorzenienia i takiego poczucia, że mimo tego, że na drzewach rosną pomarańcze, a nie śliwki, i mimo tego, że klimat jest zupełnie inny od Polski, to jednocześnie można się praktycznie wszędzie dogadać po polsku. Wśród jednej z wielu publikowanych wówczas w gazetach wierszy czy poezji, w krótkich form prozatorskich, ktoś wspomina o tym, że on próbuje jakoś kulawo się porozumieć, a dziewczyna puszcza do niego oko ze sprzedawczyni w kwiaciarni i mówi: może pan mówić po polsku, jestem z Warszawy. Więc myślę, że tak jak my teraz współcześnie zawsze czujemy się miło, że ktoś zna nasz język, to w tych absolutnie tak różnych warunkach pogodowo-kulturowych, jak i po paru latach gehenny na nieludzkiej ziemi, czyli na Syberii, czyli w Związku Radzieckim, to poczucie tego, że ktoś cię życzliwie wita we własnym języku, w twoim własnym języku, to pewnie było bardzo przyjemne doświadczenie dla polskich uchodźców.
1: A czy mamy jakieś takie ślady, które, my mówimy teraz głównie o takim środowisku cywilnym, które pozostawili po sobie wojskowi?
2: I jest taki ślad niematerialny. Oczywiście oprócz kwater żołnierzy na kilku cmentarzach katolickich, ale mamy też oczywiście cywili, którzy odeszli będąc tutaj. Wobec tego znajdziemy w Jerozolimie, czy w Jafie, czy w Ramli, czy w Hajfie na cmentarzach katolickich również kwatery cywili. Ale z żołnierzami armii Andresa i tym wojskiem wiąże się też postać zapomnianego zwierza. Wszyscy znają historię misia Wojtka, tego słynnego żołnierza z armii Andersa, ale nie wszyscy wiedzą, że z armią Andersa do Ziemi Świętej, do Palestyny dotarły dwa misie.
1: Dwa misie?
2: Tak, tym drugim misiem był miś Michał, którego żołnierze armii Andersa, ponieważ z Wojtkiem się nie dogadywał, przekazali w podarunku do ZOW Tel Awiwie i burmistrz ówczesny, czy prezydent miasta Tel Awiw, bardzo dziękował żołnierzom armii Andersa za ten piękny dar do nowo powstałego ogrodu zoologicznego.
1: No proszę, to miś Wojtek został legendą,
2: a miś Michał został zapomniany. Ja na moim spacerze chcę właśnie przywracać te polskie ślady i polskie ciekawostki, żeby ten polski świat, to stoplicowany diarkonem, nie zostało zapomniane, a może wręcz przeciwnie, żeby wróciło, czy weszło do szerszej świadomości zarówno polskiej, jak i izraelskiej.
1: Ile ten twój spacer trwa?
2: W założeniu 2 godziny z kawałkiem. Prawda jest taka, że im więcej wiem i on więcej czytam o polskim Tel Awiwie, to on się robi dłuższy, więc on dobija do 3 godzin.
1: No to tak akurat, żeby zjeść śniadanie, wypić kawę i do obiadu.
2: Dokładnie. A potem na koniec spaceru zabieram moich spacerowiczów do Instytutu Polskiego, przy którym zaczyna się spacer w samym centrum Tel Awiwu, bo to jest takie główne serce i centrum kultury i języka polskiego w Tel Awiwie w roku 2026. I to również we współpracy z nimi robię ten spacer.
1: A powiedz mi, kto jest zainteresowany tym spacerem? Bo mówiłeś, że on się cieszy dużą popularnością.
2: Bardzo dużo Izraelczyków, których przodkowie, czy to rodzice, czy dziadkowie pochodzili z Polski, którzy najczęściej już nie mówią po polsku, albo ten polski jest raczej bierny niż czynny. I chcieliby się więcej dowiedzieć o Polsce, o sobie, o swoich korzeniach, o tym, jak polscy Żydzi, jaki wkład polscy Żydzi i w ogóle kultura polska, Polacy wnieśli w historię tej ziemi. I oni są tej Polski bardzo, bardzo ciekawi, więc ja staram się na spacerze także przemycać odrobinę polskiej historii, żeby Izraelczycy lepiej zrozumieli kraj, z którego pochodzą ich przodkowie. I patrzyli na niego z większą sympatią.
1: A dostajesz takie, czasami zaczepiają cię może i pytają, i sami opowiadają o tym swoim doświadczeniu, swoich dziadków.
2: Oczywiście, na tym spacerze jakby to, co ja robię, że na ten spacer jest taką przestrzenią, żeby ludzie mogli się podzielić swoimi historiami, a ja te historie wysłuchuję i potem zbieram i potem wplatam w narrację mojego spaceru. Więc on staje się ze spaceru na spacer coraz bogatszy i pełen, ponieważ moja wiedza cały czas rośnie dzięki tym opowieściom.
1: Myślę, że robisz naprawdę bardzo ważną robotę, ponieważ z jednej strony są to rzeczy niesamowicie ciekawe, a z drugiej strony, tak jak sam powiedziałeś, uczysz też o Polsce, o tym, jak było przed wojną, gdzie myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy ta prasa o Polsce bywa różna, to ty tutaj wykonujesz tę pracę, żeby troszeczkę przybliżać i ocieplać wizerunek Polski.
2: Moim celem, robiąc ten spacer, jest również to, żeby budować między kulturą polską, między Polską a Izraelem mosty, żeby ludzie mieli świadomość tego, jak dużo w obie strony, ile Żydzi dali kulturze polskiej, ale ile też kultura polska dała do kulturze izraelskiej.
1: To ja ci życzę, żeby ci się turyści nie kończyli.
2: Dziękuję.
1: Żeby te mosty mogły, żeby mogło być coraz więcej tych mostów i żeby były to szerokie mosty, którymi ten strumień wiedzy...
2: No mam nadzieję, że to będzie będą tak, że ten strumień polskich turystów będzie szeroki jak Wisła czy Odra.
1: I tego sobie, tego również Ci życzę. Szanowni Państwo, dziękuję Wam, że wysłuchaliście dzisiejszej audycji i dziękuję również, że razem z nami tworzycie Radio Warszawa. Ta audycja, ani żadna inna, nie byłaby, gdyby Was nie było. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Janie, Tobie również
2: bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i idziemy na spacer.
2: Idziemy na spacer. Ucho igielne.

0: ogłoszenie nadawcy.
1: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
2: O flagach, o symbolach, tych pochodzących z przeszłości i tych stosunkowo niedawnych rozmawiał będę z Robertem Szydlikiem. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
5: Zbliża się godzina 19, jesteśmy na 106,2 FM. Za chwilę Dziennik Radia Watykańskiego. Zapraszam.
6: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
7: Leon XIV przyjął na audiencji Fundację Papieską ze Stanów Zjednoczonych. Przypomniał jej wkład w ewangelizację i kształcenie przyszłych kapłanów, między innymi jego osobistego sekretarza. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy. W Kazachstanie dobiegła końca konferencja o filozofii religii na wschodzie i zachodzie w dobie postsekularyzacji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wszyscy katolicy są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii zarówno słowami, jak i czynami miłosierdzia, powiedział Leon XIV na audiencji dla amerykańskiej Fundacji Papieskiej. Przyznał, że osobiście spotkał się z jej działalnością, kiedy pracował w Peru. Zarówno jego diecezja, jak i augustiańska wspólnota zakonna korzystały z jego pomocy. Zapewne nigdy nie spotkacie wszystkich, którym pomagacie, dlatego w ich imieniu chcę wam teraz podziękować, mówił papież.
8: Leon XIV powiedział, że z radością przyjął wiadomość o rozwoju fundacji. Z roku na rok rośnie liczba jej członków. Jest ona gotowa udzielać jeszcze większego wsparcia, a także szukać nowych sposobów posługi. Papież przyznał, że w pierwszym roku pontyfikatu przekonał się o globalnym zasięgu fundacji. Zaznaczył, że jej stypendystą jest także siedzący obok jego sekretarz, który uzyskał licencjat na papieskie Instytucie Biblijnym. Bez was byłoby to niemożliwe, powiedział Leon XIV.
7: Papież wskazał, że działalność fundacji to realizacja misji, jaką zmartwychwstały powierzył apostołom, obiecując, że będzie ich wspierał i zawsze z nimi pozostanie. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy złożoną przez arcybiskupa Paula Pecciego. Biskupa pomocniczego tejże diecezji, Nikolaja Dubinina, mianował administratorem apostolskim sede vacante. Arcybiskup Pecci ma 65 lat. Na czele moskiewskiej archidiecezji stał od 2007 roku. W Kazachstanie dobiegła końca międzynarodowa konferencja Filozofia religii na wschodzie i zachodzie. Zgromadziła ponad 50 uczestników z 12 krajów. To wspólna inicjatywa Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, a zarazem najważniejsze chrześcijańskie wydarzenie akademickie w Azji Centralnej. Taka lokalizacja umożliwia udział uczonych zarówno z Zachodu, jak i z krajów postsowieckich, mówi ksiądz Rafał Bulowski.
9: Azja Środkowa w tym momencie w historii daje nam możliwość spotkania się i swobodnej rozmowy, bo dodam, że przyjeżdżają badacze z Rosji, którzy nie mogliby podejmować niektórych tematów, nie mogą tam wyrażać swoich opinii.
7: Punktem wspólnym dla filozofii religii Wschodu i Zachodu jest sam człowiek, jego niespokojne serce, jak to ujął święty Augustyn. Siostra profesor Teresa Obolewicz zwraca uwagę na ekumeniczne znaczenie biskupa Hipony.
10: Święty Augustyn jest bardzo wielkim autorytetem dla prawosławia i w zasadzie jeden z nielicznych ojców Kościoła Zachodniego, który jest przez chrześcijan wschodu chrześcijańskiego, czyli prawosławnych, uznawany, respektowany i reflektowany.
7: Punktem wyjścia dla tegorocznej konferencji był postsekularny zwrot we współczesnym świecie.
11: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Czas na kilka słów na temat prognozy pogody, która jest wspaniała, wyborna. 22 stopnie w Warszawie, jest słonecznie, tak będzie do końca dnia, a jeszcze kilkadziesiąt minut nam pozostało do zachodu słońca. Następnie temperatura powoli będzie spadać, wieczorem do 17 stopni, a jutro nad ranem 11 stopni i także słońce. Prawie 5 minut po godzinie 7. Dobry wieczór, Mariusz Dorot. Mamy sobotni wieczór majówki. Wciąż trwa, jeszcze jutro, jeszcze chwila tego innego rytmu. Chociaż jedni wracają, inni dopiero zaczynają ten spokojniejszy wieczór. I właśnie teraz my w Radiu Warszawa zaczynamy dobre chwile z Radiem Warszawa. Z muzyką, ze słowem i z miejscem, żeby po prostu pobyć. Zostańcie z nami.

17 minut po godzinie 7 jesteśmy na 106,2 FM, a to była Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor, postać, można powiedzieć, symbol blasku, wielkich ról, wielkich historii. Ktoś, kogo oglądało się z podziwem, ale też z takiego dystansu. I takie życie wydaje się pełne, dopóki patrzymy na nie tak z zewnątrz, na gdybyśmy mogli spojrzeć bliżej, podejdźmy bliżej, okazuje się, że to nadal jest człowiek podobny do nas i to jego droga, jej droga, z wyborami, które nie zawsze są proste, z relacjami, które się budują i czasem rozpadają, z poszukiwaniem szczęścia, które nie zawsze przychodzi od razu. No i może właśnie dlatego wybrzmiała ta dziś piosenka, sobotni wieczór majówki, która jeszcze trwa bez pośpiechu, trochę inaczej niż zwykle. Zatem można zdjąć z siebie ten ciężar obowiązkowości, ten obraz, nie być przez chwilę kimś dla innych, tylko dla siebie, wrócić do siebie. Gdziekolwiek jesteśmy, przy stole, przy otwartym oknie, gdzieś między jednym a drugim oddechem. I spójrzmy na nasze życie. Nie na pokaz, tylko tak od środka, jak zachęcał dzisiaj nasz papież Leon XIV.

27 minut po godzinie 7 trwają dobre chwile z Radiem Warszawa. No właśnie, dlaczego właściwie opuszczamy tą Warszawę na majówkę? Czy chodzi o zmianę miejsca, może o ciszę, której na co dzień brakuje, a może po prostu o wyjście z własnego rytmu? Bo kiedy wyjeżdżamy, zostawiamy nie tylko miasto, ale zostawiamy też tempo, no może jakieś role, sprawy, które nas gonią, no i nagle okazuje się, że można trochę inaczej. Potrzeba takiego wytchnienia. No ale jest jeszcze ta druga strona, choćby ja. Ci, którzy zostają, no też mamy swoją majówkę tutaj. Warszawa na chwilę zwalnia, to fakt, to prawda. Jest ciszej, spokojniej, jakby zrobiło się więcej miejsca. No i może właśnie wtedy dobrze jest zobaczyć to miasto na nowo, nie w biegu, tylko naprawdę, jaka ta Warszawa jest. Potem wracamy do niego wszyscy, i ci, co wyjechali na majówkę, i ci, co zostali na majówkę, i odkrywamy je od środka. No i przydałaby się tu piosenka o Warszawie. No właśnie, nie tylko taka piosenka o miejscu, ale może o relacji. No właśnie. Taka piosenka, która nie starzeje się razem z modą, tylko razem z ludźmi. Taka piosenka nie zwykła pocztówka z Warszawy. Żaden opis ulic ani budynków. Coś więcej, która wraca. Piosenka

No i takich dobrych chwil z Radiem Warszawa nam potrzeba. No właśnie, bo takie utwory, takie piosenki mają w sobie tą lekkość. Mają w sobie to coś. I po naszej stronie jest to, aby ruszyć się z miejsca, aby odczuć rytm, aby poniosła nas ta muzyka, która właśnie nam pozwala na chwilę odłożyć ciężar. Właściwie można podnosić duże ciężary dzięki takim dobrym chwilom z Radiem Warszawa. Ale nie odpuszczamy też trudniejszych tematów, nie uciekamy od nich, po prostu potrzebujemy złapać pewien dystans. No i tak to się dzieje, że kiedy na moment puszczamy kontrolę, wracamy do siebie, trochę spokojniejsi, może bardziej poukładani, no i wtedy naprawdę możemy zobaczyć bardzo wiele, co naprawdę w nas pracuje. Nie tylko to, co przyjemne, ale ważne jest to, aby nie odkładać tego na później. Mierzymy się dalej.

13 minut pozostało do godziny 8. Trwają dobre chwile z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Ja mam w sobie coś takiego, że kiedy mam tego czasu trochę więcej, no to jakby to powiedzieć, pojawia się taki moment, że wracam myślami do czegoś lub do kogoś. Może czasem też wracam do słów, których nie powiedziałem. No, a najgorsze jest to, jak są decyzje, które odkładałem. I taki czas majówkowy, czas refleksji, czasem mi o tym przypomina. Jak usłyszeliśmy, muzyka też potrafi wracać do takich momentów bez ocen, po prostu tak, po prostu otworzyć tą przestrzeń i tak jak otwieramy okno na łąkę i jesteśmy teraz na majówce i na naszej działce, albo po prostu w bloku otwieramy balkon i widzimy przestrzeń miejską, wieżowce, blokowisko, to też taka przestrzeń powinna nam, myślę, sprzyjać do tego, aby podjąć decyzję. No i ta trudność jest w tym pomiędzy tak albo nie. No i tak trzeba te granice postawić, te momenty nazwać jasno. No i właśnie to jest takie miejsce pomiędzy, kiedy jeszcze się wahamy, ale już wiemy, że decyzja jest blisko. No i życzę tej dobrej decyzji.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa, minuta do 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
3: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość Niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Prezydent miasta Otwocka zaprasza na wyjątkowe świętowanie 3 maja. Rozpoczynamy o 9:30 uroczystą mszą świętą i częścią oficjalną. A od godziny 13:00 rodzinny piknik Wiwat 3 maja w Muzeum Ziemi Otwockiej. Czekają na Was animacje dla dzieci, ognisko, koncerty oraz niezwykła wystawa i wykład o Konstytucji. Zabierz rodzinę i spędź majówkę razem z nami. Wiwat 3 maja. Bądźmy razem w Otwocku. Szczegóły na otwock.pl i moctis.pl.
1: O reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Słoneczny dzień za nami, była bardzo przyjemna sobota, teraz słońce schowało się za horyzontem, temperatura powoli będzie spadać, w tej chwili 19 stopni w Warszawie, nad ranem będzie 11 stopni i od razu słonecznie, to słońce będzie utrzymywało się przez cały dzień, a w najcieplejszym momencie dnia będzie 26 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl

9 minut po godzinie 8 to Karolina Kozak. Razem zestarzejmy się, a już za chwilę audycja Księga. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska zapraszają.

0: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
1: Radio Warszawa, które przygotowuje tę audycję, to radio katolickie, czyli kościelne. To jest archidiecezja warszawska. Jest też emitowane w innych stacjach. To są inne archidiecezje. Serdecznie Państwa pozdrawiamy, słuchacze. Tak, i kapłanów jest. Tych diecezji, archidiecezji.
2: Wszystkich, którzy stanowią wielką wspólnotę Kościoła, tworzymy ją razem.
1: No właśnie, a jest nuncjusz apostolski. Przez tego nuncjusza mamy łączność z papieżem Leonem XIV aktualnie. To jest Kościół.
2: A w ogóle wszyscy jesteśmy zgromadzeni wokół Jezusa, który jest głową tegoż Kościoła. I to tak naprawdę On nas wokół siebie gromadzi, trzyma nas w kupie i prowadzi nas do celu, jakim jest osiągnięcie, dołączenie tego Kościoła chwalebnego, tego Kościoła, który już osiągnął cel.
1: I my jesteśmy Kościołem.
2: Pielgrzymującym do celu, tak jest.
1: Może być trochę w Kościele, a trochę nie Kościołem, trochę w Kościele, ale trochę nie, jedną nogą w środku, a drugą nogą za drzwiami, czy nie? Czy
2: no nie można, nie, być, można. Nie można być. Jesteśmy, przynależymy do tej wspólnoty, którą mamy się zatroszyć, którą mamy zawalczyć. Tak jak nie można być mężem na pół etatu, żoną na pół etatu, nie można być matką, czy ojcem. Tak samo nie można być uczniem Pana Jezusa na pół etatu.
1: Czy to nie jest tak, że Kościół, można powiedzieć, skarb Kościoła to jest jakiś, że ma jakiś miliard akcji i każdy wierny ma jedną akcję i ma jakiś kawałek? Tak nie jest, nie?
2: Nie, nie jest. My, każdy z nas tworzy cząsteczkę Kościoła, która jest bardzo ważna w tym jednym wielkim ciele. Jesteśmy takim, nie wiem jak to nazwać, kamieniami, cegiełkami, które wznoszą wspólnie wielki gmach Kościoła chwalebnego, czyli tej wspólnoty, tego domu niebieskiego Jeruzalem, miasta świętego, o którym w Apokalipsie możemy przeczytać, a budowniczym jest sam Jezus Chrystus.
1: Ale Bóg za ciebie, cegiełko czy kamieniu, oddał życie.
2: I dlatego uzdolnił mnie przez to do tego, żebym tą cegiełką i kamieniem mógł być, natomiast w żaden sposób mnie nie zdeterminował do tego, a więc to ja muszę zdecydować, czy chcę przynależeć do tej budowli, czy chcę moje życie poświęcić, aby Kościół się rozwijał, wzrastał, aby był święty.
1: I czy jestem cegłówką, czy jestem diamentem, to w zasadzie jestem ważny tej budowli.
2: Jestem bardzo ważny, tak jest.
1: To możemy już kończyć dziś to nagranie.
2: No to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków, amen. Ale jeszcze trochę.
2: Ale jednak mamy jeszcze trochę czasu na antenie.
1: Tak, tak. No ale dziś zaczniemy. Bo dziś będzie o tym, co to znaczy być w Kościele. Co to znaczy być Kościołem. Kościołem? Dziwnie brzmi. Dziś zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wersy od 1 do 7.
3: Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciw Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

0: To piękna opowieść o Kościele, bo Kościół ma i miał liczne dylematy. Tutaj widać też napięcie między tym Kościołem duchowym, modlitwą, byciem we wspólnocie, a między podziałem dóbr, powiedzmy sobie, wzajemną troską, głodem, nacjami, bo byli heleniści, prawda, i byli Hebrajczycy, czyli byli Żydzi i byli ci, którzy byli jakby...
1: Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, tak, i chrześcijanie pochodzenia greckiego.
0: Czyli nie było łatwo wtedy już.
1: No tak, bo to ci przyli migrantami, można byłoby powiedzieć, tak, czyli ci heleniści przyszli do, byli na terenie Hebrajczyków, no to ci mieli większą bazę materialną również, no to tamci zawsze jakieś napięcia.
0: I jeszcze mówili innym akcentem, czyli takie etniczne mieli problemy.
1: Można tak powiedzieć. Natomiast niesamowite jest to, że w tym czytaniu jest pięknie pokazane, że odpowiedzialność za Kościół bierzemy wszyscy. I wszyscy ten Kościół tworzymy, i żeby ta wspólnota mogła pięknie funkcjonować, zgodnie i w harmonii, i w pokoju, to każdy musi się do różnego rodzaju zadań w tej wspólnocie określić, odkryć swoje miejsce w Kościele, odkryć, co mogę zrobić. I bardzo fajnie to z tego fragmentu Dziejów Apostolskich wynika.
0: Ale to wynikło też z problemów, bo gdyby ich nie było, to by nie było tego podziału.
1: Gdyby nie było problemów, nie trzeba byłoby ich rozwiązywać. Gdyby ich nie trzeba było rozwiązywać, nie byłoby postępu, nie byłoby rozwoju.
0: I kim chce być w tej wspólnocie, ale w tej wspólnocie były też wdowy na przykład, które też były w tej wspólnocie. Czy sobie tą rolę wybrały? Pewno nie. Ale tam się znalazły.
1: No, jak ktoś stracił męża i był chrześcijaninem, czyli chrześcijanką, no to był wdową z natury rzeczy. Akurat ten stan to przychodzi w sposób naturalny, nie trzeba specjalnie go szukać. Z czasem tak jest.
0: No właśnie, bo ja nie muszę być w Kościele tylko tym, kto coś robi, prawda, organizuje, ale mogę po prostu być potrzebującym.
1: Ja myślę, że każdy we wspólnocie Kościoła jest potrzebujący, ale każdy również potrzebujący może być tym, który będzie wsparciem w czymś dla innych. Te wdowy to nie były tylko po to dane, żeby je karmić, żywić, się o nie troszczyć. One miały też swoje zadania w Kościele. One mogły się modlić, mogły pomagać innym, służyć sobie nawzajem, budować koła gospodyń wiejskich, prawda, albo różnego rodzaju inne akcje charytatywne, żeby dla siebie nawzajem być wsparciem. To nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie braczami, albo tylko tymi, którzy dają w Kościele. Każdy ma swoje zadanie, swoje miejsce. Jestem i potrzebującym, jestem tym, który mogę pomocy udzielić.
0: Piękna jest ta opowieść, bo to nie jest tylko tak, że apostołowie zebrali się i wyznaczyli odgórnie, prawda, kogoś tam, kto potem posługiwał wśród ubogich, tylko to ludzie wybrali.
1: Tak, i to jest pięknie, bo apostołowie gdyby pokazują, macie potencjał do tego, żeby zatroszczyć się o tą wspólnotę. Macie dary Ducha Świętego, macie talenty, wy się tak naprawdę znacie. Apostołów jest 12, a chrześcijan już w tym momencie były tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy.

0: Teraz Antiochi się trafił. To nie, że jakaś partia wybrała. Naprawdę wybrali po prostu z każdego po jednym.
1: Tak, i wybrali, na pewno wybrali ludzi, którzy się tej roboty nadawali, czyli którzy mieli talenty, mieli dary predysponujące ich do takiej funkcji. Bo każdy z nas jest czymś obdarowany, w czymś jest dobry. I to w jakiś sposób, ten dar, który w sobie mam, może mi pomóc określić moje miejsce we wspólnocie Kościoła. Pokazać, czym ja mogę się podzielić. Na czym się znam, w czym mogę komuś pomóc. To jest niesamowite. Tak mówimy właśnie, żeby odkrywać charyzmaty w Kościele. Bo charyzmatów jest mnóstwo, ale to nigdy nie jest tak, że jeden człowiek ma wszystkie charyzmaty i wszystkie dary. Każdy z nas ma rozmaite dary, czyli rozmaite talenty, byśmy powiedzieli. Teraz rozpoznać swój talent i rozpoznać w kimś innym talent, to jest zadanie zwłaszcza tych, którzy jakąś przełożeństwo pełnią we wspólnocie. Odkryć czyjś talent i pokazać mu, że może tym talentem posłużyć, że może się nim podzielić.
0: Ale wiecząc, gdyby wzięli samych Greków albo samych Hebrajczyków, to by znaczyło, że jakaś frakcja zwyciężyła. Nie, oni po prostu się podzielili porówno. I to naprawdę pokazuje pięknie tą wspólnotę Kościoła. Ja przyznam szczerze, zawsze mam jedno ale do tego czytania. Dlatego, że obawiam się o wspólnotę, gdzie ci, którzy są najwyżej, nie mają do czynienia z tymi, którzy są najniżej. Tracą w jakimś sensie kontakt z rzeczywistością. Mogą stracić kontakt z rzeczywistością. Jak przestają obsługiwać wdowy, to przestają rozumieć ich potrzeby.
1: Wie pan, jest taka moda, żeby walić w tych przełożonych, tych góry, że to jest ich wina, że oni tam, prawda, wszystkiego nie ogarniają, że nie mają kontaktu z tymi, którzy są na dole.
0: Bo siedzą w pałacu i z góry nie widać.
1: Tak jest, ale mi się wydaje, że właśnie Pan Bóg, pokazując nam różnego rodzaju, pozwalając nam doświadczyć różnego rodzaju kryzysów, tak jak tutaj się pewien kryzys zdarzył, skłania nas do tego, żebyśmy my zdecydowali się na pewien rozwój. Chcemy ten kryzys przezwyciężyć, więc szukamy wyjścia z tej sytuacji. I ci apostołowie też, no teoretycznie mogliby próbować sami temu zaradzić. W sensie takim, że no raz sprężymy się i my rzeczywiście teraz zejdziemy na dół i będziemy obsługiwali stoły. Ale z drugiej strony, do czego zostali powołani? Oni mają ten charyzmat głoszenia, charyzmat bycia apostołami. I to jest ich rola, której tak naprawdę niewielu jest w stanie ich zastąpić. Natomiast jest różne dzieła, tak jak na przykład te dzieła charytatywne Kościoła, które naprawdę mogą robić inni ludzie, którzy mają do tego predyspozycję i specjalne obdarowanie. I ja myślę, że raczej z tego fragmentu możemy to zobaczyć, że apostołowie zobaczyli wokół siebie ludzi, z którymi mogą się podzielić swoimi kompetencjami, że oni sami nie muszą wszystkiego robić.
0: Jeden z tych, których wybrali, czyli pierwszy Szczepan, był pierwszym męczennikiem.
1: Tak jest. Czyli zobaczmy, że pełniąc tą swoją rolę diakona, wypełniając tą posługę, którą Kościół mu dał, ona stała się dla niego drogą do świętości, do męczeństwa, do tego najwyższego świadectwa danego Chrystusowi, więc nie trzeba być apostołem, żeby dać największe świadectwo o Panu Jezusie, o swojej przynależności do Boga. Można pełnić rolę naprawdę służących, pomywaczy i dojść do świętości. My mamy wielu świętych w Kościele, którzy nie byli żadnymi władcami wielkimi, tylko pełnili najbardziej proste posługi i doszli tam do świętości.
0: Za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 2, werset 4 do 9.
1: Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
0: Święty Piotr pisze tak. Wy, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli my jesteśmy tymi kamieniami w tej świątyni. Tak?
2: Tak jest. O tym już mieliśmy okazję dzisiaj usłyszeć.
0: I to nawet nie tyle, że jak będę chciał i bardzo się starał, to ktoś mnie tam włoży gdzieś pod ołtarz albo gdzieś za filar, tylko z założenia jestem kamieniem w tej świątyni.
2: Tak, ale bardzo ważne jest to, od czego ta budowla się rozpoczyna. Pierwszy jest kamień węgielny, czyli pierwszy jest fundament.
0: I to jeszcze odrzucony.
2: Ale mimo,
0: czyli nie z tego świata.
2: Tak, nie z tego świata. Ale mimo, że odrzucony i nie z tego świata, to właśnie dlatego jest on tym, który stał się głowicą węgła, czyli stał się czymś, co daje stabilizację, co daje absolutną podstawę tej budowli. I jeżeli nie ma tego fundamentu, jeżeli go do fundamentu nie położymy, to nie ma co dalej wznosić.
0: Bo ta głowica węgła to jest coś tak, to jest taka konstrukcja, która się rozsypie, gdy, jeśli tego węgła nie będzie.
2: Nie, węgiel to jest tak? konstrukcja, nie? która jest na kamieniu budowana. Ten kamień węgielny to pod czterema rogami domu była, jak nie było fundamentów jeszcze wtedy, prawda, to były takie skały umieszczone pod czterema rogami domów i na tych skałach była ta cała konstrukcja oparta. Drewniane konstrukcje, prawda, które tam belki za siebie zachodziły, na tych kamieniach stały. Znaczy, jeżeli kamienia nie będzie, to ta budowla się wcześniej czy później rozsypie. I jest katastrofa. Więc my jesteśmy budowani jako duchowa świątynia przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przez Jezusa przeznaczeni do tego, żeby tą duchową świątynią być, żeby w tym wzrastać. I możemy być budowani tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie został położony ten fundament przez Boga Ojca, czyli Jezus Chrystus. A my przez naszą decyzję woli i chęć przynależności do Jezusa Chrystusa pozwalamy na to, włączamy się w tą duchową budowlę, chcemy być niejako, dobrze to rozumiejąc, wykorzystani do tego, żeby ta duchowa świątynia wzrastała i żeby Panu Bogu rzeczywiście składać ze swojego życia ofiarę uwielbienia, czyli wypełnić w swoim życiu Jego wolę, Jego plan w stosunku do nas. I to jest pomysł Pana Boga. I to jest sposób realizacji tego planu.
0: Decyzją o tym, czy chcę, czy nie chcę, no przez chrzest wszedłem do kościoła, jestem w tej świątyni, jestem w tym... Te świątyni, ale ta świątynia, jak ksiądz powiedział też, ona stoi na tym kamieniu, ale ona, ten kamień został odrzucony, czyli ona jest poza tego świata i stoi w ogóle gdzieś indziej, jest oparta.
2: Tak, ona już jest tam wznoszona w niebie. Jesteśmy w tej rzeczywistości, której łączy się niebo z ziemią.
0: Czyli trochę do góry nogami jesteśmy, bo jak jest, się opiera w niebie, to my tu jesteśmy głową do dołu.
2: Do góry nogami to my tutaj na ziemi próbujemy rzeczy budować i nie jeden dom próbujemy od dachu zacząć budować, prawda? I to dzisiaj mamy mocno pokazane, że pierwszy się pojawia, prawda, dziecko, potem jakaś relacja, a potem ewentualnie małżeństwo, tak? I to różnie to wygląda, różnie się to kończy, przeważnie tragicznie. Nie, Pan Bóg ma wszystko poukładane i u Niego nie ma nic do góry nogami. U Niego wszystko stoi we właściwym porządku. Jezus jest podstawą, Jezus jest fundamentem. I teraz my przez posłuszeństwo głosowi Pana Boga decydujemy się na to, żeby do tej wspólnoty wznoszenia duchowej świątyni, uwielbienia Pana Boga całym swoim życiem, włączać się i tą świątynię czynić piękniejszą. I w ten sposób my jako Kościół pielgrzymujący mamy już dzisiaj udział w tym Kościele chwalebnym, Kościele w niebie, w tym niebieskim, świętym Jeruzalem, które tam cały czas jest coraz piękniejsze, bo każde pokolenie chrześcijan, które kończy swoje życie na ziemi, osiąga świętość, jeszcze przyczynia się do chwały tamtej budowli, tamtego miasta.
0: Ci nieposłuszni słowu upadają.
2: To jest bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ tym, który trzyma nas, pozwala nam stać na nogach pewnie, stoimy na skale, jest Jezus Chrystus. I my możemy na tej skale stać i się nie zachwiać i nie upaść, wtedy, kiedy słuchamy się Pana Boga. To, co żeśmy rozważali też w poprzednią niedzielę, słuchamy dobrego pasterza, zanim idziemy. Idziemy na dobre pastwiska, zielone pastwiska. Tutaj, jeżeli słucham Pana Boga, nie upadam. A jeżeli upadam, to potrafię się natychmiast podnieść. Natomiast każda inna sytuacja powoduje to, że ja po prostu wykluczam się z tej duchowej budowli. Wykluczam się z przynależności do Jezusa. Aktem woli. To jest moja decyzja.
0: Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Ach, aż to człowieka porusza to słowo.
2: Ile pięknych przymiotów posiadamy, tak? Jako w oczach Pana Boga. Tak nas widzi. Tak nas obdarował, tak nas uzdolnił, żebyśmy takimi właśnie się stawali, żebyśmy takimi byli. My już nimi jesteśmy, ale w tym gdzieś mamy nieustannie wzrastać, dojrzewać.
0: To jest powiedziane, jesteście wybranym plemieniem. Ja mało co nie przeczytałem, jesteście kamieniem. No w sumie jesteśmy kamieniem, no bo na tym stoi ta świątynia, ale to nie jest tylko po prostu, że ja jestem częścią jakiejś konstrukcji, która gdzieś tam się trzyma, prawda, oparta o mur Watykanu, tylko to jesteśmy włączeni w kapłaństwo. Czyli to nie tylko, że stanowimy jakieś mury świątyni, gdzie się ofiara odprawia, sprawowana przez kapłanów i papieży, tylko jesteśmy włączeni w kapłaństwo. Kamienie są włączone.
2: Tak, bo to jest duchowa budowla. To jest duchowa budowla. To nie jest materialna budowla, to jest duchowa budowla. W murach materialnej budowli my się gromadzimy po to, żeby w Duchu Świętym wzrastać i tworzyć tą duchową rzeczywistość. I ta duchowa rzeczywistość jest, w ogóle jesteśmy włączeni w Jezusa Chrystusa. Dziś tutaj w sposób szczególny apostoł nam podkreśla ten wymiar kapłaństwa, ale jest jeszcze prorocka misja Chrystusa, jest jeszcze królewska misja Chrystusa. I my jako chrześcijanie jesteśmy włączeni w misję Jezusa, my uczestniczymy w Jego misji. On przez nas kontynuuje swoją misję. A tym podstawowym, bardzo ważnym zadaniem wynikającym z Chrztu Świętego, naszym zadaniem jest składanie ofiary Panu Bogu. Jest składanie ofiary uwielbienia. Ofiary, przez którą włączamy się, no właśnie, to będziemy się ciągle powtarzali, dzięki której ta duchowa świątynia może wzrastać, może się coraz bardziej rozwijać. Mogą do niej dołączać kolejne pokolenia dzieci bożych, stworzeń, które zostały przez Jezusa odkupione, bo wiemy, że wszyscy zostali odkupieni, więc im bardziej ofiarujemy swoje życie na służbę Panu Bogu, im bardziej o Nim tutaj mówimy, bo wyraźnie jest powiedziane, abyśmy ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który nas wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. My, żyjąc jak ta duchowa świątynia, jesteśmy znakiem dla świata, jesteśmy znakiem dla innych, stajemy się dla innych pociągający. Tak powinno być i dobrze by było, żeby to się rozwijało. Ja wiem, że teraz mówię już tak bardzo idealistycznie.
0: Ja się nie odzywam.
2: Ale dziwnie się patrzę. No ja wiem, ale im bardziej jesteśmy świadomi swojej tożsamości, co to znaczy być chrześcijaninem, co to znaczy być uczniem Chrystusa, tym bardziej realizuje się w nas to, co Bóg zamierzył, by się dokonało.
0: Z jednej strony rozumiem, z drugiej nic nie rozumiem, ale może nie muszę. A dlaczego nie muszę, to będzie za chwilkę w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wersy od 1 do 12.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
0: Być może apostołowie, słuchając Jezusa, który mówi tak niesamowite rzeczy i o mieszkaniach, które są, i o tym, że pójdzie do Ojca, i że to na nich czeka, że On z nimi jest, że jest drogą. Być może tak słuchali Jezusa, jak przed chwilą, jak księdza trochę. Bo to wydaje się wszystko jasne. To są wielkie i piękne słowa. Natomiast jak zejść do konkretu, to się można porządnie pogubić. I chwała szczerości apostołów, którzy nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Pierwszy Tomasz mówi: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Więc Jezus tłumaczy, a zaraz Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? I sądzę, że patrząc na ich oblicza, w końcu powiedział te słowa: jeżeli nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. No przecież oni widzieli, że uzdrawiał. Przecież widzieli, co się działo, że wskrzeszał. To skoro w ogóle nie rozumieją, o co w tym chodzi, to zobaczcie przynajmniej, że to działa.
2: No tak, ale pamiętajmy, że to było jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, który im wszystko rozjaśnił. My jesteśmy dzisiaj tacy mądrzy po 2000 lat, ale mimo wszystko powinniśmy być rzeczywiście bardzo wdzięczni tym chłopom, że oni się tak dopytywali, że oni byli szczerzy i powiedzieli: Panie, nie kumamy zupełnie tego, o czym ty do nas gadasz, tak? Bo my przed Panem Bogiem często próbujemy grać ludzi, którzy są oświeceni. Jestem wierzący, Panie Jezu, ja się modlę codziennie, rano, wieczorem, do kościółka chodzę i tak dalej.
0: A serce puste, odchodzę z niczym.
2: Dokładnie. Tak, i gramy przed Panem Bogiem często ludzi, prawda, poukładanych, tacy, którzy sobie ze wszystkim radzą, jesteśmy wierzący, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Natomiast oni się zdobyli przynajmniej na szczerość. I ta szczerość jest ważna. W naszej modlitwie, w naszym życiu z Panem Bogiem też jest szczerość ważna. Zobaczyć swoją niewystarczalność, zobaczyć swoje niezrozumienie, różnego rodzaju sytuacji, niezgodę na to, że co się dzieje, jak to wygląda, a miało inaczej przecież. I pytanie się, dopytywanie się jest bardzo ważne. Bo na tym polega też relacja uczeń-nauczyciel, że uczeń się pyta, a nauczyciel odpowiada. Nawet jak się czuje czasami zniecierpliwiony, no to my mamy to szczęście w szkole Jezusa, że On ma anielską cierpliwość, a może nawet większą niż anielską cierpliwość. Cierpliwości. Wcześniej czy później dojdziemy do zrozumienia tego, czego nas uczy.
0: To czytanie zaczyna się od słów, które można przegapić. Mówi Jezus, niech się nie trwoży serce wasze. Czyli ta cała mowa jest odpowiedzią na ich lęk, na ich niepewność, na dezorientację. On mówi, a lepiej nie było, bo oni ciągle są zagubieni. Więc to, co mówi na końcu, to mówi po prostu, patrzcie...
2: Na czyny. Tak, ale z drugiej strony tutaj mamy w tym początku właśnie Ewangelii, bo no zdajemy sobie sprawę, to już jest moment niedługo przed męką Pana Jezusa, bardzo niedługo przed męką Pana Jezusa, przed Jego śmiercią. Narasta napięcie we wspólnocie. Oni są coraz bardziej pogubieni. I Jezus w tych pierwszych słowach, na które Pan zwraca uwagę, kieruje ich myśli, mówi tak, wybiegnijcie troszeczkę bardziej do przodu. Tak? Pokazuje im ostateczny cel tego wszystkiego, co się w tym momencie dzieje. Boicie się tego, nie rozumiecie tego, ale popatrzcie na cel, dla którego to wszystko się dzieje. Ja przyszedłem tutaj po to, żeby otworzyć wam wszystkim bramy nieba i żeby stać się drogą do nieba i żeby was do tego nieba doprowadzić. I daję niesamowitą obietnicę i w tych słowach ja osobiście odnajduję wielkie pragnienie Pana Jezusa w stosunku do każdego z nas. Tu jest zapisany przez Jana Ewangelistę plan na nasze istnienie. Po to istniejemy, aby w tym domu Ojca zamieszkać na zawsze. Mało tego, my jesteśmy tam oczekiwani, chciani. Jeżeli ktoś ma do nas przyjechać w gości i my o tym wiemy, i jeszcze na dodatek nie jest to, nazwijmy to, ta przysłowiowa teściowa, czyli tak zwany gość konieczny, a może niekoniecznie oczekiwany, to my się przygotowujemy na to przyjście gościa. My chcemy posprzątać, jakiś pokój gościnny przygotować, jakieś zakupy zrobić, przygotowujemy się. Jezus się przygotowuje na nasze przyjście do domu Ojca. Mówi, ja idę przygotować wam osobiście miejsce. A gdy to już zrobię, gdy nadejdzie ten czas, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Niesamowite słowa wielkiej miłości, tęsknoty, zaangażowania Jezusa po naszej stronie.
0: To są mocne słowa. Tomasz mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. A Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. No, te słowa to zarysowały chyba jeden z najmocniejszych sposobów to, jak rozumieć Jezusa i Ewangelię. Drogą, prawdą i życiem. Czyli wszystkim.
2: Wszystkim. W ogóle to określa sposób osiągnięcia celu naszego istnienia. Sposób zdobycia szczęścia. My wszyscy chcemy być szczęśliwi. Wszyscy chcemy być kochani. Wszyscy chcemy doświadczać rzeczy najlepszych w naszym życiu. Być uwolnieni od udręk, które nam towarzyszą. I szukamy różnego rodzaju sposobów, żeby te rzeczy osiągnąć i zrealizować. A Jezus dzisiaj nam mówi, nie ma innej drogi niż ja. Nie ma innego sposobu na osiągnięcie, na wypełnienie najgłębszych pragnień, tęsknot waszego życia, jak relacja ze mną, który jestem drogą, jestem prawdą i jestem życiem. Widzimy tych kłamstw mnóstwo w świecie. Rozmaite drogi, które nam proponują przez jakieś tam fałszywe ideologie. Widzimy, że zamiast być tego życia pośród nas więcej, to rodzi się coraz więcej śmierci. I to zdanie Jezusa jest odpowiedzią, jak z tego wszystkiego wyjść, a zarazem pokazanie nam, tak namacalnie, że te wszystkie nasze ludzkie sposoby poradzenia sobie z przeciwnościami, z cierpieniem, ze złem, próby samozbawienia po prostu nie funkcjonują, dlatego że nie ma w tym Jezusa.
0: Jezus nie tylko mówi o tym, żeby patrzyli na dzieła, których dokonuje. Mówi także o tym, że sami będą dokonywać takich dzieł i jeszcze większe. Czyli to znaczy, że nie tylko mówi uwierzcie, ale mówi idźcie moją drogą, bo jak pójdziecie, to sami będziecie takie dzieła dokonywać, nie? I to wcale nie znaczy, że kiedy zrozumiecie, to będziecie takie dzieła, to wtedy będziecie, prawda, cień wasz padnie na chorego i będzie uzdrowiony. Nie, być może nic nie zrozumiecie, a i tak to się wydarzy.
2: Tak, ponieważ Pan Bóg czyni znaki i cuda przez naszą posługę, bez względu na to, czy my ją rozumiemy, czy nie. Pan Bóg nas osobiście uzdrawia, kształtuje i uświęca przez to, że my, czy w czasie, kiedy my chcemy przez to życie iść, głosząc Jego Ewangelię, żyjąc według stylu życia, którego nas nauczył. Bardzo ważna jest droga. W ogóle chrześcijaństwo to jest religia drogi. Ponieważ przez ta droga jest miejscem, w którym staje się z nami to, co Bóg zamierzył. Dlatego Jezus mówi, ja jestem drogą, chodźcie za mną. Mamy tych szereg przykładów i Starego i Nowego Testamentu bohaterów, którzy w drodze za Jezusem dojrzewają do świętości, dojrzewają do zrozumienia, dojrzewają do poznania. Apostołowie sami byli zdumieni znakami, które towarzyszyły ich późniejszemu życiu. Ale te znaki się działy nie ze względu na nich, tylko działy się właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa i na to objawienie się Pana Boga tym wszystkim, do których to Słowo Boże było niesione. Dlatego, że Bóg pragnie dotknąć każdego serca, pragnie spotkać każdego człowieka.
0: I to jest niesamowita nauka o Kościele, że ten kamień nie musi być specjalnie inteligentny ani dobrze ociosany, żeby naprawdę przez niego dokonywały się, może powiedzieć, cuda, ale wola Boża. Tak?
2: Tak, no Jezus sam nas ciosa. No te kamienie on kształtuje. To on to zrobi, wpasuje nas w to miejsce, w które trzeba, żebyśmy byli. My mamy się zdecydować na to, żeby chcieć przynależności do tej świątyni, do tej wspólnoty, do Kościoła. Ja mam zrozumieć, odkryć, że jestem tą cząstką. Jestem wybrany, jestem obdarowany, jestem drogocenny i jestem przeznaczony do bardzo konkretnego celu, konkretnego zadania, którego nawet jeżeli dziś nie rozumiem i nie widzę, to jeżeli tego chcę, to Pan Bóg mi to pokaże.
0: No właśnie, bo czasem te kamienie, wydaje się, że czasem tak jest, że każdy chyba jest niepowtarzalny. X tak, nie ma tak, że cegła z formy schodzi i ma tam 3 na 8, nie wiem jakie ma wymiary, ale po prostu ma kompletnie takie wymiary, że wydawałoby się do niczego nie pasuje i nic na tym specjalnie nie można zrobić. Wadzą nie postawisz, bo się przewróci i tak dalej. Nie? I czasem tak się może czujemy, ale mi się wydaje, że cały sens tej historii jest też taki, że my jesteśmy dokładnie pasującym elementem tej świątyni.
2: Dokładnie, bo budowniczym jest Bóg, a On naprawdę zna się na swojej robocie. I to jest najważniejsze, odkrycie, że jesteśmy w Jego rękach i On wie, co zrobić z nami, wie, jak nas poprawić, przemienić, uzdrowić, dopełnić tak, żebyśmy pięknie w tej budowli wyglądali.
0: Drogie cegły, kamienie, otoczaki, brylanty, piaskowce, marmury. Jako to się wszystko trzyma kupy i w domu Ojca jest mieszkań wiele.
2: Tęsknijmy za tym, pragnijmy tego, żeby Bóg dokonał w nas tego dzieła, którego chce, a on to zrobi.
0: Bardzo dziękujemy dziś za to spotkanie. Gdyby ktoś chciał wspomóc te dzieła Radia Warszawa w postaci audycji Księga, to polecamy się radiowarszawa.com.pl. Tam zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Kiedyś.
1: Reklama. Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
2: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
1: Po reklamie.
3: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Maryja jest królową, jest godna czci i powinno jej się oddać honory królewskie, bo ona prowadzi nas do swojego Syna. Mówią pielgrzymi. Na Jasnej Górze odbyły się uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Mszę świętą odpustową z udziałem tysięcy wiernych celebrował przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Pielgrzymi, którzy przybyli na uroczystość, podkreślali dumę z bycia Polakami.
4: Jest królową. Jest godna czci i powinno jej się oddać te honory królewskie najważniejsze, bo ona nas prowadzi do swojego Syna.
5: Matka Boża jest bardzo ważna w moim życiu, zresztą Pan Jezus też. Dzisiaj naprawdę szczególnie to, że mogłyśmy tutaj być, zawdzięczamy tej naszej niebieskiej Matce.
6: Jestem dumna, że jestem Polką, że mamy taką historię, mamy taką wspaniałą królową i jestem jej bardzo wdzięczna za to, że wciąż nas ratuje, pomimo tego, że my nie dotrzymujemy często tych ślubów. Nie dotrzymujemy słowa, nie dochowujemy wierności.
3: W uroczystościach brali udział wierni z całej Polski, także zorganizowane grupy pielgrzymów, m.in. wdowy konsekrowane i Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. Szczególnie przeżywamy ten dzień. To nie tylko pierwsza sobota miesiąca, ale i święto patronalne, powiedziała Maria Dziemian, starsza Bractwa.
7: Pierwsza sobota miesiąca, co jest naszym charyzmatem, zawierzenie niepokalanym sercu Maryi Królowej Polski, ale jeszcze nam się schodzi właśnie z tą uroczystością Królowej Polski, bo to jest też nasze patronalne święto Bractwa, bo my jesteśmy Bractwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, więc dla nas jest to bardzo ważny dzień, mamy też wtedy czuwanie nocne.
3: Uroczystości na Jasnej Górze potrwały do wieczora.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: W Warszawie upamiętnią 130. rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, służebnicy Bożej i patronki położnych. Uroczystości odbędą się 8 maja i mają na celu przypomnienie jej niezwykłego życia oraz działalności na rzecz kobiet i dzieci. Z jednej strony była w pełni oddana pomocy kobietom i dzieciom, z drugiej pamiętała o modlitwie i zaufaniu w opiekę Maryi, mówiła w poranku z Radiem Warszawa dr Barbara Mazurkiewicz, położna adiunkt Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
9: Jak szła i wiedziała, że jest trudny poród, to zawsze mówiła: Matko Boża, włóż choć jeden pantofelek i przybądź z pomocą. Myślę, że to zawołanie powodowało, że ona za każdym razem miała tą gotowość, chęć, ale wiedziała, że ma to ogromne wsparcie z góry.
3: Jak podkreślają przedstawiciele środowiska medycznego, Leszczyńska jest dziś ważnym wzorem etycznym dla położnych i lekarzy. Jej postawa, oparta na szacunku do życia, wierze i gotowości niesienia pomocy, jest wciąż aktualna i przekazywana kolejnym pokoleniom studentów.
9: Narodziny to jest dar dla matki, dla ojca, ale dla nas wszystkich tak naprawdę.
3: Centralnym punktem tegorocznych obchodów będzie msza święta w kościele sióstr Wizytek, która zostanie odprawiona o godzinie 12. Będzie jej przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. O 13.30 arcybiskup Adrian Galbas dokona odsłonięcia i poświęcenia rzeźby upamiętniającej Stanisławę Leszczyńską przy szpitalu na Karowej. Po raz szósty docenią zaangażowane wspólnoty. Trwa kolejna edycja konkursu Aktywna Parafia, organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną. Chcemy pokazać, że w parafiach dzieje się bardzo dużo, mówi prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, ojciec Stanisław Tasiemski.
0: Gdzie parafie odgrywają istotną rolę w budowaniu więzi społecznych, w trosce o słabszych, gdzie wspólnie uprawia się sport, gdzie ludzie wspólnie się modlą, mają mnóstwo różnych inicjatyw, które zmieniają także inicjatyw ekologicznych w trosce o środowisko.
3: Zgłoszenia trwają do 24 maja.

0: Matko i Królowo nasza Maryjo, zaczęliśmy wiosenny miesiąc maj, ten piękny, rozkwitający przyrodą miesiąc naznaczony melodiami litanii loretańskiej, śpiewanej w kościołach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach oraz w rodzinnych domach. Jakże te strofy śpiewanej litanii poruszają wrażliwe struny ludzkiej duszy. I oby tak pozostało, oby nasze współczesne pokolenie ze stałym internetowym łączem, trzymające stale w rękach smartfony i tablety, nie straciło tego, co tak wartościowe, piękne i wierzymy, że Tobie, Matko, miłe. Obyśmy potrafili ustrzec ten katolicki, maryjny obyczaj śpiewu ku Twojej czci z miłości do Ciebie, która dana jesteś nam przez Wszechmogącego Boga jako Matka i jako Królowa, jako przedziwna pomoc i obrona. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Wszystko, co czuje i co żyje, niech chwali Maryję. Niech po górach, dolinach rozlega się dzwon, niech to anielskie witanie głosi nam on: Ave Maria, bądź pozdrowiona, Maryjo. Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Polski, w Twoją dzisiejszą uroczystość chcemy, jak nasi ojcowie, z wdzięcznością, pamiętając o Twojej wyjątkowej misji w dziejach zbawienia, o Twoich dobrodziejstwach, o Twojej opiece i wstawiennictwie. Chcemy Tobie się oddawać w opiekę i zawierzać się Tobie, jak to uczynił prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński wraz z całym Kościołem w Polsce poprzez akt oddania w macierzyńską niewolę miłości tu na Jasnej Górze 60 lat temu. Maryjo, panuj w naszych sercach. Prowadź nas do Twojego Syna. Dziś, Królowo Polski, szczególnie Cię prosimy, panuj w naszych polskich sercach. Prosimy Cię szczególnie tu, na Jasnej Górze i w łączności z tym miejscem i z tymi, którzy łączą się z tym miejscem, miejscem, które sama wybrałaś poprzez znak tego świętego jasnogórskiego wizerunku. W miejscu, które jest tronem naszej Matki Królowej. Króluj w naszych sercach po Matczynemu. Chroń od zła i kształtuj nasze serca, przemieniaj je, aby dzięki Twojemu pośrednictwu rosło w nas Królestwo Boże. By w naszych sercach królował Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus. Maryjo, nie brakuje w naszej ojczyźnie dobra i dobrych ludzi, ale stajemy przed Tobą, mając świadomość podzielonego narodu, coraz bardziej duchowo zaniedbanego i moralnie rozchwianego jako społeczeństwo. Stajemy przed Tobą świadomi naszych duchowych niedostatków i grzechów. Pomóż nam pracować z zapałem nad sobą, podnosić się z wad, a pomnażać dobro. Niech wskazania z jasnogórskich ślubów narodu, które także w tym roku wspominamy już w 70. ich rocznicę, będą naszym programem życia. Dziś, pierwszą sobotę maja, wiele pobożnych serc Twoich czcicieli stara się wynagradzać Twojemu, Matko, niepokalanemu sercu, przynosząc Ci nie tylko naręcza kwiatów, ale te wszystko łask czerpanych z sakramentów świętych, swoich dobrych uczynków, modlitw i umartwień. Przyjmij, Matko, te jakże cenne dary, o które sama prosiłaś, zwłaszcza w Fatimie. Dziś na Jasnej Górze jest tak wiele serc zawierzających Tobie swoje życie, swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, swoje rodziny, zakłady pracy, społeczności, w których żyją, swoje wszystko. Prosimy, otocz ich płaszczem swojej opieki i wysłuchaj ich modlitw. Polecamy Ci, Matko, szczególnie tegorocznych maturzystów, którzy już niebawem rozpoczną swoje egzaminy, aby mogli pomyślnie zawieńczyć dobiegający końca czas edukacji w szkołach średnich, podjąć trafne decyzje co do przyszłości i dobrze wejść w dorosłe życie. Broń ich przed złymi wpływami, strzeż w niebezpieczeństwach i pomóż spotkać wartościowych przewodników życiowych na szlakach życia. Ten miesiąc maj naznaczony jest także bielą dziecięcych serc, bielą strojów dzieci, a nade wszystko przeczystą bielą eucharystycznego chleba, które dzieci przyjmują po raz pierwszy. Matko, wspomóż, uproś Boże błogosławieństwo, aby zawsze pomagano dzieciom w rozwijaniu duchowej gorliwości, tak aby miały czyste serca, gotowe stale przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. Pomóż, prosimy, aby dzięki pierwszym Komuniom Świętym dzieci jak najwięcej rodziców duchowo zaniedbanych powróciło do stałego życia sakramentalnego, aby jak najwięcej rodzin rozbitych na nowo się pojednało i było dla swoich dzieci, dziewcząt i chłopców wsparciem i przykładem życia chrześcijańskiego. Matko, uproś wielką łaskę miłosiernego Boga, aby jak najwięcej ojców i matek żyjących w nałogach, zwłaszcza alkoholizmu, zdało podnieść się z uzależnienia i odzyskać wewnętrzną wolność, by mogli dawać swoim dzieciom radość i poczucie bezpieczeństwa. Matko, wspomagaj dzieci przystępujące do Komunii Świętej, aby były otwarte i pojętne w poznawaniu Pana Jezusa, który chce napełniać ich dziecięce serca swoim pokojem i miłością. Przez Twoje pośrednictwo, nasza Królowo, dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za wszelkie łaski i za wysłuchane modlitwy. Prosimy za cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona XIV, Episkopat Polski z jego przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, metropolii częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane oraz o nowe powołania. Polecamy Ci, Matko, zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za dobrodziejów sanktuarium jasnogórskiego. Polecam Ci, Matko, jasnogórską wspólnotę oraz czas mojego przełożeństwa, które się rozpoczyna. I proszę, pomóż dobrze służyć. Modlimy się o miłosierdzie i pokój dla naszej ojczyzny i całego świata. Prosimy za naszymi rodakami na emigracji. Polecamy Ci nasze rodziny, ludzi chorych, za naszych przyjaciół i za nieprzyjaciół. Modlimy się we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy licznych pielgrzymów jasnogórskich dnia dzisiejszego. Prosimy za diecezję sosnowiecką, po której wędrujesz w znaku obrazu nawiedzenia. Polecamy Ci naszych drogich zmarłych i wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Modlimy się za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i za tych, którym ją obiecywaliśmy. Prosimy Cię za tymi wszystkimi, którzy dziś nawiedzili i trwają na modlitwie tu, w tym świętym miejscu. Dziesiątą ogólnopolską pielgrzymkę duchowej adopcji, Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, które także będzie dzisiaj prowadzić czuwanie. Uczestników comiesięcznego zawierzenia rodzin, pielgrzymów z Hiszpanii, Ukrainy, Włoch, Słowacji, pielgrzymów z miejscowości Długosiodło i okolic diecezji łomżyńskiej, pielgrzymów z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, Wisły, Ustronia z diecezji bielsko-żywieckiej, pielgrzymów z Tychów z archidiecezji katowickiej, z Bukowiny Tatrzańskiej i okolic z archidiecezji krakowskiej, z Kamysznicy, Milówki, okolic diecezji bielsko-żywieckiej, również z diecezji bielsko-żywieckiej, z Andrychowa, z parafii świętego Macieja, z Olkusza i okolic diecezji sosnowieckiej, z Ulanowa, Rudnik, Niska, Stalowej Woli z diecezji sandomierskiej, z Sanoka i okolic z diecezji przemyskiej, z Łańcuta z parafii świętego Józefa, ze Starogardu Gdańskiego z diecezji pelplińskiej oraz maturzystów Zawiercia proszących o Boże błogosławieństwo. We wszystkich tych intencjach i tych, które nosimy w naszych sercach, pomodlimy się rozważając tajemnicę piątą chwalebną, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, raz w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, proszę za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty.
1: Owoc żywota Twojego, Jezus. Proszę za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze pobawiać. Panu chwalebny i błogosławiony, o Panie nasze, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, ze Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O apelowe błogosławieństwo prosimy ojca generała zakonu Paulinów, ojca Beniamina Bąkowskiego.
4: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Uczestniczyliśmy w transmisji apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przed nami Ewangeliarz na następny dzień, komentuje ksiądz Mateusz Baran.

Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł.

0: wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: Jaki uśmiech pojawia się na twarzy, gdy myślisz, że po całym dniu pracy czeka na ciebie w domu ukochana osoba z ciepłą herbatą, dobrym słowem, czułym spojrzeniem? Zobacz, jak Jezus na ciebie czeka. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Jezus nie wynajął tego mieszkania na chwilę, ale zapłacił sporą cenę za to, byś mógł mieć je na stałe. Ufasz tej obietnicy, czy też dajesz wkraść się w twoje serce zakwasowi niewiary? A może jesteś niewinnie zagubiony jak Tomasz, który przypomina swoim pytaniem: Panie, nie wiemy dokąd idziesz? Nieporadne, lecz prostolinijne dziecko, które mówi jak jest. Co mówisz w prostocie serca Jezusowi, gdy nie wiesz, co oznaczają kolejne wydarzenia na twojej drodze życia? Jezus nie wymaga od ciebie ideału. On pragnie prowadzić ciebie za rękę jak dziecko. Gdy gubisz się kolejny raz, możesz wrócić do relacji z Nim i spojrzeć na Niego. On jest dobry i chce cię prowadzić do szczęścia bez granic. Jezus zapewnia dziś twoje niespokojne serce, że jest twoją drogą, prawdą i życiem i pokazuje swoją ukochaną, przybitą dłonią mieszkanie, którym na ciebie wraz z Ojcem czeka. Czeka, bo zależy mu na tobie. Dasz mu się dzisiaj poprowadzić do większego szczęścia?

0: Tu Radio Warszawa, zbliża się godzina 21.30, rozpoczynamy naszą modlitwę różańcową w studiu Radia Warszawa. Członkowie wspólnoty Żywego Różańca z parafii Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej, którzy poprowadzą dzisiejszą modlitwę, a oto intencje. Prośmy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlić się będziemy w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów po drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności w relacjach z innymi ludźmi. Prośmy o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, łaski Boże dla Michała, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Bolesnej, o pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o dobre i liczne powołania, mocnych wiarą i oddanych, dobrze uformowanych do służby Bożej, o święte małżeństwa i rodziny, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla pani Krystyny, Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o uzdrowienie, wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarza, o łaski Boże dla jego żony Teresy, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla siostry Kalistry, siostry Emilii oraz siostry Grażyny, o łaski Boże dla sióstr ze zgromadzenia zakonnego, o dary Ducha Świętego dla nauczycieli i wychowawców, o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla maturzystów i ośmioklasistów w tegorocznych egzaminach, o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary oraz Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona, Oli, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej, o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki, o dar nieba dla świętej pamięci Małgosi w 8. rocznicę śmierci, o dobrą pracę dla Ewy, o Boże błogosławieństwo dla Adama i łaskę zdrowia dla niego, za rodzinę Michała, o dary Ducha Świętego dla Laury i Kingi, maturzystek, o bardzo dobre zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia, o potrzebne łaski dla Maksia, pani Alicji oraz pana Marcelego i rodzinę pana Sławka, o dar zdrowia i mądrych lekarzy dla Janiny, o przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga, o uwolnienie z nałogu dla Grzegorza, o niebo dla świętej pamięci Stanisława, Irminy, Grażyny, Józefa, Michała, Kazika, Kazimiery, Antoniny, Emilii, Anny, Henryka, Teodora, Macieja, księdza Kazimierza i świętej pamięci Mariana. Rozpocznijmy naszą modlitwę w imię Boże.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który

wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: pierwsza tajemnica?
1: Radosna.
0: Radosna.
2: Jest.
0: Zwiastowanie Najświętszej Marii, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Jest z nami Pani Grażyna, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Rozważamy część radosną, trzecią tajemnicę, wspólnotę z opatrzności Bożej. Bardzo proszę o poprowadzenie.
0: Narodzenie Pana Jezusa, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś.

0: Ta Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
1: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Czwarta tajemnica radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Jest z nami Pani Anna, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Rozpocznijmy modlitwę.
3: Piąta tajemnica radosna, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś,

0: Żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowie.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowie.

0: Ta Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Ze

0: Ta Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś.

0: Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowie.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O

wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę

krzyczymy po raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Krzyczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą, a trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

0: Antonina Krzysztoń Małej Wiary, a już za chwilę wywiad z człowiekiem. Od kilkunastu lat w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się film dokumentujący sekcję zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. Do tej pory nie był publikowany i analizowany. Jego treść opiniował dr Tomasz Konopka, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Na spotkanie z doktorem zaprasza Paweł Kęska. Życzę dobrego odbioru, dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia, mówi Mariusz Dorot. Pokój, dobro.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Drodzy Państwo, od kilkunastu lat w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się kilkunastogodzinny zapis dokumentujący sekcję zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, ponieważ w tych archiwach są liczne dokumenty epoki PRL, gdyby nie to, że ten dokument, z tego co wiem, do tej pory nie był analizowany przez specjalistów. Ba, niewiele kto o nim wiedział. Być może w ogóle nie jest wzięty pod uwagę w trwającym właśnie śledztwie prokuratorskim dotyczącym śmierci księdza Popiełuszki. Nie badali go też najprawdopodobniej eksperci, którzy w ogóle zajmują się współcześnie tą sprawą. Dlaczego? No na to pytanie trudno odpowiedzieć, ale pytanie drugie, co z tego materiału wynika? To, co działo się w czasach komunistycznych, często było fałszowane i zakłamywane. Mówi się, że ta sekcja zwłok mogła być w jakiś sposób sfałszowana. Czy tak było? I co wynika z tego kilkunastogodzinnego zapisu, gdzie bada się ciało zamordowanego, poszczególne organy, wewnętrzne narządy, sprawdza się okoliczności śmierci. Co można z tego materiału wyczytać? O tym wszystkim dziś będę rozmawiał z doktorem Tomaszem Konopką, kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Historia jest taka. Przy Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie działa Rada Naukowa. Ta Rada Naukowa zajmuje się przeróżnymi kwestiami, nauczaniem społecznym, kultem księdza Jerzego, ale też i tematem śmierci. I wobec bezradności związanej z tym, że ten materiał dostępny, a nigdy nie przeanalizowany, Rada Naukowa zaprosiła do współpracy właśnie doktora Tomasza Konopkę, który przeprowadził analizę zapisu filmowego i wszystkich dokumentów, które są z tą sekcją zwłok związane. I doktor Konopka przygotował taką analizę, przedstawił wyniki swoich ekspertyz przed Radą Naukową. Z doktorem Konopką miałem szczęście się spotkać i zapytać o wiele szczegółów dotyczących tej sprawy. Zanim to spotkanie, to jeszcze jak zawsze, i to ważny dla mnie moment, wielkie podziękowanie i zaproszenie. Podziękowanie dla wszystkich, którzy wspierają te programy w serwisie patronite.pl. Audycje Wywiad z Człowiekiem najczęściej poświęcone są zwykłym ludzkim historiom, pięknym historiom, które mają w sobie światło i emanują sensem. Takich historii szukam. Gdyby ktoś chciał do tego zespołu dołączyć, bardzo serdecznie zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja jest, mogę powiedzieć, dla ludzi o mocnych nerwach. Niech to tak zabrzmi. Będziemy się zajmowali tematem śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Sposób wyjątkowy, bo mam szczęście rozmawiać z bardzo ważnym ekspertem. Moim gościem dziś będzie pan doktor habilitowany Tomasz Konopka, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Zanim o śmierci księdza Jerzego, no to jeszcze pytanie. Pan studiował medycynę, ale ta medycyna sądowa jest bardzo specyficzną jej odmianą. Czemu taki wybór?
3: Medycyna sądowa to jest tylko jedna z wielu specjalności medycyny. Obok chirurgii, ginekologii, radiologii jest też patomorfologia i jest też medycyna sądowa. Dlaczego? Moim zdaniem, że to jest najciekawsze. I pracując tu, gdzie pracuję, też się przekonuję o tym, że specjalność jest bardzo ciekawa.
2: Medycyna sądowa polega na wyjaśnianiu przyczyn zgonu. Jakby to można wytłumaczyć?
3: Tak. Najważniejsza część pracy medyków sądowych to jest określanie przyczyny zgonu na podstawie badań pośmiertnych, to znaczy sekcji zwłok, toksykologii, badań histopatologicznych. Poza tym badamy też osoby żywe, pokrzywdzone, to znaczy albo ofiary wypadków drogowych, albo ofiary pobić w celu określenia stopnia uszczerbku na zdrowiu i zakwalifikowania tego do odpowiednich artykułów kodeksu karnego. I wespół z lekarzami innych specjalności opiniujemy też, wydając opinię na przykład o błędzie medycznym.
2: Ile lat pan się zajmuje medycyną sądową?
3: Ponad 35 lat.
2: No i jak ta praktyka wygląda? Jak można sobie ją na co dzień wyobrazić?
3: No praktyka, to nie jest tak, że robimy codziennie sekcję zwykłą. No, nas w zakładzie krakowskim jest 10 lekarzy. Sekcja wypada raz na kilka dni, a w międzyczasie badamy właśnie to, co mówiłem, osoby żywe. I cały czas na bieżąco piszemy sprawy aktowe i o błędzie medycznym, i sprawy rekonstrukcyjne, i do zabójstw, do wypadków drogowych. Praca jest głównie siedząca.
2: Przeczytałem w dokumentach, że pan przeprowadził 5 tysięcy sekcji zwłok?
3: Tyle wychodzi rzeczywiście. Do któregoś momentu je liczyłem. Znaczy stanąłem na 4000, to było jakieś 10 lat temu, przypuszczam, że już doszedłem do blisko 5000.
2: To jest niesłychane doświadczenie, ale też chciałbym zapytać o to, jeśli chodzi o lekarza, bo kończy się medycynę zapewne w wielu przypadkach po to, żeby ratować ludzkie życie. Oczywiście to bardzo piękna misja. Ta misja jest trochę inna. Odczuwa pan jakąś, nie wiem, poszukiwanie prawdy, jakiś taki priorytet w swoim działaniu?
3: Tak, poszukiwanie prawdy na pewno. To, że my nie leczymy ludzi, to nie znaczy, że jesteśmy nieprzydatni dla społeczeństwa. My wydajemy opinie do spraw, które się toczą, gdzie są osoby oskarżone, osoby podejrzane, są sprawcy i są osoby pokrzywdzone. I my pomagamy prokuraturze, posiłkując się naszą wiedzą medyczną, ustalić, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi pokrzywdzony, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi, oskarżony? Czyja wersja jest bardziej realna?
2: Dochodzi się prawdy. Trudno się wydaje takie opinie?
3: Ja myślę, że to nie jest trudniejsze od innych specjalności lekarskich, natomiast korzystniejsze jest dla nas to, że my pracujemy spokojnie. Lekarze w większości innych specjalności muszą się spieszyć, ratując pacjenta. My tego pośpiechu nie mamy. Mamy czas na zastanowienie.
2: Kiedy ksiądz Popiełuszko został porwany i zamordowany, co pan wtedy robił? Pan wtedy studiował? Pan już był lekarzem? Jak to było?
3: Studiowałem. Byłem bodajże na 4. roku studiów. Także śledziłem wyniki sekcji, bo już wiedziałem, że będę wybierał medycynę sądową jako specjalność. Dlatego dużo stamtąd pamiętam. Pamiętam przesłuchanie profesor Byrdy. Sporo z tego zapamiętałem. Wszystkich szczegółów tak naprawdę dowiedziałem się dopiero teraz. Zanim ksiądz Popiełuszko został znaleziony, no to była mowa o tym, znaczy na ulicy. Myśmy tak między sobą rozmawiali, że pewnie został porwany i będzie gdzieś przechowywany albo zostanie gdzieś usunięty, w cudzysłowie, żeby nie nazwać tego zabicie, no ale domyślę tak, że o zabicie chodziło. Później, kiedy ciało zostało znalezione, no to oczywiście też śledziliśmy to wszystko dalej. Miałem okazję poznać już raptem kilka lat później biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Bęstoku. Ja również w ogóle poznałem środowisko specjalistów medycyny sądowej i wszelkie plotki, które na początku było słychać, że wszystko było ukartowane, zmyślone, oszukane, to tak nie jest. To jest środowisko, o którym mam jak najlepsze zdanie, nie dlatego, że do niego należę, tylko dlatego, że to jest tak dużo osób we wszystko zaangażowane, że tam się nic fałszować nie da. Poza tym nie ma woli fałszowania, bo gdyby jakiś zakład został nie tyle, że przyłapany, jakaś osoba, jakiś lekarz biegły przyłapany na wydaniu fałszywej opinii, to nie spalony, zniszczony. W badanie ciała księdza Popiełuszki było zaangażowane, co na filmie widać, kilkanaście osób, które chodziły dookoła siebie, żadnego ukrywania, żadnego robienia czegokolwiek ukradkiem, wszystko było jawne. Tam nie dało się nic zafałszować. Nasze środowisko jest stosunkowo nieduże, także my się dość znamy.
2: No też był pan doktor Chrościelewski, on jest w tej dziedzinie autorytetem?
3: Tak, profesor Chrościelewski był autorem podręczników nawet medycyny sądowej. Był autorytetem jak najbardziej. Też miałem go okazję poznać, rozmawiać z nim nawet. I jak zobaczyłem teraz film, to go sobie przypomniałem. On był taki właśnie jak na tym filmie.
2: Ten film w ogóle jest niesamowitym dokumentem, ponieważ dopiero kilkanaście lat temu ten materiał filmowy, kilkunastogodzinny, który pokazuje sytuację od wyłowienia zwłok przez oględziny, wyjęcie tego worka ze zwłokami w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku, potem właśnie zdjęcie w odzieży i potem cała sekcja zwłok ze wszystkimi szczegółami. To jest niesłychana historia, żeby po tylu latach dopiero teraz ten film był dostępny.
3: No to tego nie potrafię wyjaśnić.
2: Co to wnosi w ogóle w tą sprawę?
3: Obraz daje więcej informacji niż jakikolwiek opis. Tutaj mogliśmy zobaczyć opisy, mieliśmy wcześniej. Mieliśmy protokół sekcji zwłok, mieliśmy pojedyncze zdjęcia. Natomiast oglądając film, można było dokładnie zobaczyć, jak wyglądają te narządy naprawdę, jaki jest stopień rozkładu. Można było zobaczyć, jakie są obrażenia, nie tylko z opisu, że podbiegnięcie krwawe 3x4 cm, tylko że ono zajmowało taki czynny obszar, że sąsiadowało z drugim. Było widać zabrudzone mazią gnilną rękawice lekarzy robiących sekcję. Można było zobaczyć, co to było naprawdę, to stężenie, to co traktowano początkowo jako stężenie pośmiertne, co się później okazało, to według mnie stężenie tkanki tłuszczowej związanej z przebywaniem w niskiej temperaturze. Najpierw obejrzałem film, dopiero potem przeczytałem protokół sekcji. No i stwierdziłem, że w protokole jest zapisane to wszystko, co na filmie, gdybym miał na przykład dostęp do protokołu sekcji. A dopiero rok później obejrzał film, to miałbym, znaczy wątpliwości nie wiem, czy bym miał, ale musiałbym sobie wiele rzeczy wyobrazić. Natomiast film, bardziej nawet niż zdjęcia, bo zdjęcia są pojedyncze wybrane. Z narządu wewnętrznego mamy tylko dwa zdjęcia. Są jelita po otwarciu jamy brzusznej i jest serce, żeby pokazać wybroczyny podnasierdziowe. Na filmie jest wszystko. Natomiast od razu powiem, czy to kręcenie filmu było takim ewenementem na tamte czasy? Nie. Było dużym przedsięwzięciem, dlatego że kamera była wtedy dużo większa niż teraz, na kasety się nagrywało. Zwykle przychodził pracownik policji, który zajmował się wyłącznie nagrywaniem, drugi był od

0: Mało zdarzało, zdarza się nadal, że jest pełnomocnik rodziny, a bywa nawet, że członek rodziny potrafi wymóc na prokuratorze, żeby pozwolić mu być obecnym przy sekcji. Także to filmowanie też nie było takim ewenementem.
1: Pan widział ten zapis, czy tam się wydarzyło coś niezwykłego, jeśli chodzi o przebieg sekcji zwłok? No bo przecież 5000 razy, jeśli ktoś bierze udział w sekcji zwłok, to świetnie wie każde drgnięcie czy ruch nożem, jaki jest. To była jakoś niezwykła sekcja zwłok?
0: Znaczy jedyne, co odróżnia to od takiej zwykłej sekcji zwłok, to była ilość ludzi obecnych w tym czasie na sali sekcyjnej. Normalnie na sali sekcyjnej obecnie jest lekarz, który robi sekcję, jest laborant, jest czasem fotograf policyjny, czasem jest prokurator. Tutaj była sama kierownik zakładu, profesor. Sekcję zwłok od razu dyktowano na, ktoś to pisał na maszynie, kolejny lekarz. Był drugi profesor medycyny sądowej, był pan mecenas Olszewski. Jakieś osoby, których nie znam, też się tam przewijały, natomiast zachowanie się tych osób robiących te wszystkie badania pośmiertne, no jest zupełnie normalne, zupełnie naturalne. No tak się zachowujemy w czasie sekcji zwłok. Proszę zajrzeć tutaj, otworzyć oczy, otworzyć zmarłemu usta. Proszę rozebrać, można ściągnąć to, proszę umyć. Bierze się, bada się stężenie pośmiertne, ogląda się, opisuje się plamy opadowe. Chodzi się, rozmawia się, w tym między innymi się rozmawia na tematy niezwiązane z sekcją zwłok. Tutaj odnoszę wrażenie, że starali się tego unikać. Natomiast ta sekcja wygląda naprawdę zupełnie zwyczajnie.
1: Ja ten film sekcji zwłok widziałem, on jest dla mnie laika, jest oczywiście wstrząsający. Trwało na kilkanaście godzin, to jest zwyczajny czas?
0: Nie, to było bardzo długo, dlatego że bardzo długo trwało.
1: Tak długo?
0: Domyślam się, że tak długo trwała ta część zewnętrzna sekcji zwłok. Teoretycznie w prostszych przypadkach wystarczy badanie narządu wewnętrznych, jeżeli nie ma zewnętrznych obrażeń, które są do opisania. Im więcej jest zewnętrznych obrażeń do opisania, tym to przedłuża sekcję zwłok. Poza tym zwłoki przyjeżdżają. Taka jest tradycja w naszym zakładzie. Wiem, że w innych, kilku innych zakładach tego nie ma. Zwłoki, oni sobie życzą, że mają przyjechać na salę sekcyjną rozebrane. Rzeczywiście policja rozbiera zwłoki na miejscu zdarzenia. My nie. My wychodzimy z założenia takiego zresztą jak w Białymstoku, że badamy wszystkie dowody na miejscu, bo dużo łatwiej jest badać wszelkiego rodzaju dowody rzeczowe pozostawione na ciele, na odzieży zmarłego.
1: A gdzie, że się rozbiera ciało i przewodzi się już, czyli kto to robi? Policja czy coś?
0: Tak, technicy kryminalistyki rozbierają zwłoki na miejscu zdarzenia.
1: Przecież to może być zatarcie śladów, tam są jakieś ślady.
0: To też my zawsze protestujemy, ale to chodzi raczej o takie sekcje, gdzie policja jest na miejscu, prokurator jest na miejscu, ale wiadomo, że zwłoki nie trafią do zakładu medycyny sądowej, tylko będzie robił patolog w miejscowym szpitalu powiatowym. Wtedy policja woli to wszystko mieć pod ręką. Natomiast w sprawach takich grubszych, ja myślę, że nawet i wtedy we wszystkich zakładach medycyny sądowej jednak obowiązywała zasada, że zwłoki rozbiera się w obecności techników kryminalistyki, którzy sprawdzają ślady, którzy spisują wszystko, którzy zabezpieczają tą odzież. Tam ta odzież była na przykład suszona od razu. Do momentu, kiedy zwłoki zostały rozebrane, to chyba za 4-5 godzin minęło. Akurat odmierzałem czas, ile trwało zdejmowanie sznurków z kończyn dolnych. No, nogi były związane, był przywiązany worek z kamieniami. Te sznury były tak splątane, z czego ja wywodzę teorię, że ksiądz się szarpał w trakcie wiązania, że żeby zawiązać w taki sposób, jaki obowiązuje u nas, żeby dało się to w przyszłości odtworzyć, to bawiono się z tym dosłownie przez 20 minut. Tyle trwa nagranie z zdejmowaniem sznurka. Każdą część odzieży powoli oglądano, sprawdzano, wieszano, suszono.
1: Jest taki, przepraszam, wejdę w słowo. Ten film się zaczyna od takiej sceny, kiedy już z tej chłodni to ciało wyjeżdża i są pierwsze oglądziny i ktoś tam mówi prowadzący, że jakiś przedmiot, prawda, wystaje. Tutaj proszę zobaczyć, proszę wyjąć, co to za przedmiot. Paczka papierosów to akurat była. Proszę przeczytać, co to za papierosy. Chesterfield, proszę policzyć, ile papierosów. 18 papierosów. No niesłychanie szczegółowo. Faktycznie, kiedy podeszli do rozwiązywania sznurów, to komuś zlecono. Był to niesłychanie duży problem, ale te zwłoki były po prostu w ubraniu od stóp do głów.
0: Tak, zgadza się. Znaczy ja bym papierosów osobiście nie liczył. Wystarczyłoby mi stwierdzić, że są to papierosy takie napoczęte opakowanie, takie rzeczy się wpisuje do protokołu sekcyjnego. Jeżeli ktoś umrze na serce, no to u niego się nie zagląda do kieszeni, co najwyżej, czy nie ma jakiegoś dowodu osobistego. Natomiast jeżeli jest ofiara zabójstwa, to bada się wszystko. Wszystko, a jeżeli jest to tak zabójstwo tak medialne, jak tam to było, to bada się wszystko tak dokładnie. Przypuszczam, że gdybyśmy dzisiaj robili sekcję zwłok Jerzego Popiełuszki, to by trwała tyle samo. Oni wtedy zrobili nowość, która co prawda już istniała teoretycznie, to znaczy prześwietlili zwłoki. Co pamiętam, że my w naszym zakładzie później dyskutowaliśmy, szkoda, że my nie mamy takiej możliwości. Po jakimś czasie został kupiony aparat rentgenowski dla naszego krakowskiego zakładu medycyny

0: zawodowej, a z czasem nawet tomograf. To świadczy o tym, że podeszli do tego bardzo poważnie i bardzo to ładnie to wszystko było realizowane.
1: No tam technik nawet pyta, co masz fotografować, czy sfotografować palce u rąk, czy sfotografować kończyny dolne, czy nie ma uszkodzeń. Czyli ten kość jest dokładnie fotografowany. Ale tak jeszcze zaczynając od początku, bo jak się widzi, chociażby w muzeum, twarz brunatną, brudną, gdzie widać płynąca właśnie krew. Jak to zidentyfikować?
0: To znaczy, gdyby było potrzebne różnicowanie tego mułu, no to pewnie są jakieś techniki, które by się tym mogły zająć. Natomiast jak dla nas to wystarczy, że to jest po prostu muł rzeczny, jeziorny.
1: I to nie obrażenie.
0: Nie, nie, nie, to widujemy. Trzeba być ostrożnym, bo w tym przypadku, jak zabrano się za mycie twarzy z tego właśnie mułu, to zjechała część włosów z naskórkiem. To są naturalne procesy rozkładu. Gdyby ksiądz leżał jeszcze tydzień albo dwa tygodnie dłużej w wodzie, to te włosy by się oddzieliły same i zostałyby wydobyte zwłoki zupełnie bez włosów. Oddzieliłyby się paznokcie u stóp i u rąk. No ale w tym momencie no, zaczęto, jak zauważyłem, chyba tak jak się myje normalne zwłoki, dopiero jak zauważyli, że te włosy zjeżdżają, to zaczęli to robić dokładniej. I na sekcji to wygląda w taki sposób, że ksiądz ma po umyciu już, ma włosy przez środkową część głowy od czoła ciemieniowy do tyłu, natomiast po bokach nie ma, no bo zjechały w trakcie mycia.
1: Obrażenia?
0: Obrażenia były widoczne już od razu po umyciu zwłok. No przede wszystkim te podbiegnięcia krwawe na oczach, odbicia, nie wiem, czy pięściami, czy pałką. I w ten sposób opisano najpierw zewnętrznie wszystkie obrażenia. Później rejony obrażeń nacinano, odpreparowywano i fotografowano, żeby wykazać, że potwierdzić, że jest rzeczywiście widoczne podbiegnięcie krwawe podskórne czy śródmięśniowe w tym samym miejscu, a zatem, że jest to rzeczywiście podbiegnięcie krwawe, a nie jakieś zmiana gnilna. Bo są zmiany gnilne, które mogą imitować podbiegnięcia krwawe, na przykład tak zwane smugi dyfuzyjne. Tutaj też były widoczne smugi dyfuzyjne, ale jak ja je widziałem, to one dość jednoznacznie wyglądały łatwe do odróżnienia. Tym niemniej bardzo dokładnie zrobiono, ponacinano wszystkie te, na karku, na przedniej powierzchni szyi, na kończynach. I są zdjęcia, gdzie widać wyraźnie, ktoś rozchyla skórę w głębi, tego widoczne jest podbiegnięcie krwawe.
1: Podbiegnięcie krwawe, rozumiem, chodzi o taki wylew. Po prostu po uderzeniu jest siniak.
0: Tak, podskórny wylew krwawy to jest siniak, no ale w śródmięśniowy czy w tkance tłuszczowej, no to już słowa siniak się nie używa, bo go nie widać od zewnątrz. Mówimy wtedy podbiegnięcie krwawy.
1: To jest istotna rzecz, bo pan mówił o naczykach leukocytalnych. Doktor Jóźwik w swojej książce mówił o makrofagach. Jeżeli chodzi o orzekanie czasu śmierci księdza Jerzego, trwa w Polsce potężna dyskusja na ten temat. Co mówią te podbiegnięcia krwawe i badania tych śladów po uderzeniu?
0: Podbiegnięcia krwawe mówią, że był bity za życia. I do tego wystarczy podbiegnięcie krwawe, nawet nie trzeba go badać w mikroskopie. Badanie mikroskopowe służy do uszczegółowienia tego rozpoznania podbiegnięcia krwawego i do określenia czasu. To nie tylko, że naczek leukocytarny jest widoczny po 5 godzinach. Po kolejnych kilku godzinach dołączają kolejne zmiany. Nachodzą kolejne komórki w to miejsce. Później pojawia się usuwanie martwicy, usuwanie uszkodzonych erytrocytów. Te fazy są dobrze znane. Faktem jest, że aż tak szczegółowo nie były znane w tamtych czasach, natomiast o tym, że leukocyty są dowodem na to, że obrażenie powstało ileś tam godzin wcześniej, o tym już wiedziano. To jest w podręcznikach medycyny sądowej z tamtego okresu. Z trzech narządów pobrano wycinki z obrażeń. To było bodajże z mięśnia skroniowego, z mięśnia gdzieś na szyi i jakaś taka napisana była tkanka podskórna galaretowata gdzieś z dołka szyjnego, czyli w okolicy mostka. Bardzo szczegółowy opis uszkodzeń mięśni, pęknięcia włókien mięśniowych, rozerwania. Nie pamiętam w tym momencie, nie zacytuję szczegółu, nigdzie nie ma nacieku. I pan doktor Jóźwik, kiedy pisał swoją książkę, też o tym napisał. Musiał umrzeć mniej niż 5 godzin od ostatniego pobicia.
1: To znaczy, że nie mogło być tak, że został porwany i torturowany w sposób fizyczny, bity i po 3 dniach bicia wrzucony do wody, bo po prostu byłyby ślady.
0: Tak, byłyby ślady.
1: Też pan powiedział o tym, że gdyby był przetrzymywany, to w wyjątkowo dobrych warunkach, bo gdyby był przetrzymywany w warunkach bunkrów, w złych warunkach fizycznych, to co?
0: Musiałby w warunkach tego miejsca, które można w internecie znaleźć jako rzekome miejsce przechowywania księdza Popiełuszki, to przede wszystkim musiałby być związany, bo inaczej by zwyczajnie uciekł. Albo próbował uciec, albo coś w tym rodzaju. Musiałby mieć związane i ręce, i nogi. Związanie rąk i nóg przez kilka dni spowoduje powstanie odleżyn, zmian, które są trwałe, bolesne, ropiejące. Nie było czegoś takiego. Jeżeli miałby być przechowywany, w co nie wierzę, to w celi zamknięty. tylko wtedy też żadnego bicia nie mogłoby być. Wtedy z kolei nie byłoby czasu, gdyby miał być rzeczywiście przechowywany w celi więziennej, bez żadnego bicia. Pobity został bezpośrednio przed zgonem, czyli w dniu 20, powiedzmy 5, bo taka to jest ta druga teoria, nie miałby prawa się rozłożyć do tego stopnia w wodzie o tej temperaturze.
1: Czyli wykluczamy, żeby był torturowany fizycznie przez ileś dni i żeby był przetrzymywany w bardzo złych warunkach. Pan też mówił o tym, że gdyby tak było, bo mamy to, co mamy, to jest ubranie, mamy bieliznę.
0: Tak, to u osób porwanych, nie w znaczeniu, że zamordowanych, tylko u osób porwanych. Oni nigdy nie mają możliwości, no chyba, że są przetrzymywani w zamkniętym pokoju z dostępem do łazienki. Natomiast jeżeli są tak naprawdę porwani w złym celu, oni załatwiają się pod siebie, bo nie mają innej możliwości. Oni są zmuszeni siedzieć, chodzić po tych własnych wydzielinach. To zostawia ślady na bieliźnie. Ksiądz Popiełuszko miał białą bieliznę i widać wyraźnie na filmie, że ona jest czysta.

0: internecie często są takie opisy. Wyrwany język, wyrwane paznokcie, rany kłute, rany cięte. Mnóstwo takich szczegółowych informacji. Jeszcze jest napisane sekcji zwłok.
1: No dzisiaj się dowiedziałem, że przez sekcję zwłok potocznie rozumiane są także okoliczności po sekcji zwłok. Bo ta wersja o wyrwaniu języka wzięła się stąd, że po sekcji zwłok, nie pamiętam kto, siostra zmarłego, tak? Siostra księdza ojca.
0: Siostra zakonna, która przyjechała odebrać ciało.
1: Tak, że widziała, że nie było języka. Nie ma języka w tym miejscu. Jak się wykonuje sekcję zwłok? Wyjmuje się krtań razem z językiem, bo tam są bardzo cenne informacje. Jak się okazało, również i tutaj były. Tej krtani nie da się później wepchnąć z powrotem w to samo miejsce, ani języka, ani przełyku z tchawicą. W to miejsce wpycha się ligninę. I jeżeli cokolwiek widziano, to widziano tą ligninę nasiąkniętą krwią i tak sobie wyobrażano, no, że to jest jakaś taka tortura. Swoją drogą, no, tortury są znane, bardziej może znane poza Polską, ale są znane polskim medykom sądowym, bo są opisywane w podręcznikach medycyny sądowej. Nie spotkałem się z taką torturą jak wyrywanie języka. Za wyjątkiem, nie wiem, średniowiecza.
0: No jeszcze rentgeny, to niesłychane, bo też ja widziałem ten dialog między specjalistą rentgenologiem a profesor Marią Berdę i on pyta, co robimy jeszcze? Palce rąk, kości u nóg. Jakieś wnioski? To ciało było bite? Co tam widać?
1: Znaczy, z tego co wiem, to na zdjęciach rentgenowskich, no bo zdjęcia rentgenowskie mogły wykazać wyłącznie złamania. Nie wykazały żadnych złamań kości, nawet pomimo tej opisanej patologicznej ruchomości nosa, okazało się, że nos nie jest złamany. Moim zdaniem to było spowodowane rozkładem. No ale przede wszystkim nie było żadnych złamań żeber. Nawet kopanie po ciele spowoduje złamania żeber. No tutaj tego nie było. Także dobrze, że te zdjęcia rentgenowskie zostały zrobione, bo na przykład złamań żeber bym teraz na filmie z sekcji zwłok nie zobaczył.
0: Co wynika z zapisów sekcyjnych, co wynika z dokumentów?
1: To, że był bity, to nie budzi wątpliwości. On nie pamięta w tym momencie liczby, ale gdzieś w tym miejscu protokołu sekcyjnego jest policzone, ile ciosów otrzymał. I takie coś można rzeczywiście policzyć. Czy to była tortura? No współcześnie w kodeksie karnym nie ma czegoś takiego jak tortury, jest szczególne udręczenie. Zresztą wtedy w ówczesnym kodeksie karnym też już było. Bicie ofiary przed zabójstwem na pewno jest szczególnym udręczeniem. Więc jeżeli jako torturę potraktujemy wielokrotne uderzanie, no to w tej sytuacji był torturowany. To pozostawiło jednoznaczne ślady, które jednoznacznie przebadano.
0: Ale ran nie było na ciele.
1: Ran, czyli przerwania ciągłości skóry, nie było. Domyślamy się, że krwawienie, jeżeli miałoby następować, to wyłącznie z zerwanego wędzidełka języka, spowodowanego brutalnym wpychaniem knebla do jamy ustnej i ewentualnie z nosa. Nos nie był złamany, ale samo zwykłe uderzenie pięścią w nos bez złamania też spowoduje krwawienie. Natomiast ta krew, która się pojawia w informacjach, czy na zdjęciach jest widoczna, czy na filmie nawet, to nie jest krew, bo to było już po wydobyciu ciała dotkniętego rozkładem. To jest tak zwana ocieklina gnilna. To jest płyn, który rzeczywiście wygląda jak krew i zawiera elementy morfotyczne krwi, ale też zawiera dużo więcej innych rzeczy, bo to jest efekt rozkładu tkanek. Jeżeli zwłoki leżą w pozycji twarzą w dół, to z ust, z nosa wylewa się ta ocieklina. Ona pochodzi z płuc, z dróg oddechowych, pochodzi z jamy gardła. I czasem dostajemy na sekcje skierowane zwłoki z taką informacją, znalezione w kałuży krwi. Robimy sekcję zwłok, okazuje się, że przyczyna zgonu była naturalna, natomiast ten płyn, który jest wokół zwłok, to była ocieklina, która się wylała już po śmierci.
0: Czyli po wydobyciu ciała, i to są takie zdjęcia, kiedy ta twarz jest okryta błotem i widać no, krwawy płyn, więc pan mówi, to nie krew, to po prostu efekt rozkładu, naturalne substancje. I to tłuczenie, bicie, to było bicie, i to ciekawe, bicie nie w głowę, tylko w plecy, w kark niżej. No to co, nie chciano go ogłuszyć, a może nie chciano właśnie, żeby były ślady, co? No bo jak się jednak bije w ramiona, no to twarz pozostaje nienaruszona.
1: No więc to bicie w kark mnie zastanowiło, kiedy czytałem zeznania tych podejrzanych, później oskarżonych. Później jak zobaczyłem obrażenia sfotografowane i takie później schematy dołączono tych obrażeń, rzeczywiście bito w kark. Natomiast bicie w kark nie powoduje utraty przytomności, mało tego, w żaden sposób nie powoduje obezwładnienia ofiary. Uderzenie w sklepienie głowy może spowodować wstrząśnienie mózgu, utratę przytomności, ba może nawet zabić. Wielokrotnie mi się zdarzało badać osoby pobite, które wskutek pobicia straciły przytomność, to zawsze był efekt uderzenia w głowę, w sklepienie głowy najczęściej. Nie zdarzyło mi się badać osoby, która by opowiadała, że została uderzona w kark i z tego straciła przytomność.
0: A to boli?
1: Myślę, że boli. Myślę, że boli. No, sprawcy bili, żeby ofiarę sobie podporządkować, żeby ją bolało. Natomiast to takie bicie w kark, no to można zobaczyć w filmach z tamtego okresu. Ja pamiętam, że w Stawce Większe niż życie, mało tego, Bonda oglądałem, Jamesa Bonda w zeszłym tygodniu, ta sama historia.
0: I ten ktoś wtedy traci przytomność na filmie.
1: W takim malowniczy sposób. Mało tego, po chwili staje i nic mu nie jest. Uderzenie w szczyt głowy niestety tak nie działa. Ono powoduje wsklepienie głowy. Ono powoduje utratę przytomności, ale ta ofiara może już nie wstać.
0: Czyli księdze Popiełuszki bito po prostu wyobrażeniowo, nie wiem, być może chcąc, żeby przestał uciekać, przestał się ruszać. Nie chciano go zabić, bo być może faktycznie to byłby cios w głowę i po sprawie, jak to się mówi, nie? Więc inne były ich intencje. Co w ogóle pan sądzi?
1: O intencjach się nie potrafię wypowiedzieć, bo te intencje są, że tak powiem, wzajemnie sprzeczne. Albo siebie nawzajem oskarżają, no ale do czego miało służyć zaopatrzenie się w worek wypełniony kamieniami jeszcze przed porwaniem? Jakież mogło być inne wytłumaczenie, jak nie to, że ma zostać zabity? Więc teoria, to że jakoś to przebiegało w sposób taki skomplikowany, no tak jak mówię, no to świadczy o tym, że sprawcy robili to pierwszy raz w życiu. Nie było to efektem żadnego profesjonalizmu, tylko wyobrażeń. Czego przyłożą mu pistolet do głowy, powiedzą wejść do bagażnika i on wejdzie do bagażnika. Tak jest na filmach. W życiu tak nie jest.
0: Jaka była przyczyna śmierci według pana?
1: Przyczyną zgonu było kneblowanie. To znaczy wepchnięcie do ust knebla z gazy, dwóch tamponów z gazy i przymocowanie ich plastrem do twarzy. Wcześniej już kilka razy ksiądz był kneblowany, ale uwalniał się od tego i zaczynał krzyczeć. I później, żeby mieć pewność, że już nie będzie, widocznie zrobiono to mocniej. Zrobiono to tak głęboko, że doszło nawet do zerwania tego właśnie wędzidełka języka. W głąb został wtłoczony nie tylko gaza, ale i ten język wepchnięty został do tyłu, chociaż myślę, że dominująca była gaza. Z tyłu jama ustna łączy się z jamą nosową przez jamę gardła. Wepchnięcie czegoś tak głęboko powoduje zamknięcie drogi dopływu tlenu przez nos. To na filmach jest coś takiego, że jak się mu zaklei usta albo zaknebluje, to będzie mógł oddychać przez nos, nic mu nie będzie. To nieprawda. Badałem, nie było tego dużo, dwa przypadki znalazłem w naszym materiale Krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej, zabicia przez zakneblowanie. Wyglądało to bardzo podobnie jak u księdza Popiełuszki. Preparowaliśmy wtedy twarz, gardło osoby zmarłej, to były skarpetki wepchnięte do gardła, gdzie po rozpreparowaniu tych tkanek widać było, że te skarpetki sięgały tam głęboko, prawie aż do krtani. On, ten człowiek nie miał którędy oddychać, pomimo że sprawcy rzekomo tylko chcieli go zakneblować. Przypuszczam, że z księdzem było tak samo.
0: Jak wygląda taka śmierć z perspektywy mordowanego? Co on może czuć w ogóle?
1: Ksiądz Popiełuszko był męczennikiem. Jak dla mnie to tym momentem męczeństwa, to nawet nie było to bicie i zamykanie w bagażniku, tylko tym momentem męczeństwa była śmierć z uduszenia. Dlatego, że śmierć z uduszenia przez zatkanie dróg oddechowych jest rozciągnięta w czasie. Półtorej minuty trwa do momentu, kiedy organizm zużyje cały tlen wypływający we krwi i mózg ulega niedotlenieniu. Po półtorej minuty duszenia się osoba traci przytomność. Przez te półtorej minuty to jest uduszenie, to jest jedno z bardziej okropnych przeżyć organizmu ludzkiego, jakie jesteśmy w stanie przeżyć. Natomiast później no, już nie ma tej świadomości, nie ma co się dzieje, no bo już po utracie przytomności zgon następuje po kolejnych kilku minutach.
0: Co się dzieje w płucach, kiedy nie ma powietrza?
1: Nasilony wydech przy takim duszeniu się, próba wydechu powoduje rozdymanie płuc, powiększanie. I to zostało opisane w badaniu mikroskopowym u księdza Popiełuszki, ostre rozdęcie płuc.
0: W tych płucach były ślady krwi oraz były wymiociny.
1: Tak, ale w śladowej ilości. Ja pamiętam, że później ktoś przywiązywał do tego dużą wagę. Nie pamiętam, czy to było w książce, czy to było już w opinii posekcyjnej, że zachłyśnięcie wymiocinami, zachłyśnięcie krwią też mogło się dołożyć do tego mechanizmu duszenia. Wymiociny zostały wykryte wyłącznie w badaniu mikroskopowym. Krew, o ile mnie pamięć nie myli, też wyłącznie w badaniu mikroskopowym. Żeby przyjąć zachłyśnięcie wymiocinami, to te wymiociny muszą wypełniać drogi oddechowe, żeby zamykać drogę do oddechu. To samo z krwią. Krew ze złamania podstawy czaszki u osoby nieprzytomnej potrafi wypełnić drogi oddechowe i wtedy taka osoba się może udusić. W tym przypadku to było tylko mikroskopowe i dlatego moim zdaniem nie brało to udziału w mechanizmie zgonu.
0: Czyli tak naprawdę ksiądz Jerzy Popiełuszko zmarł, bo udusił się po włożeniu bardzo głęboko knebla, nie mógł oddychać i w ciągu kilku minut po prostu zmarł. Przedtem był bity w ramiona, w kark, rzadziej w głowę, ale teraz jeszcze ten czas śmierci.
1: Nie użyłbym określenia, udusił się. On nie udusił się, on został uduszony. Sprawca, wpychając knebel tak głęboko, musi się liczyć z tym, że ta osoba nie tylko przestanie krzyczeć, ale że może jej w ten sposób zrobić poważną krzywdę, zabić.
0: Chociaż tak jak myślę o tym mechanizmie, też absurdalny sposób. Że po prostu chcieli go uciszyć.
1: Mówię to tak. W tych przypadkach, w których były badane osoby, w których myśmy przyjęli jako przyczynę zgonu kneblowanie, sprawcy też mówili, że nie mieli zamiaru zabić. Natomiast jest coś takiego w prawie karnym, zamiar ewentualny, zamiar bezpośredni. Uderzenie nożem w serce to jest działanie z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia. Kneblowanie wpychane tak brutalnie, moim zdaniem jest działanie z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia. Czyli sprawca musi się liczyć z możliwością, że to może zabić.

0: teraz jeszcze czas tego zgonu, bo to jest kwestia bardzo kontrowersyjna. No, jest wersja, która mówi o tym, że ksiądz Opiełuszko był przetrzymywany, jak pan mówi, no niemożliwe, że w bunkrach, być może w innych pomieszczeniach i nie torturowany fizycznie, ale być może psychicznie, my tego po prostu nie wiemy. No ale czas dużo weryfikuje. No bo gdyby tak miało być i ciało by wrzucono 25, to w wodzie byłoby 5 dni. 11 dni czy 5 dni? Co można wywnioskować ze stanu zwłok?
1: Jeśli chodzi o określanie czasu zgonu, to jest to jeden z trudniejszych problemów medycyny sądowej. I to jest opisane w tej opinii trzech profesorów z 2002 roku. Dokładnie ten sam wywód, ja go często używam, jak jestem zapytany, czy zmarł o 16 czy o 18. Czas zgonu można określić w zależności od tego, ile po tym zgonie ciało jest badane. Jeżeli ciało jest badane w kilka godzin po zgonie, to czas zgonu można określić z dokładnością do jednej godziny. Jeżeli jest badane w pół dnia po zgonie, to można określić z dokładnością do jednego dnia. To nie to, że ja jak badam dzisiaj, to ja powiem, że on zmarł w nocy, tylko ja mogę powiedzieć, że on zmarł wczoraj albo dzisiaj rano. Taka jest dokładność. Im większy jest ten upływ czasu od zgonu, tym dokładność jest mniejsza. Jeżeli zwłoki są dotknięte rozkładem, to zwłoki się mogą nie różnić od siebie nawet przy dużej różnicy rozkładu. I gdyby mnie ktoś spytał, na przykład, gdyby były dwie wersje śmierci księdza Popiełuszki, że był badany po 6 dniach od śmierci albo po 8 dniach od śmierci, nie potrafiłbym. Ale tutaj mamy taką komfortową sytuację, że ciało było badane, znaczy te dwa okresy, które wchodzą w grę, są bardzo od siebie oddalone, bo to jest 5 dni, tak, i 11 dni. No w każdym razie zwłoki 11-dniowe na pewno będą wyglądały inaczej niż zwłoki 5-dniowe. Na szczęście zostały zrobione badania. Ja się powoływałem na badania Recha, to były badania niemieckie. No dość stare co prawda, ale za to na bardzo dużym materiale, na 277 zwłokach ustalano właśnie wydobywanych z różnych zbiorników wodnych o różnej temperaturze w różnych porach roku. Jaka faza gnicia w którym momencie się pojawia? Kiedy pojawiają się smugi dyfuzyjne? Kiedy pojawia się spełzanie naskórka? Kiedy pojawia się przebarwienie błon surowiczych? Tych cech jest tam kilkanaście. One się układają w logiczny ciąg. I na tej podstawie można przyjąć, że to pasowało do około 10 dni, natomiast w żaden sposób nie pasowało do 5 dni. To są dość stare badania, są nowsze badania. Też można je znaleźć w podręczniku pod redakcją Grzegorza Teresińskiego Medycyny Sądowej i wymagają bardziej skomplikowanych przeliczeń przy użyciu komputera, ale też bada się te same cechy. To znaczy, która z tych cech wystąpiła i w jakim była nasileniu.
0: Mówi się głównie, jeśli chodzi o śmierć księdza Jerzego, o dwóch wskazówkach. Stężenie pośmiertne oraz plamy opadowe. Jeśli chodzi o czas, to stężenie pośmiertne.
1: Plamy opadowe nie wniosłyby tutaj nic, dlatego że plamy opadowe jak już powstaną, to potem znikają dopiero pod wpływem gnicia, a czasem są widoczne nawet jeszcze bardzo długo. Po prostu są trwałe.
0: Ten temat jeszcze pociągnę, skoro przy tym jesteśmy, dlatego że faktycznie mamy rozbieżność. Jedna wersja jest, no bo plamy opadowe były w taki sposób, jakby ciało leżało na brzuchu. Więc a nurkowie, którzy wyłowili ciało, stwierdzili, że ciało unosi się, prawda, obciążone workiem z kamieniami. No to pytanie w takim razie jest takie, jak się zachowuje ciało zmarłego człowieka w pierwszej dobie po śmierci? Czy ono leży płask na dnie, czy się unosi?
1: Leży głową, przepraszam, twarzą w dół. Tak jakby zwisa twarzą w dół, to znaczy grzbiet jest uniesiony do góry, bo w jelitach, czyli w jamie brzusznej, jest jeszcze trochę gazów jelitowych, one tamtą część unoszą do góry, natomiast głowa, ręce i nogi zwisają w dół. Czyli jest to tak jak zbliżone do pozycji twarzą w dół. Jeżeli zwłoki opadną, a w tym momencie zazwyczaj opadają na dno. Jeżeli jest prąd wody, to one płyną w tej pozycji. Natomiast jeżeli jest spokojna woda, to zwłoki opadają no, w tej pozycji.
0: Czyli plamy opadowe w zasadzie są zgodne z tym?
1: No w tej sytuacji plamy opadowe są zgodne. Plamy opadowe zaczynają się utrwalać, to znaczy już się nie zmieniają, bo na samym początku, powiedzmy po 5 godzinach, jak zwłoki przewrócimy, to plamy się przemieszczą. Opadną do miejsc najniżej położonych. Zaczynają się utrwalać po około 12 godzinach, 15 powiedzmy, a w pełni utrwalone są po od 24 do 48 godzin. Czyli, że w okresie między 15 godziną od zgonu, a powiedzmy 48 godziną od zgonu, zwłoki leżały w pozycji twarzą w dół. Później zwłoki wypływają. Wypływają z czasem, nawet jeżeli są obciążone kamieniami. To zależy od tego, ile się wytworzy gazów gnilnych.
0: Czyli ciało się unosi. To skoro nurkowie po... Tutaj mamy tych dni 11, stwierdzili, że unosi się obciążone kamieniami, czyli to jest z powodu gazów?
1: Tak. Ja pamiętam, że badaliśmy zwłoki ofiary zabójstwa. Pływały w jeziorze Rożnowskim. Były obciążone pustakiem, takim wielkim betonowym i drugim kamieniem, co jedno i drugie ważyło, nie pamiętam, około 30 paru kilogramów. Zwłoki pływały. Dostaliśmy pytanie ze strony prokuratury, żeby obliczyć wyporność tych zwłok. Nie da się obliczyć wyporności. W tkankach, we wszystkich tkankach, nie tylko w przewodzie pokarmowym, wytwarzają się gazy. To jest przede wszystkim metan, bodajże jeszcze siarkowodór, jako produkt rozpadu białek. Im jest ich więcej, tym zwłoki zyskują napływalności. Po jakimś czasie, zwłaszcza jeżeli jest to ciepła pora roku, no to wypływają całkowicie, nawet z tymi kamieniami przywiązanymi.
0: To teraz temat stężenia pośmiertnego, bo stwierdzono, że było stężenie pośmiertne zanikające. Natomiast potem, po 2000 roku, na prośbę prokuratury były robione jeszcze analizy, biegli, nie widzieli filmu, mieli tylko dokumenty i na podstawie tego stężenia i też innych wskazówek wnioskowali, że śmierć nastąpiła między 5 a 11 dniami. Bardzo szeroka taka przestrzeń.
1: To nie całkiem tak. Tą opinię trzeba przeczytać dokładnie kilka razy. Tam jest napisane, że z dużym prawdopodobieństwem praktycznie kategorycznie prawie na pewno zgon nastąpił 11 dni wcześniej. Ale skoro odnotowano stężenie pośmiertne, które powinno zniknąć po kilku dniach, to należy brać pod uwagę możliwość, że zgon również nastąpił 5 dni temu. Tylko oni nie widzieli filmu, na którym jest widoczny stopień rozkładu. Powiedzmy, że w jakimś stopniu stopień rozkładu został opisany w protokole sekcyjnym. Ale to nie oddaje obrazu, żeby chociaż sfotografowano te narządy rozłożone, ale tego się nie fotografuje, nie było takiej potrzeby. Sfotografowano akurat dwa narządy, co do których była potrzeba, żeby sfotografować serce na przykład, żeby pokazać te wybroczyny wskazujące ponadsierdziowe naduszenie. Nie sfotografowano. Dopiero na filmie można zobaczyć, że to jest daleko posunięty rozkład, że to nie jest taki rozkład kilkudniowy, tylko że to jest rozłożenie się dosłownie zwłok. Widać było, że lekarz, który wyjmował mózg, jak wyjmował narządy, to było widać, że rękawice ma pobrudzone tą treścią gnilną. Poza tym na tych narządach wyciąganych ze zwłok widać, że one są daleko bardziej, znaczy, nie, że jest to bardziej obrazowo, widać to po prostu, ten stopień rozkładu. I to na pewno nie jest rozkład czterodniowy. Natomiast co do tego stężenia pośmiertnego. W czasie sekcji zwłok jeden z lekarzy siedział przy maszynie do pisania, a drugi dyktował mu na bieżąco to, co w tym momencie zostało stwierdzone. Najpierw podyktowano całą odzież, sposoby skrępowania, później po umyciu podyktowano obrażenia i przystąpiono do badania stężenia pośmiertnego. I ta scena jest też sfilmowana i widać, że stężenie pośmiertne przede wszystkim jest dużo silniejsze. To jest coś tak, stężenie mięśni jest tak silne, że na przykład w rękach, no to jedna osoba może przełamać, czyli zgiąć rękę w stawie łokciowym. W nogach się nie da. Jedna osoba nie jest w stanie przełamać stężenia, tak silne jest napięcie tych mięśni. Tutaj było już rzeczywiście bardzo słabe i to tak oczyma duszy. Poza tym jak widzę ten sposób przełamywania stężenia pośmiertnego, to ja to odbieram, że to właśnie było to stężenie tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa, co często jest stwierdzane u osób wyłowionych z wody, zwłaszcza jeżeli były w zimnej wodzie przez kilka dni, tkanka tłuszczowa tężeje, to znaczy płynne tłuszcze się zestalają i robi się pewna sztywność kończyn. Ale to wygląda zupełnie inaczej niż stężenie pośmiertne. A poza tym, jeżeli już były tak daleko posunięty rozkład narządów wewnętrznych, to nie ma prawa być stężenia pośmiertnego. Ono ustępuje dużo, dużo wcześniej.
0: Jeszcze takie pytania, bo pojawiło się pytania dotyczące tego, a czemu nie badano ciała szklistego albo płynu mózgowo-rdzeniowego? I ja pytając o to nie wiem, bo nie znam się na tym, co to znaczy nie wiem. Natomiast wiem, że badanie tych płynów ma jakiś związek z orzekaniem o dacie śmierci.
1: Tak, ale nie przy tej dokładności. To można określać czas zgonu, jeżeli na przykład się zastanawiamy, czy zgon nastąpił godzinę, czy 12 godzin wcześniej. To wtedy rzeczywiście mierzy się poziom potasu. Znaczy to nie wyszło poza fazę badań eksperymentalnych. to jest opisywane w podręcznikach, ale przyznam się, że nie spotkałem się nigdy z badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego albo gałki ocznej na stężenie tego potasu, bo im dłużej po śmierci, tym tego potasu jest więcej. Przechodzi z martwych komórek. To jest dobre w warunkach laboratoryjnych, kiedy się bada dokładnie po tylu godzinach, po tylu godzinach, po tylu godzinach. Kiedy mamy odwrotną sytuację, kiedy mamy zwłoki, nie wiemy, ile tych godzin było, no to wtedy odgadnięcie tego jest dużo mniejsze. I co najważniejsze, to dotyczy świeżych zwłok.
0: Jest taka teoria, że zwłoki księdza Jerzego zostały wydobyte 26 października i to nawet jest potwierdzone. I potem z powrotem gdzieś tam wrzucone do wody w jakiś sposób. Zakłada się, że może nawet doszło do identyfikacji, ale nawet oględzin ciała, a może i pierwszej sekcji zwłok, bo to w niektórych przekazach jest. Czy w ogóle jest możliwe, żeby doszło choćby do rozebrania skrępowanego ciała, do ubrania go z powrotem, czy do sekcji zwłok?
1: Czy do rozebrania i ubrania, to nie wiem, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, natomiast na pewno nie było żadnej wcześniejszej sekcji zwłok. Ciało jest nietknięte sekcją. Wszystkie narządy są na swoich miejscach, nie ma żadnych cień sekcyjnych. To jest jakaś absurdalna teoria.
0: Czy tak w skrócie, jakby pan mógł w kilku zdaniach opisać, jak zginął ksiądz Popiełuszko i kiedy?
1: No, ksiądz Popiełuszko został pobity brutalnie, został zakneblowany również bardzo brutalnie. Przy kolejnym którymś tam kneblowaniu tak głęboko, że uduszono go. Miało to miejsce w mniej niż 5 godzin po pobiciu. Z tych dwóch wersji, no bo jak mnie ktoś pyta, czy to było 10 czy 11, to nie będę umiał odpowiedzieć. Ale różnicując między 5 dniami a 11, mogę kategorycznie stwierdzić, że 11 dni.
0: Na początku pytałem pana o pana misję. Powiedział pan, że to jest dochodzenie do prawdy. I w tym przypadku pana opinia naprawdę jest niesłychanie ważna i ma wielki wpływ na też na godność, powiedziałbym, księdza Popiełuszki. To są bardzo ważne rzeczy.
1: Na godność księdza Popiełuszki przede wszystkim. Jestem tym zbulwersowany. Wychodzą z założenia, że kłamstwem jest wszystko. No, dosłownie wszystko jest kłamstwem, więc... No ale... Przepraszam, księdzem Popiełuszką zajmowali się poważnie ludzie. Nie mam na myśli tutaj procesu po jego zabójstwie, tylko mam na myśli jego beatyfikację. Przeanalizowano wszystko bardzo dokładnie. Tym zajmowali się też fachowcy. Nie ma powodu, żeby w ten sposób, przez rzucanie jakichś takich pomysłów dziwacznych, no, kalać pamięć po księdzu Jerzym.
0: Moim gościem był dziś doktor habilitowany Tomasz Konopka, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Dziękuję bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
2: Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
3: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: Jaki uśmiech pojawia się na twarzy, gdy myślisz, że po całym dniu pracy czeka na ciebie w domu ukochana osoba z ciepłą herbatą, dobrym słowem, czułym spojrzeniem? Zobacz, jak Jezus na ciebie czeka. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Jezus nie wynajął tego mieszkania na chwilę, ale zapłacił sporą cenę za to, byś mógł mieć je na stałe. Ufasz tej obietnicy, czy też dajesz wkraść się w twoje serce zakwasowi niewiary? A może jesteś niewinnie zagubiony jak Tomasz, który przypomina swoim pytaniem: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz? Nieporadne, lecz prostolinijne dziecko, które mówi, jak jest. Co mówisz w prostocie serca Jezusowi, gdy nie wiesz, co oznaczają kolejne wydarzenia na twojej drodze życia? Jezus nie wymaga od ciebie ideału. On pragnie prowadzić ciebie za rękę jak dziecko. Gdy gubisz się kolejny raz, możesz wrócić do relacji z Nim i spojrzeć na Niego. On jest dobry i chce cię prowadzić do szczęścia bez granic. Jezus zapewnia dziś twoje niespokojne serce, że jest twoją drogą, prawdą i życiem i pokazuje swoją ukochaną, przebitą dłonią mieszkanie, którym na ciebie wraz z Ojcem czeka. Czeka, bo zależy mu na tobie. Dasz mu się dzisiaj poprowadzić do większego szczęścia?

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
3: Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam dzisiaj. Ze mną w studiu grono młodych ludzi. Tak dużo jest dzisiaj tych młodych ludzi w radiu, że grupa została podzielona na dwie części. Częściowo będzie ta grupa młodych ludzi przez pierwsze 10 minut, potem przez drugie 10 minut, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Forum Młodych dzisiaj to jest temat audycji o wspólnotach. Jest ze mną w studiu pan Piotr Giertych.
4: Witam serdecznie.
3: Oraz Marysia.
5: Dzień dobry.
3: Zuzia.
6: Witam.
3: Asia.
7: Dzień dobry.
3: I Ewa.
8: Dzień dobry.
3: A wy, dziewczyny, jesteście ze szkoły Strumienie.
6: Zgadza się.
3: W podwarszawskim Józefowie ta szkoła się mieści.
8: Tak, dokładnie.
7: To jest katolicka szkoła, tylko dla dziewczyn.
3: Mhm, właśnie, dlatego takie dziewczęce. Grono teraz z nami w studiu, potem się wymienimy, to będzie grono nieco bardziej mieszane i będzie, będą chłopcy. Tak? Chyba tak. Jeszcze jakaś dziewczynka też.
8: Tak.
3: Dwie dziewczyny. A teraz mamy 4 dziewczyny w wieku?
8: 15, 16, 17,
3: tak? Coś, tak, dobrze. Forum Młodych, co to jest za inicjatywa, panie Piotrze?
4: Może powiem od jak się zaczęła. Co roku organizowaliśmy warsztaty dla ludzi tworzących orszaki w Polsce, czy przyjeżdżali do Warszawy, żeby dowiedzieć się, jak zrobić orszak. A potem robiliśmy też zjazd, żeby podziękować i celebrować, że się orszak udał. I
3: na obu oczywiście tych, o orszaku Trzech Króli.
4: I na tych wydarzeniach zaczęła się pojawiać młodzież, która też angażuje się lokalnie w swoje orszaki, tworząc teatry, śpiewając, przebierając się. No i w którymś momencie stwierdziliśmy, że trzeba zacząć robić oddzielne spotkanie dla młodych, bo młodzi lubią być ze sobą. No i tak powstało Forum Młodych w tym roku.
3: Lubią
4: już
3: być młodzi ze sobą? Przepraszam, panie Piotrze.
8: Tak,
6: zdecydowanie.
3: Tak. A ja myślę, że lubią, skoro taka grupa mocna, 8 młodych ludzi dzisiaj w radiu z nami, to znaczy, że młodzi ludzie lubią być ze sobą.
4: Dlatego ja proponuję, żeby właśnie oddać im głos. Odbyło się 7 Forum Młodych Orszaku Trzech Króli, ale najchętniej bym chciał posłuchać, co oni powiedzą o tym wydarzeniu.
3: No w sumie to ja też bym chciała posłuchać. Co tam młodzi myślą o Orszaku Młodych? Dziewczyny.
7: Myślę, że to było bardzo budujące doświadczenie. Tak, dla mnie najfajniejsze zawsze jest poznawanie nowych ludzi. Bardzo to lubię. Właśnie pierwszego dnia mieliśmy taką krótką integrację, speed dating. To się nazywało. Polegało to na tym, że rozmawialiśmy przez 2-3 minuty na określony temat. Były zadawane pytania, czasem takie w jakiejś takiej tematyce bardziej lekkiej, jak kim chciałeś być, kiedy byłeś dzieckiem, a czasem też głębszej, na przykład czy chciałbyś mieć rodzinę, dzieci,

0: lekcje i ogólnie lubię śpiewać i się zgłosiłam do pieśni. I właśnie ustalałam pieśnię i tam właśnie z koleżankami ciągnęłyśmy pieśni na mszy. I też w ogóle adoracje.
1: A zgłosiło się dużo osób do śpiewania? Jaką miałaś grupkę osób, z którymi śpiewałaś?
0: No, takie najbliższe koleżanki, takie z 5 osób mniej więcej zaczynało, ale już jak już zaczęła się pieśń, jak już weszliśmy na tonację i tak dalej, to już wszyscy się dołączali raczej. Były też, starałam się dobierać pieśni takie, żeby wszyscy znali.
1: A dlaczego zostałaś wytypowana? Sama się zgłosiłaś?
0: Sama się zgłosiłam.
1: Lubisz śpiewać?
0: Lubię śpiewać.
1: Lubisz śpiewać? Gdzieś się uczysz? Chodzisz do szkoły muzycznej? Masz jakieś muzyczne wykształcenie?
0: Chodziłam na chór. Ale aha, tak to specjalnie jakoś nie kształciłam.
1: Po prostu bardzo lubisz śpiewać i lubisz, żeby inni śpiewali. Lubisz ich łączyć do śpiewu wspólnego. Mhm. Coś Ewa chyba chciała powiedzieć.
2: Tak, my właśnie z koleżankami, przez to, że forum jest dla licealistów, a my jesteśmy z 8 klasy, to byłyśmy tam jako wolontariusze, bo też jesteśmy wolontariuszami właśnie w Orszaku Trzech Króli. I pomagaliśmy tam w takich rzeczach, jak na przykład w jedzeniu.
1: W sensie w przygotowywaniu jedzenia, czy w jedzeniu? W jedzeniu to pewnie wszyscy.
2: Przygotowywaniu. Tak, ale też mieliśmy catering, bardzo dobry catering. I też właśnie pomagaliśmy w rozkładaniu matracji, na których spały dziewczyny.
1: A chłopaki nie spali w ogóle? No,
3: trzeba dodać, że właśnie dziewczyny spały oddzielnie od chłopców, bo w zeszłym roku spaliśmy w jednej szkole, ale niestety przez chłopców zostały poczynione duże szkody. Dlatego w tym roku chłopcy po prostu wychodzili 15 minut wcześniej i spali w szkole niedaleko naszej. Według mnie to duża zaleta, bo też dziewczyny mogły się czuć bardziej komfortowo, nie wiem, przy myciu. I też był taki czas spokoju, refleksji nad dniem. Pozwalało to trochę przemyśleć wszystkie treści, które usłyszałyśmy.
1: A te treści były z czym związane?
0: Ogólnie tematem było powołanie tegorocznego Forum Młodych i głównie mieliśmy właśnie o powołaniu. Mieliśmy spotkanie z paniami. Jedna była mężatką, a druga żyła w celibacie i właśnie opowiadały o tych różnicach pomiędzy sobą.
1: Mhm. To bardzo ciekawe to było. Czyli już wy jesteście w takim wieku, że zastanawiacie się nad swoim życiem i o tym, nad tym, co będziecie chciały i jak robić w życiu?
0: No, w sumie tak, no bo teraz to tak nadchodzi czas decyzji, więc i to już, jak już się to zacznie, to już trwa, to musisz więcej, coraz więcej tych decyzji podejmować.
1: Zuzanna, ty masz ile lat?
0: 14, jestem w 8 klasie.
1: 14. Panie Piotrze, jak 14-latka mówi, że to jest taki czas podejmowania życiowych decyzji, to powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo czasami 30-latki w niektórych, że tak powiem, kręgach jakichś społecznych uważają, że to jest jeszcze nie ten czas, żeby podejmować życiowe decyzje, że to jeszcze, prawda?
4: Tak, ale z drugiej strony...
1: Znaczy, to jest bardzo dobre, jest, że już się myśli o takich
4: rzeczach. Jest to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, jaką podejmiemy, bo nawet wybór studiów jest mniej ważny niż to, czy decydujemy się żyć w małżeństwie i z kim, czy zdecydujemy się żyć w celibacie. To jedna z najważniejszych decyzji, dlatego też przygotowanie do niej powinno być długie. Dziewczyny może jeszcze opowiedzą o spotkaniu z księdzem, który opowiadał o swoim powołaniu kapłańskim i o targach zawodów.
0: No i mi się na przykład bardzo podobały targi zawodów, bo też poprosiłam pana, czy jest możliwość, żeby przyszedł ktoś, kto się zajmuje, jest psychologiem z wykształcenia, bo mnie też interesuje ten kierunek. I właśnie słuchałam pani psycholog, był też archeolog, była przedszkolanka, mama, lekarz, architekt, pielęgniarka,
5: biznesmen chyba.
1: Marysiu, a właśnie, a ty co wyniosłaś z tych spotkań? Z tego Forum Młodych?
5: No myślę, że ogólnie no to dużo nowych znajomości, w sensie też było dużo osób z tamtego roku, których poznałam, więc można było pogłębić, ale też jakby dużo refleksji nad tym, co ja bardziej chcę w życiu i jakby też jakby ja bardziej interesowałam się właśnie lekarskim tym zawodem i jakby rozmawiałam z tym lekarzem i już jakby mam mniej więcej wizję, jak to może być takie trudne.
1: Jak zawód lekarza może być trudny?
5: Tak.
1: No na pewno jest bardzo odpowiedzialny.
5: No to właśnie, prawda. O to chodzi.

0: A wspólnotowo, bo już powiedziałeś ci troszkę dziewczyny, że to takie było miejsce, w którym spotykał się nowych ludzi, nawiązywały się jakieś relacje, były rozmowy na ciekawe tematy. Jak się czułeś w takim gronie? Ilu młodych osób?
1: Ile było 140 młodych osób.
0: Dobrze się tam czułyście w takiej wspólnocie?
1: Według mnie ta wspólnota była też naszym mniej więcej codziennym środowiskiem, ponieważ w większości byli to ludzie o zbliżonych dla nas wartościach. Większość też była osobami wierzącymi, wyznającymi poglądy podobne jak my, ale każda z nich jest jednak w jakiś sposób inna i ma swoje własne zdanie na ten temat. Dla mnie to jest bardzo piękne, że można poznawać ludzi, którzy niby są w takim samym środowisku jak ja. Tak naprawdę każdy z nich jest oddzielną jednostką i każdy z nich może nam coś przekazać dobrego, pięknego.
0: Coś, Ewo, jeszcze chciałabyś dodać do wypowiedzi koleżanki?
2: Jeszcze mogę dodać a propos wykładów. To właśnie jak był wykład z księdzem, to ksiądz nam opowiadał między innymi o tym, jak pracował też w Rzymie i udało mu się nawet zagrać Pani Janie z papieżem.
1: Na cztery ręce.
0: Więc, no proszę.
2: Tak.
0: To bardzo ciekawe doświadczenia miałyście. Rozumiem, że to, które to forum młodych, panie Piotrze?
3: Siódme forum.
0: Siódme i nie ostatnie. Także dziewczyny, ja wam na ten moment bardzo dziękuję i pewnie za chwilę zaprosimy drugą część ekipy w forum młodych. Także zostańcie państwo z nami. Zapraszamy teraz na chwilę muzyki i już powrócimy do państwa za parę minut.

0: Czas wspólnot.
1: Wracamy do naszej rozmowy na temat takiej fajnej inicjatywie młodych, o tak chyba dobrze byłoby to powiedzieć, Forum Młodych. Już Państwo, nasi słuchacze, wiedzą, czym Forum Młodych jest, bo tutaj grupa czworga młodych ludzi o tym opowiadała. Teraz mamy drugą grupę młodych ludzi. Mamy tutaj Matyldę, mamy
2: Ewę,
1: mamy
3: Jamie'ego
1: i mamy
4: Janka.
1: Tak jest. A wy jesteście w jakim wieku?
2: Matylda i ja, pierwsza liceum i chłopacy, ósma klasa.
1: Okej. Okay. Czyli tam to poprzednie towarzystwo było młodsze. Dziewczyny były
5: z ósmej klasy.
1: No właśnie. A w takim razie chciałam zapytać się o wasze doświadczenie. Czym była dla was ta taka właśnie wspólnototwórcza i więziotwórcza pewnie inicjatywa, jaką jest Forum Młodych?
4: No, to było na pewno możliwością do takiego rozwoju i duchowego, i społecznego. Duchowego, bo mieliśmy adorację, na której była możliwość spowiedzi, była msza i generalnie forum skupiało się na takiej modlitwie i rozwoju duchowym, a społeczne dlatego, że można było poznać bardzo dużo nowych ludzi z podobnymi wartościami, przy których po prostu się nie wstydziło na przykład pomodlić, powiedzieć coś takiego związanego z chrześcijaństwem, ale też po prostu po ludzku pobawić, bo była potańcówka, była gra terenowa i było generalnie bardzo dużo takiej integracji z młodzieżą i tak dalej.
1: To Matyldzie zostały takie fajne wspomnienia z tego czasu, dwudniowego, tak? Weekendowe,
4: tak.
1: Forum Młodych. Ewo?
2: No, u mnie w sumie jakby podobnie, że właśnie dużo ludzi można było poznać, ale też właśnie spędzić czas z Bogiem, ale też właśnie w przyrodzie, na dworze były właśnie gry, były też właśnie te wywiady o pracach różnych, to też można było się zastanowić nad swoją przyszłością, też było o małżeństwie i celibacie, więc po prostu można było przemyśleć całe swoje życie.
1: Miałyście okazję przemyśleć całe swoje iluletnie życie?
2: 16-letnie, no tak.
1: 16-letnie
2: tak.
1: Życie, to jest co przemyśliwać, panie Piotrze, prawda?
5: Z całą pewnością. Forum jest okazją, właśnie tak powiedziała Matylda, tak, i do spotkań, i do duchowego rozwoju. I myślę, że każdy troszeczkę z tego wyciągnął właśnie dla swoich przemyśleń. A pięknie się przy tym bawili, może też opowiedzą trochę, jak,
1: no właśnie,
5: jak wyglądała część zabawowa.
1: Część zabawowa dla was.
3: No to była potańcówka w sobotę.
1: A gdzie to miejsce, gdzie to wydarzenie miało miejsce? Gdzie była ta potańcówka?
3: Było w szkole podstawowej strumienia i liceum.
1: W Józefowie, tak?
3: Tak.
1: I była potańcówka, Jamie powiedział.
3: To była potańcówka i była ona do drugiej rano.
1: Do drugiej nad ranem? No to była taka huczna ta potańcówka.
4: Jeszcze przed potańcówką też były takie dwie fajne inicjatywy. Mianowicie był koncert rockowy, takiego, można powiedzieć, szkolnego zespołu Serwery. Tam są uczniowie, nauczyciel i ojcowie. I poza tym, że to fajna muzyka, też miała bardzo większość piosenek miała fajny taki też przekaz. Właśnie też nawiązujący do chrześcijaństwa, rodziny i dobrych wartości. A później był jeszcze kurs tańca, na którym próbowaliśmy się uczyć walca wiedeńskiego i jive'a. Ja się podczas tego bardzo dobrze bawiłem.
1: Kto organizował tę potańcówkę?
4: Potańcówkę organizowali ludzie z szkoły z Pruszkowa.
1: Aha, czyli to nie byli właśnie na przykład rodzice, tylko to były inne.
4: Nie, to była taka inicjatywa właśnie taka oddolna.
1: Oddolna.
5: Tak, staramy się włączać młodych, tak jak tutaj wcześniej dziewczyna mówiła, że to ona przygotowała teksty do pieśni, wydrukowaliśmy pieśni, które ona przygotowała. Tutaj Ewa i Matylda zaangażowały się w grę terenową i przygotowały tę grę. Młodzież z Pruszkowa zorganizowała potańcówkę. Także tak, włączamy ich po to, żeby oni się czuli też odpowiedzialni. Każda szkoła była odpowiedzialna za jeden posiłek, czyli za przygotowanie i sprzątnięcie po posiłku, żeby wszyscy czuli,
1: czyli
5: że to jest ich inicjatywa.
1: Były.
2: Tak.
1: To takich trochę w domu, prawda? Macie w domu dyżury?
2: Tak.
1: No właśnie, to coś znajomego. Zainteresował mnie ten temat, o którym już dwie grupy mówiły, że były takie tematy poruszane w związku z przyszłością swoją, z podejmowaniem decyzji o swojej drodze życiowej, o życiu w małżeństwie albo o życiu w celibacie. Tak jak mówię, już dwie grupy samoistnie o tym powiedziały, czyli jest to temat istotny dla młodych ludzi, szczególnie z tego towarzystwa szkoły Sternik i szkoły Żagle. Bo tutaj chłopcy są właśnie z tej szkoły, prawda?
0: Tak, zgadza się.
1: I chodzicie do Międzylesia, tak? Do tej szkoły, która się w Międzylesiu znajduje. Mhm. Czym dla was jest ten temat? Czy już zastanawiacie się nad tym, jak swoje życie, w jakim kierunku swoje życie ukierunkować?
0: Ja na przykład się trochę zastanawiałem nad tym, gdzie pójść, bo też była ankieta zorganizowana w trakcie tego wydarzenia. I tam były różne pytania, czy właśnie się zastanawiałaś nad tym, czy chcesz żyć w celibacie, czy w małżeństwie. I właśnie takie odpowiedzi były wyrównane, że nie było, że w jakimś aspekcie więcej osób chciało tak czy nie, tylko w miarę wyrównane to było.
1: To znaczy, że... Co to znaczy wyrównane?
0: Że na przykład to nie jest tak, że jakaś tylko mała cząstka osób myślała o życiu w celibacie, tylko na przykład połowa chłopaków myślała o życiu w celibacie. Były takie pytania.
5: Były dwa pytania, może tutaj uproszczę. Było pierwsze pytanie, czy myślałeś kiedyś o małżeństwie? No i oczywiście blisko 100% albo blisko 100% osób odpowiadało, ale też było pytanie, czy myślałeś o celibacie. I mniej więcej połowa respondentów, czyli ponad setka uczestników, powiedziała, że tak, że w swoim życiu już myśleli o tym, czy nie,
1: czyli nie tylko,
5: oddać
1: czy
5: się Panu Bogu w celibacie.
1: O tym, że można tak żyć, tylko że w ogóle myśleli o tym, żeby tak samemu żyć, tak?
2: Tak.
1: Mhm. A ktoś z was myślał w taki sposób o swoim życiu?
2: W sensie jesteśmy, myślę, że w takim wieku, że teraz myślimy o wszystkim w sumie, że próbujemy się wszystkie możliwości przemyśleć i po prostu za i przeciw, i no bo musimy wybrać, musimy się decydować, jak chcemy.
1: A co jest takie wartościowego w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym?
2: No na pewno myślę, że właśnie jakby rodzina, że pierwsze co, no to właśnie dzieci, w sensie, że no ludzie po prostu też chcą się dzielić tą jakby miłością, chcą mieć dzieci, chcą wychowywać, chcą być wzorem i jakby to jest na przykład, no po prostu też, no.
1: A jesteście z rodzin, gdzie ile jest dzieci?
2: Ja na
1: ile u ciebie jest dzieci?
2: U mnie jest czwórka dzieci, czyli...
1: Czyli ty jesteś i masz troje rodzeństwa, tak?
2: Tak, mam troje rodzeństwa.
1: Matylda, ty?
4: Ja mam akurat tylko jedną siostrę.
1: Aha, a chłopaki?
3: U mnie jest trójka rodzeństwa.
0: Mhm. U mnie łącznie jest czwórka.
1: Mhm. Mhm. Czyli Ewa, mówiłaś o tym, mówiłaś jaką wartością jest życie małżeńskie i rodzinne, co obserwujecie na co dzień w swoich domach, a ktoś myślał o tym, jakie wartości niesie ze sobą życie w celibacie? Ktoś z was przemyśliwał to?
4: To jest na pewno tak, że to jest dosyć takie oczywiste, ale to, że życie w celibacie bardzo zbliża do Boga, mhm. Ale też umożliwia jakby, to było właśnie na tym wykładzie z tą numerariuszką, że to pozwala przebywanie w takiej dobrej samotności, w sensie odkrycie tak trochę siebie i pozwolenie sobie na taki spokój wewnętrzny trochę i to jest kontakt z ludźmi, ale trochę na innej zasadzie niż w rodzinie, że po prostu oddaje się w 100% innym i też ma się więcej czasu na to, by być ze sobą i z Bogiem.
2: Właśnie na przykład właśnie ta numeriariuszka mówiła, że to jest duża różnica, że na przykład jak ją ktoś prosi o pomoc, nawet żeby wyjechać za granicę czy gdzieś dalej, to ona prawie zawsze ma czas, może to zrobić już za chwilę, następnego dnia. No a jak masz tą rodzinę, to jednak masz tą odpowiedzialność taką jakby za wszystkich, więc nie możesz, możesz jakby na co dzień się poświęcasz konkretnie tym osobom, ale nie możesz tak wszystkim cały czas jakby robić wszystkiego, w sensie, że...
1: Mhm. Tak. Czyli jest jakaś taka większa dyspozycyjność osób, które żyją w celibacie i mogą się bardziej poświęcać innym osobom, które takiego wsparcia potrzebują w różnych miejscach na świecie. A chłopaki, były jakieś tam przemyślenia?
0: Ja na przykład też się zastanawiałem, czy mógłbym żyć w celibacie, ale wiem, że na razie jeszcze jest dużo czasu przede mną, ale tak na razie myślę, że raczej to nie jest dla mnie. Właśnie bardziej myślałem o takim powołaniu do życia jako ojciec, mąż, właśnie zastanawiałem się, że w sumie chciałbym to wychować kolejne pokolenia katolików.
1: Panie Piotrze, taka młodzież to tylko chyba na Forum Młodych.
5: No, Forum Młodych jest otwarte i zapraszamy innych, żeby dołączali do inicjatyw, które, no właśnie, myślę, przekazują ciekawe wartości.
1: Rodzice chcieli jakoś tak, jakby to powiedzieć, chcieliby, żeby ich dzieci formowały się w takim duchu odpowiedzialności, mądrości i dojrzałości, to zapraszamy na Forum Młodych już w przyszłym roku.
5: Tak jest.

0: Czas wspólnot.
1: Random, wracamy do naszej rozmowy o wspólnotach. Dzisiaj w studiu gościmy młodych ludzi z Forum Młodych. Było 10, ale na ostatnią część audycji została 8 wspaniałych, którzy chcieliby jeszcze coś nam powiedzieć tutaj w radiu w czasie tej naszej audycji, w której mówimy o tym, jak ważna jest wspólnotowość, jak ważne jest to, żebyśmy byli we wspólnotach, jak wtedy się można czegoś nauczyć, jak można się wspierać. I myślę, że te wasze wypowiedzi wcześniejsze troszkę to też uwydatniły. Taka trwała dyskusja, zanim jeszcze państwo usłyszeli nas w eterze między młodymi ludźmi o zawodach, bo na tych spotkaniach w czasie Forum Młodych też były takie momenty, kiedy ktoś opowiadał wam o tym, co można w życiu robić, jak pomagać innym ludziom poprzez zawody, które się wykonuje w dorosłości. Jestem, od razu powiem, pod wrażeniem was wszystkich tutaj, że takie młode osoby przyszły w studiu, bo kilkunastoletni, nikt z was nie ma 20 lat skończonych, prawda? A 19 ktoś ma?
2: Nie.
1: A 18 ktoś ma?
2: 16 najwięcej.
1: 16 najwięcej.
3: 17.
1: A rzeczywiście 17 najwięcej. A rozmawiamy o takich poważnych tematach, które czasami dorośli już ludzie, młodzi ludzie dorośli, unikają jakoś tak tych tematów. A wy jesteście bardzo mądrzy, rzeczywiście, bardzo otwarci i chcecie się dzielić tymi swoimi przemyśleniami na temat bycia bycia we wspólnocie. Myślę o takiej wspólnocie w kontekście zawodów, która jest taką większą wspólnotą, jest wspólnotą miejsca, w którym mieszkacie, jakieś dzielnicy, miasta i nawet ojczyzny, tak? Bo to, co robimy w swoim życiu zawodowym, to się przekłada też na dobro ojczyzny, w której żyjemy. Jak z tymi zawodami?
3: Mnie to tak jakoś ciągnie do psychologii, bo to też dzięki temu można pomagać innym. I właśnie był tam psycholog, u którego przesiedziałam bardzo dużo czasu, bo po prostu bardzo ciekawie się pani słuchało. Też dużo zadawałam pytań, bo też właśnie bym chciała pójść na psychologię i tak dalej. Więc i się dowiedziałam bardzo dużo ciekawych rzeczy a propos samej pracy, albo też jakby o czym się uczy na tym kierunku.
1: Kto by chciał być jeszcze kim? Janek.
4: Na Forum Młodych były takie właśnie te targi zawodów i tam takim nieoczywistym miejscem był także stolik z mamą.
1: Z takim zawodem rolą społeczną.
4: Tak,
1: mama,
4: taka rola społeczna, która jest, uważam, że rodzic, co jest właśnie bardzo ważny, bo wychowuje kolejnych ludzi, kolejnych obywateli i właśnie to jest takim wzorcem dla innych. On pokazuje, jak należy funkcjonować, jak należy żyć, według jakich wartości, więc dobrze było też z taką osobą porozmawiać. Jak się wie, że też chce się w jakiejś przyszłości zostać rodzicem.
1: Bo ty, Janku, mówisz, że ty chciałbyś zostać tatą.
4: Tak.
1: Po to, żeby nowe pokolenia tutaj
4: jak najbardziej
1: zasilać Polskę nowymi, dobrymi pokoleniami.
4: Jeszcze trzeba znaleźć żonę, ale tak. No,
1: to kwestia czasu tylko pewnie. Można poznać jakąś ciekawą dziewczynę na potańcówce na przykład. Może nie w tym roku już, ale w przyszłym roku. Kolejne forum przed wami. Można brać udział w forum kilka razy?
5: Oczywiście, jasne. Zapraszamy wszystkich.
1: Otóż to. Dobrze, kto by chciał jeszcze powiedzieć o jakimś zawodzie, który służy innym ludziom?
6: Nie wiem, myślę, że dla mnie bardzo budującym doświadczeniem był wykład i rozmowa z panią położną, która sama jest matką 5 dzieci. Było to dla mnie szczególnie budujące, że sama rozważam zawód lekarza i bardzo się zastanawiałam, czy uda mi się połączyć życie rodzinne z byciem lekarzem, z życiem zawodowym, bo jednak jest to praca, która wymaga i poświęcenia dla innych i jej głównym celem jest jednak służba drugiemu człowiekowi. I to spotkanie jednak sprawiło, że zaczęłam myśleć, że być może uda się połączyć te dwie rzeczy i może będę mogła być i lekarzem, i mamą, tak jak ta pani.
1: A chciałabyś mieć ile dzieci?
6: Nie wiem, ile, po prostu ile Bóg da.
1: Aha, a ile masz rodzeństwa?
6: Ja mam 3 rodzeństwa i uważam, że żyjemy sobie bardzo szczęśliwie i cieszę się, że ich mam. Często są dla mnie bardzo dużym wsparciem, szczególnie siostra młodsza o 3 lata. Po prostu nawzajem się przyjaźnimy i bardzo się cieszę, że mogę ją mieć.
1: Mhm. Jakieś inne jeszcze zawody wymarzone?
4: I jeszcze na targach młodych był architekt. Też taka dosyć fajny zawód. Właśnie moja siostra studiuje architekturę, więc też było dla mnie coś ciekawego o tym posłuchać. bo niby taki normalny zawód, a jednak to on projektuje schronienia, domy dla właśnie tych wszystkich ludzi.
1: Dla tych następnych pokoleń, wspaniałych rodzin, które jest szansa, że stworzycie w przyszłości, prawda? Nie takiej długiej, nie takiej odległej. Kto wie, kto wie. No chyba, że ktoś zdecyduje się na życie w celibacie. Kto wie, kto wie. Słuchajcie, a jak to z kolejnym Forum Młodych?
3: Wyczekujemy.
1: Wyczekujecie?
3: Ja bardzo.
1: Zuza, wyczekujesz?
3: Totalnie.
4: Z niecierpliwością.
6: Myślę, że wszyscy bardzo chętnie.
1: Janek z niecierpliwością. A to jest tak, że są jakieś zapisy? Kto pierwszy, ten lepszy? Albo trzeba zasłużyć w jakiś sposób?
3: Są zapisy.
1: Są zapisy?
6: Ale jest raczej otwarty dla wszystkich.
2: Tak, zapraszamy wszystkich, nie tylko ze Sternika, ale ze wszystkich szkół jest otwarte Forum Młodych.
6: Też z różnych miejsc Polski. To nie jest tak, że tylko tutaj z okolic, bo przecież byli ludzie z Wrocławia na przykład.
3: Też. Albo z Gdańska.
6: Nie ma też zamkniętej listy z odpowiednią ilością osób. Każdy może się zapisać i miejsca raczej dla nikogo nie zabraknie.
1: Tylko chyba warunkiem jakoś takim jest, że trzeba się angażować w przygotowanie, albo chcieć się zaangażować w Oczach Trzech Króli, prawda? Każdy z was był jakoś, tak jest, czy tak nie jest?
2: My w ogóle, dużo z nas jest powiązanych z Orszakiem Trzech Króli, bo też chodzimy na przygotowania do bierzmowania tam, więc, ale też pomagamy właśnie, znaczy na tym forum trzeba się zaangażować na pewno.
1: Trzeba się zaangażować, no ja słyszałam, że już się angażujecie na tym forum, bo jakieś tam dyżury macie różne w sprzątaniu, tak?
4: Też chłopcy musieli przygotować sypalnię dla dziewczyn przed tym, jak one przyjechały.
1: Trzeba było materacy poukładać, tak? Dla ilu tych dziewczyn? Ile tam dziewczyn was spało?
6: Koło 60. Trochę mniej 60, niż chłopców. Koło 60 właśnie.
1: Chłopców było więcej niż dziewczyn?
6: Koło 70.
1: A to się w ogóle rzadko zdarza. Żeby chłopców gdzieś było więcej na takich imprezach tego typu, takich o charakterze, powiedzmy sobie, społecznym. Chłopak, jak się z tym czujecie? Z taką silną reprezentacją męską?
4: Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze?
0: Świetnie.
1: Aha. A powiedz mi, jak wygląda taka męska wspólnota? Szkolna wspólnota męska.
4: To pani da trudne pytanie. No. Wspólnota męska, no to też jest coś wartościowego, bo na pewno mężczyźni się lepiej potrafią zrozumieć, niż jakby ich mieli zrozumieć kobiety, bo to wiadomo, zawsze płeć się lepiej rozumie. No u nas w szkole, no na pewno jest taka dobra atmosfera, nie ma jakichś zbytnich dużych spin. Też jest możliwość rozwoju duchowego w naszej szkole dzięki naszym kapelanom. No mi się wydaje, że nasze szkoły właśnie dają taką super przestrzeń do takiego holistycznego rozwoju.
1: Jakie mądre słowo, holistyczne, to znaczy całościowy. Proszę. Proszę, proszę. Chłopak, dziewczyny, a dla was wspólnota taka żeńska, bo wy też, tak jak chłopaki są w męskiej szkole, wy jesteście w żeńskiej szkole, jaką tą wartość za sobą niesie?
6: Jest to bardzo ciekawe. Każde takie środowisko właśnie albo męskie, albo żeńskie, często cechuje się cechami, którym nie można znaleźć nigdzie indziej. Na przykład bardzo doceniam to, że w naszej szkole no, mamy po prostu bardzo spokojne i zrównoważone środowisko. Myślę, że gdyby w naszej szkole byli chłopcy, byłoby nam na pewno trudniej się skupić i na lekcjach, i na tym, co naprawdę byśmy chciały robić w życiu, bo moim zdaniem na to jeszcze przyjdzie czas. Na studiach może. Teraz mam wielu męskich znajomych. To nie jest tak, że my tylko z dziewczynami gadamy
1: i spotykamy przyjaźni. Forum Młodych było i dla dziewczyn, i dla chłopaków. Także bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Bardzo mądre, ciekawe, dojrzałe wypowiedzi młodych ludzi. Jestem pod wielkim wrażeniem. Myślę, że nasi słuchacze też. Także dziękuję wam za udział. Tutaj ze mną dzisiaj w studiu była Ewa, Matylda, Marysia, Asia, Ewa, Janek i Jamie i jeszcze Zuza i jeszcze ktoś tam pewnie był, ale już nie pamiętam, bo to były osoby, które były na jakiejś części, ale wyszły. O, jeszcze pan Piotr jest oczywiście i tata Asi, tata Asi właśnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bardzo dziękuję wam wszystkim.
3: My również dziękujemy.
1: Dziękuję państwu, słuchaczom Radia Warszawa za wspieranie naszego radia. Kłaniam się państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
7: Czas wspólnot.
8: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Lednickie Pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
3: U progu trzeciego tysiąclecia, świadectwo Wojciecha, świętego Wojciecha, jest wciąż obecny w Kościele i wciąż wydaje owoce. Winniśmy jego dzieło ewangelizacji podjąć z nową mocą. Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i jego nauce, pomóżmy odkryć go na nowo. Stanie się tak wtedy, kiedy zastępy wiernych świadków Ewangelii znów zaczną przemierzać nasz kontynent. Gdy dzieła architektury, literatury, sztuki będą w sposób porywający dla współczesnego człowieka ukazywać tego, który jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Gdy w sprawowanej przez Kościół liturgii ujrzą piękno oddawania Bogu chwały, gdy dostrzegą w naszym życiu świadectwo chrześcijańskiej miłości, miłosierdzia i świętości.

0: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Z pozdrowienia Ojca Świętego Leona XIV przed rozpoczęciem czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Plac Świętego Piotra, 11 kwietnia 2026 roku. Najdrożsi bracia i siostry, dobry wieczór, witajcie. Kieruję do Was wszystkich serdeczne braterskie pozdrowienie. Dziękuję Wam za Waszą obecność, za to, że zechcieliście odpowiedzieć na to wezwanie, na to zaproszenie, abyśmy zjednoczyli się wszyscy naszym głosem, naszymi sercami i naszym życiem, by modlić się w intencji pokoju. Wszyscy nosimy pokój w naszych sercach. Niech pokój naprawdę zapanuje na całym świecie. I to właśnie my bądźmy tymi, którzy niosą to orędzie. Bóg nas słucha. Bóg nam towarzyszy. Jezus powiedział nam, że gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię Jego, tam On jest pośród nich. W tych dniach oktawy Wielkanocy głęboko wierzymy w obecność Jezusa Zmartwychwstałego pośród nas. Teraz, zjednoczeni na modlitwie różańcowej i prosząc o wstawiennictwo naszej Matki Maryi, chcemy powiedzieć całemu światu, że można budować pokój, nowy pokój, że można żyć razem ze wszystkimi narodami, ze wszystkich religii i wszystkich ras, że pragniemy być uczniami Jezusa Chrystusa, zjednoczonymi jak bracia i siostry, zjednoczonymi wszyscy w świecie pokoju. Módlcie się za nami. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Niech Bóg towarzyszy Wam i Waszym bliskim dziś i zawsze. Dziękuję Wam wszystkim dobrej modlitwy.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 10 maja 2025 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Wśród wielu ustnych przekazów i świadectw wsparcia dla wojsk polskich ze strony Matki Bożej możemy też dotrzeć do słów samego Józefa Piłsudskiego, który miał powiedzieć po wygranej bitwie do kardynała Aleksandra Kokowskiego: Eminencjo, ja sam nie wiem, jak myśmy tę wojnę wygrali. Moi drodzy Polacy, przez wiele lat zachowywali w pamięci właśnie to wydarzenie. Wydarzenie, które oficjalnie przez lata komunizmu, przez dziesięciolecie było pomijane milczeniem, bo było niewygodne dla części polityków, którzy widzieli w tym możliwość osłabienia w opinii publicznej znaczenia odniesionego zwycięstwa, ale także osłabiali to znaczenie rządzący po II wojnie światowej w Polsce komuniści, dla których wojna z 1920 roku była niepowetowaną klęską. Kiedy dzisiaj, po ponad 100 latach od tamtego wydarzenia, patrzymy na wizerunek Matki Bożej Łaskawej, kiedy dzisiaj przychodzimy w jej święto, to święto, które obchodzimy w Warszawie, nie zapominajmy o roli, jaką Maryja powinna odgrywać w naszym życiu duchowym, w życiu duchowym każdego chrześcijanina. Maryja jest nam dana przez Chrystusa jako nasza Matka. I nie chodzi tutaj o jakieś sentymentalne stwierdzenie faktu, jakieś sentymentalne nabożeństwo, którym zwracamy się do Maryi o pomoc, ale o szczere i ufne oddanie się Maryi, która jako nasza Matka pragnie nas przyjąć do siebie jako swoje dzieci, która pragnie nas prowadzić do jej Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Dobre słowo pasterzy.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.